0: jest. Można oczywiście to przedłużać i cały czas ogniskować uwagę naszego całego społeczeństwa nie na sprawach ważnych, o tych, których rozmawialiśmy, za co bardzo dziękuję, że od tego zaczęliśmy ten program, o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach również innych ważnych, takich jak gigantyczny kryzys w służbie zdrowia, o skandalach korupcyjnych, na przykład z udziałem pana Wojciecha Króla.
1: To jest dla mnie fascynujące, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w sytuacji, kiedy miało polityczne złoto.
0: No właśnie.
1: Postanowiło zająć się wykluczaniem Mateusza Morawieckiego.
0: Ja bym nie użył słowa fascynujące. Dla mnie to jest załamujące, że ktoś postanowił w tą środę ponad 2 tygodnie temu po prostu przykryć wszystkie problemy rządu, przykryć całą poważną dyskusję.
1: To Konrad Wallenrod Koalicji Obywatelskiej w PiS-ie?
0: Co ja mam panu powiedzieć? No, dla niektórych polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie ważniejsze było to, żeby usunąć Mateusza Morawieckiego i 40 ponad osób, niż to, żeby skutecznie walczyć z Donaldem Tuskiem.
1: Pan mówi niektórych, znaczy kogo?
0: No to ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem. No, jest kilka osób, które tutaj wręcz wychodziły frontem do mediów i o tym mówiły. No, Jacek Sasin był takim symbolem. Jacek Kurski, który w tą niedzielę
1: już po prostu
0: dał pokaz. Wie pan, jak to jest z tymi nakazami. On będzie przez kilka dni milczał, a potem znowu coś powie i coś napisze.
1: Bo się z nim nazbiera, no to wie pan.
0: Niestety problem polega na tym, że Jacek Kurski dzisiaj znów stał się głównym, mam wrażenie, i może nawet nie twarzą, czy nie liderem, bo to on się czasami tam gdzieś schowa, no ale on odpowiada za ten generalny plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości, tej części przynajmniej, która chce odsunąć, usunąć Mateusza Morawieckiego, która chce, żeby partia Prawo i Sprawiedliwość była partią węższą, ciaśniejszą, ciasna, ale własna. Żeby nie było tam żadnych elementów, nad którymi ta grupa nie panuje, których nie kontroluje.
1: Jacek Sasin, Jacek Kurski, ktoś jeszcze?
0: Jest tam jeszcze kilka osób, które bardzo mocno się w to zaangażowały. Na pewno w jakimś sensie też symbolem tego, z czym dzisiaj ta partia niestety zaczyna się kojarzyć, jest Dariusz Matecki, jest Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, ale znowu, bo pan mnie wciąga w dyskusję partyjną, co też rozumiem, że jest interesujące, tylko ja też podkreślam, że nasza decyzja wczorajsza, czy właściwie przedwczorajsza, ale wczoraj ogłoszona, o tym, że
1: wychodzicie.
0: Zakładamy klub parlamentarny, no bo nas odcięli, to też pan pytał, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Decyzję polityczną pan prezes ogłosił w poprzedni piątek. O, natychmiast nas odcięto od wszystkich narzędzi klubu parlamentarnego. Nie przysyłali już nam żadnych, nawet tak prozaicznej rzeczy, jak rozpiska głosowań.
1: Czy chyba powiedzieć, grupy, z WhatsAppa was wykluczono.
0: No ale to jest kanał, którym partia przekazuje swoim członkom, swoim posłom informacje. Klub parlamentarny zgłasza przedstawicieli do debat. To też już się skończyło. Nie dostaliśmy właśnie nawet rozpiski głosowań, stanowisk klubu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli posłom opozycji odbiera się te narzędzia, bez których no trudno się efektywnie pracuje, my jako posłowie opozycji mamy obowiązek wobec wyborców, żeby pracować merytorycznie. Narzędziem do tej pracy jest właśnie klub parlamentarny i to też podkreślamy. My nie chcemy teraz rywalizować, walczyć przeciwko PiS-owi, zwalczać tutaj drugiej, bratniej partii opozycyjnej, bo cały czas uważam, że zdecydowana większość kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości chce razem z nami, już nie w jednym klubie, ale ramię w ramię, iść w tym samym kierunku, pokonania tego złego rządu.
1: Ale jak jesteście w jednym, idziecie w jednym kierunku, chcecie iść razem, to dlaczego w dwóch partiach? To znaczy, panie pośle, panie ministrze, pan doskonale wie, że mamy w Polsce system Donta. System Donta
0: oczywiście
1: znaczy tyle, że dwie partie, nawet jak dostaną 2% więcej, to dostaną mniej.
0: Używa pan drugiej osoby liczby mnogiej. Chcecie. Ja nie chcę. Ja nie jestem w tej grupie, która tego chce. Nie jestem w tej grupie, która tego chciała. Ta grupa, która tego chciała, uznaje, że ważniejsze niż zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem jest zwycięstwo nad Mateuszem Morawieckim w wewnętrznej gierce partyjnej. To zwycięstwo niestety w tej gierce partyjnej oni potrafią osiągać, w tym są rzeczywiście sprawni. Gorzej trochę idzie budowanie poparcie dla opozycji w wygranie wyborów z Tuskiem.
1: Dobrze zrozumiał, znaczy, bo pan to Stowarzyszeniu Rozwój Plus PiS zarzuca teraz, że jesteście agenturą Tuska. No Mateusz Morawiecki to w ogóle, bo kiedyś był doradcą, a pan
0: kto
1: mówi,
0: tego człowieka w ogóle dopuścił do tych wysokich funkcji państwowych? Chciałbym zapytać, przez 6 lat był premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
1: No właśnie, kto może...
0: Ręce opadają.
1: No to może Dariusz Matecki
0: naprawdę
1: jest agentem
0: Tuska. Wyborcy są inteligentniejsi niż myśli na przykład Jacek Kurski, który takie rzeczy opowiada. Naprawdę, trzeba szanować też ludzi, którzy... Ja to wiem bezpośrednio, bo ja rozmawiam z ludźmi. W poprzedni czwartek miałem spotkanie u mnie w biurze poselskim w Raciborzu z ludźmi na przykład z Klubu Gazety Polskiej. Ludźmi bardzo zaangażowanymi od wielu, wielu lat. Od wielu lat wspierającymi prawicę, wspierającymi Prawo i Sprawiedliwość, prezydenta Nawrockiego. I ludzie mają rzeczywiście się trochę mętli w głowie przez to, co niektórzy koledzy z Prawa i Sprawiedliwości opowiadają, ale zapewniam pana, że jak się rozmawia z ludźmi bezpośrednio i tłumaczy, na czym polega ten problem, jaki jest cel, no nasz, mówię powiedzieć, naszego środowiska, dzisiaj zrzeszonego w klubie Rozwój Plus, od samego początku, rozszerzanie poparcia dla prawicy, dla opozycji, żeby wygrać wybory. Trzeba zagospodarować różne grupy wyborców i ludzie to naprawdę rozumieją.
1: Dobrze, ale pana koledzy, dawni koledzy z PiS-u mówią w ten sposób, nic się nie uda, na razie nie widać żadnego przepływu do Stowarzyszenia Rozwój Plus wyborców z innych partii. Na razie to odebraliście PiS-owi.
2: My istniejemy jako osobny byt formalnie od wczoraj, więc z całym szacunkiem, jakby te sondaże, ja w ogóle jestem daleki od ekscytowania się sondażami, one pewne rzeczy nam mogą mówić, zwłaszcza jak się spojrzy na trendy, ale pojedyncze sondaże to jest naprawdę coś, co raczej może mylić. No, wie pan, my mówiliśmy bardzo jasno, przez długie tygodnie, że naszym celem jest pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Zachęcaliśmy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy, chcemy budować pewnego rodzaju inną formułę, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Iść tą równoległą ścieżką, żeby rozszerzać bazę poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli w takich warunkach my nie tworzyliśmy żadnego klubu, żadnej partii, no to nagle w takich warunkach dostajemy z marszu 6, 7, 8%.
1: Od 4 do 7,5.
2: Znowu.
1: Ja
2: powiem tak, jeszcze niżej, bo w jednym sondażu to było 2% w ogóle, w jakimś tam było 6, w jakimś tam było 8, ale tym się nie ma co ekscytować, tym się nie ma co podniecać, że teraz po dwóch dniach działania to już mamy 8%, a za tydzień możemy mieć 3, a za dwa tygodnie możemy mieć 12. Nie ma się co tym podniecać, bo ludzie będą decydowali dopiero za jakiś czas.
1: Jeszcze ostatnie pytanie, to czym się macie różnić od Prawa i Sprawiedliwości? No bo jeżeli mówicie, w jednym kierunku idziemy, no to pytanie, no jak macie być osobnym środowiskiem, to czymś się musi różnić od Prawa i Sprawiedliwości?
0: Na pewno różnice będą. Ja mogę powiedzieć o kilku kwestiach programowych, gdzie my, to też nie jest dużą tajemnicą, że my mieliśmy pewne spory wewnętrzne, które czasami też były publicznie
1: Słyszeliśmy, Mariusz Błaszczak powiedział, że był Mateusz Morawiecki przeciwko 500+.
0: Nie, no ale błagam. Traktujmy też naszych słuchaczy i widzów poważniej niż ci ludzie, którzy takie rzeczy teraz zmyślają nagle sobie po 6 latach coś myśleli. Mogę podać konkret i to akurat nie jest żadna tajemnica. Wymiar sprawiedliwości, to akurat ja się tym zajmuję, bo jestem...
1: No nie zgadzaliście się ze Zbigniewem Ziobrą.
0: Moim zdaniem to jest tak, że część polityków Solidarnej Polski dzisiaj są w PiS-ie. PiS już w ogóle jest częściowo tak naprawdę Solidarną Polską, coraz większej części niestety. Ta grupa uważa, że najważniejsze jest to, czy sędzia jest, że tak powiem, nasz czy nie nasz. Czy jest z Justicji, czy z innego stowarzyszenia, czy jest Neo, czy Paleo. Z drugiej strony mamy tych radykałów właśnie po tej stronie praworządnościowej. Ja uważam, i wiem to też z praktyki adwokackiej, że ten problem też oczywiście jest istotny. Jak sędzia jest upolityczniony, jest takich sędziów trochę, ale nie jest ich też tak bardzo dużo, no to oczywiście nie powinno mieć miejsca. To jest niezgodne z konstytucją, z ustawami, to w ogóle narusza prawa strony do bezstronnego sądu. No ale ważniejsze dzisiaj w naszym systemie sprawiedliwości jest to, że na wyrok sądu w jakimś bardzo szybkim tempie to się czeka rok, półtora, a w realnych sprawach 5-10 lat.
3: Mówił Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

0: dawna, to wiem.
1: Czas na porcję informacji w RMF FM.
2: Dowództwo centralne USA poinformowało o kolejnych uderzeniach na cele w Iranie. Irańskie media donoszą o licznych eksplozjach na południu kraju, w tym w sercu irańskiego przemysłu naftowego. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji zapowiedział kontynuowanie oporu, podała stacja Al Jazeera. Z nami jest dr Jakub Gajda, iranista z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie doktorze, do czego prowadzą te ataki amerykańskie? Rzeczywiście Iran się ugnie? To jest wiarygodna prognoza, że te coraz

0: silniejsze ataki doprowadzą do jakiejś zmiany w Iranie?
1: Bardzo trudno jest przewidywać to, co będzie się działo dalej w wyniku tych ataków. Na pewno taki jest cel administracji Donalda Trumpa. No i rzeczywiście pewne przesłanki występują, które mogłyby za takim scenariuszem przemawiać. Mianowicie no, ta sytuacja wewnętrzna Iranu. Ona jest bardzo niepokojąca teraz po tym okresie takiej konsolidacji społeczeństwa i władz. W tym momencie już w społeczeństwie irańskim zaczynają być widoczne oznaki i zniecierpliwienia tą przedłużającą się sytuacją wojenną, która być może nie jest tutaj jakby wymuszona przez irański reżim, tylko właśnie przez Stany Zjednoczone, no ale jednak trwa ta nieumiejętność wyjścia z tego konfliktu. Przez irańskie władze też jest tutaj coraz mocniej jednak w Iranie samym piętnowana.
0: Więc... Ale to już nie ma efektu flagi? To znaczy to już nie jest tak, że reżim jest wzmacniany przez te ataki?
1: Oczywiście jest ten efekt flagi po jednej stronie tej politycznej barykady w Iranie i rzeczywiście ci Irańczycy, którzy są bardzo mocno, można powiedzieć, sercem oddani ideom rewolucji islamskiej. Dla nich tutaj nie ma większego znaczenia, jak długo będzie trwał konflikt. Oni pójdą, mówiąc kolokwialnie, walczyć do ostatniej kropli krwi, poświęcą się dla Islamskiej Republiki. No ale jest też duża część społeczeństwa irańskiego, która wcale tego nie chce. No i taka sytuacja, w której rzeczywiście no, doszło do konsolidacji po tych wydarzeniach, które miały miejsce na początku tej wojny, gdzie widzieliśmy obrazki chwytające również za serce. Tutaj cały czas nawiązuje do tego, co działo się chociażby w wyniku bombardowania szkoły w Minab. No to jednak w tym momencie już duża część społeczeństwa irańskiego wydaje się jednak patrzeć troszkę bardziej realistycznie na tą sytuację i pragmatycznie, no bo póki co nie ma wyjścia z kryzysu. W Iranie żyje się ciężko, natomiast no, nie widać końca tej sytuacji i takie pójście w zaparte może doprowadzić do takiej sytuacji, że kraj obróci się w gruzy, a ta mułokracja, jak to ta umiarkowana część społeczeństwa irańskiego mówi, ona po prostu pozostanie.
0: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, co na to wszystko ci wspomniani mułowie, to znaczy ajatollahowie. Czy dokładnie jest Korpus Strażników Rewolucji, bo mówi się, że to on rządzi. On jest skłonny do jakichś ustępstw?
1: Jeżeli byłyby tutaj inne założenia tego memorandum, które zostało podpisane, gdzie byłyby pewne rzeczy jasno określone, być może mielibyśmy w tej chwili zupełnie inną sytuację. Natomiast no, tutaj interpretacja tego dokumentu po jednej i po drugiej stronie tak bardzo od siebie się różniły, że no, mamy w efekcie właśnie walkę. I wspomniany Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nie ma zamiaru tutaj zmieniać zdania, jeśli chodzi o kwestie obrony, bo tak to rozumie dowództwo Islamskiej Rewolucji, że to jest obrona tych postanowień z memorandum i praw Iranu do kontrolowania chociażby cieśniny Ormus. No, był to wysoce nieprecyzyjny przede wszystkim dokument, który doprowadził do takiego stanu rzeczy, w którym w tej chwili się znajduje Iran i Stany Zjednoczone. Retoryka wojenna jest bardzo mocna cały czas w Iranie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, on oczywiście cały czas rządzi w tych warunkach wojennych Iranem i mają też świadomość, przynajmniej to się przebija z irańskich mediów, że ustępstwa w tej chwili nie będą dobrze widziane, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową, jeśli chodzi też o samych Irańczyków, bo no, to, co udało się osiągnąć w wyniku tego pierwszego starcia, gdzie w efekcie zablokowania cieśniny Ormus Iran pokazał, że ma instrument wpływu na całą rzeczywistość bliskowschodnią i sprawy globalne również, no to jest coś, czego w tej chwili władze Islamskiej Republiki nie chcą porzucić po to, aby wywrzeć właśnie presję, by zrealizować korzystną dla siebie umowę w przyszłości. No ale jak widzimy, Stany Zjednoczone zupełnie inaczej widzą.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Jakub Gajda, iranista z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Prowadzę sprawę. Nie mam pojęcia, jak ją ugryźć, więc sięgnąłem w przeszłość. A tam pojawiła się inna sprawa. Może mają ze sobą jakiś związek, a może idę w złym kierunku. Nie wiem, dopiero się tym zająłem. Jakie masz zlecenie? Zadajesz dużo pytań. Usiłuję podtrzymać rozmowę. Jak chcesz porozmawiać, może po prostu zaproś mnie na kawę. Uśmiechnął się, ale w jego oczach Roma zobaczyła dziwną iskierkę. Nie mam w zwyczaju zapraszać facetów na kawę, odparła. O, feministka? Parsknęła. On także się zaśmiał. A ty co tutaj robisz? Zapytał. Roma poczuła, że od nikotyny kręci jej się w głowie. Właśnie dlatego rzadko sięgała po papierosy. Schyliła się, zdusiła niedopałek o ziemię i pomaszerowała do kosza. Prowadzę, a właściwie chyba prowadziłam poszukiwania Ingi Kraszewskiej, powiedziała, gdy z powrotem stanęła przy barierce. Na pewno słyszałeś, że zaginęła. Skinął głową. Ale nie sądziłem, że jakiś trop prowadzi do źródeł, wyjaśnił. Bo nie prowadzi. A więc czemu tu przyszłaś? Jakkolwiek absurdalnie zabrzmią moje słowa, urwała, spoglądając na spokojną taflę wody. Okej, możesz wziąć mnie za wariatkę. Nie omieszkam. Zasugerował mi to dziadek Ingi. Dlaczego? Klątwa źródeł. Na chwilę zapadła cisza. Aleksander dopalił papierosa. Obserwowała go, kiedy odnosił niedopałek do kosza. Pomyślała, że wygląda na znużonego. Poznała go jako energicznego i zmotywowanego faceta. Wtedy jego ruchy były żwawe i sprężyste. Tymczasem teraz rozmawiała z gościem, który sprawiał wrażenie przemęczonego. Poruszał się ospale, jakby ktoś położył mu na barkach ciężkie kamienie. Tomaszów to małe miasto, a plotki szybko się rozchodzą. Słyszała więc, że zmienił siedzibę agencji, ale nie znała powodów, dla których tak się stało. Nie śmiała jednak zapytać. Słyszałaś o morderstwie Dominiki Okulskiej? Zagadnął. Zaprzeczyła. To był 2008 rok, a ona miała 17 lat, wyjaśnił. Jej ciało zostało znalezione na mokradłach w okolicach drogi na Brzustówkę. Było zmasakrowane. Z twarzy ktoś jej zrobił miazgę. Policja znalazła sprawcę. Niejakiego Musiała, miejscowego pijaczka. Trafił za kratki, ale zanim został skazany, powiesił się. Dobra, coś kojarzę. Wybacz, nie połączyłam kropek. Jasne. To jest twoja sprawa? Nie, to sprawa, która mnie zainteresowała. Uważasz, że ten cały Musiał był niewinny? Wzruszył ramionami. Nie wiem, odparł. Ale niedługo potem zaginęła rodzina Hazelów. I to jest moja sprawa. Roma przyłapała się na tym, że lekko rozchyliła usta. Szybko je zamknęła.
0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.

0: uważasz, że śmierć Dominiki i zniknięcie Hazelu się łączą? Zapytała. Uważam, że w takich sprawach rzadko zdarzają się zbiegi okoliczności. Ale nie jestem pewien. Dopiero rozeznaję się w temacie. Chcesz się przejść? Dokąd? Wzdrygnął się, kiedy uderzył w niego podmuch wiatru. Płaszcz miał mokry, a pogoda nie należała do najprzyjemniejszych. Chciałbym zobaczyć miejsce, gdzie znaleziono ciało Okulskiej, odparł. Właśnie dlatego przyjechałem. Zawahała się. Nie miała ochoty chodzić po mokradłach, ale Zamojski również nie wyglądał na przygotowanego do takiej wyprawy. Dobra, powiedziała. Ruszyli usypaną drobnymi kamykami ścieżką. Po przejściu kilkudziesięciu metrów odbili w prawo i skręcili w wąską dróżkę wzdłuż dopływu Pilicy. Latem poziom wody był niski, nie przekraczał kilku centymetrów, ale teraz, gdy od wielu tygodni padało, miał co najmniej półtora metra. Zamojski szedł przodem, odginając gałęzie, by Roma nie dostała nimi w twarz. Poruszali się w milczeniu. Teren stawał się coraz bardziej grząski. Słuecka czuła, że jej trapery zapadają się w błocie. Wiesz dokładnie, gdzie to jest? Zapytała, przerywając ciszę. Mniej więcej. Gdy wychodził od Namirskiego, ten pokrótce wytłumaczył mu, gdzie znaleziono zwłoki Dominiki. Jeszcze kawałek, powiedział Aleksander, lustrując wzrokiem okolice. Nad ranem na ciało natknął się przechodzień. Facet szedł nad Pilicę, żeby posiedzieć nad rzeką z wędką i postanowił skrócić sobie drogę. Gdyby odbili w lewo, doszliby na tak zwane małe groty. Niegdyś wydobywano tam piasek, ale obecnie miejsce było trochę zapomniane. Wydrążone skałki piaskowców odwiedzali głównie miejscowi, bo małe groty przyćmiły pochodzące z XVIII wieku groty nagórzyckie, z których zrobiono atrakcję turystyczną z podziemną trasą spacerową. Zamojski się zatrzymał. To chyba tutaj, ocenił. Rozmawiałem z Namirskim. Mówił, że powinienem szukać topoli z przechylonym pniem. Ta by pasowała. Wskazał na drzewo, którego pień wybrzuszał się w kilku miejscach. Rozmawiałeś z Arkiem? Godzinę temu. Obserwowała, jak Aleksander wchodzi w zarośla. Odchylał trzciny i gęsto rosnące trawy. Zaklął pod nosem, gdy but utknął mu w błocie. Obejrzał się przez ramię. Lepiej tam zostań, poradził, bo się pobrudzisz. Wal się. Ruszyła za nim. Już po kilku krokach poczuła, że to nie był dobry pomysł. Zachwiała się, tracąc stabilność. Zamojski chwycił ją za rękę, ratując przed upadkiem. Mówiłem, mruknął. Jest okej. Jak uważasz? Puścił jej dłoń. Patrzyła na podmokły teren i oddalające się plecy Aleksandra. Poruszał się sprawnie, jakby na moment zapomniał o zmęczeniu. Ona zaś czuła pracujące mięśnie. Złapała zadyszkę. Pożałowała, że w ostatnich tygodniach odpuściła siłownię. Kiedyś chodziła regularnie, ale odkąd zaczęła spotykać się z Namirskim, ćwiczenia zeszły na dalszy plan. Zamojski przystanął. Roma? Idę. Stanęła obok, przetarła rękawem nos i powędrowała za jego spojrzeniem. To wystarczyło, by zapomniała o przemoczonych butach. Chyba mamy twoją zgubę, powiedział Aleksander. Nie, to niemożliwe. Sprawdźmy.
1: Aleksander Zamojski i Roma Słecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.
1: Kawałek dalej w trawie widać było splątane brudne włosy i lewą rękę wygiętą pod nienaturalnym kątem. Drobne ciało było przykryte puchową kurtką, jakby sprawca chciał przeprosić za to, co zrobił, lub zakryć ofiarę, by nie patrzeć na to, co zrobił. Sułecka stęknęła. Zobaczę, czy to ona, odezwał się Zamojski. Zaczekaj tu. Zatrzesz ślady. Daj spokój, nie będę jej dotykał, a z moimi śladami sobie poradzicie. Zadzwonię po ekipę. Przytknęła telefon do ucha, ale kątem oka obserwowała Aleksandra. Podszedł do zwłok i przykucnął. Przez kilka długich sekund przyglądał się ciału, a potem przeciągnął otwartą dłonią po twarzy. Spojrzał na Romę i skinął głową. Aleksander palił papierosa. Bezlitosny wiatr smagał go w twarz, a przemoczony płaszcz nie chronił przed zimnem, które przeszywało go do szpiku kości. Przestało padać, ale kłębiące się na niebie chmury zapowiadały, że deszcz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia zwłok, ale powinni się uwijać, bo praca w takich warunkach nie należała do łatwych. Zamojski mógłby już wrócić do biura. Nic tu po nim. Został jednak z czystej ciekawości. Gliniarze patrzyli na niego spod łba, lecz żaden go nie przegonił. Jeden z mundurowych nawet podziękował za pomoc. Miła odmiana, pomyślał Zamojski, bo prywatnych detektywów traktowali zazwyczaj w mało przyjazny sposób. Wiktora Bojarskiego Aleksander zobaczył już z daleka. Funkcjonariusz szedł pewnym krokiem, ale na jego widok zwolnił. Posłał Sułeckiej gniewne spojrzenie, ale w odpowiedzi jedynie wzruszyła ramionami. Kolejny sukces, zakpił, gdy podszedł bliżej. Co za niespodzianka. Pan detektyw zawsze wie, gdzie się znaleźć, żeby zebrać oklaski. Rozejrzał się dookoła. Problem w tym, że brakuje publiczności. Wystarczy mi twoja smętna mina. Zamojski pochwycił spojrzenie Romy. Wydawało mu się, że się zaśmiała. Nie lubię was, detektywów, burknął Wiktor. Wiesz dlaczego? Umieram z ciekawości. Poznałem kilku takich jak ty. Telewizja, wywiady i rozgłos w internecie. Tylko o to wam chodzi, o rozpoznawalność. Wcale nie chcecie dojść do prawdy. Zależy wam jedynie na popularności, bo ona wiąże się z kolejnymi klientami i forsą. Mylę się? Każdy musi zarabiać. Bojarski pstryknął palcami. Przynajmniej jesteś szczery i nie serwujesz gadki o pomocy osobom w potrzebie, mruknął. Kasa to kasa, pieniądz nie śmierdzi. Wiem, jakich masz klientów. Co nieco słyszałem. Aha, a co takiego? Przyjmujesz zlecenia tylko od grubych ryb. O tak, grube ryby lubię najbardziej, zakpił Zamojski.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

Słuecka podeszła do nich z telefonem w dłoni. Otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale Bojarski nie dał jej dojść do słowa. Znaleźliście ciało razem? Zapytał. Roma przytaknęła. Co tutaj robiliście? Byliśmy na spacerze, odparł Aleksander. Lubię czasem się pobrudzić. Wskazał na ubłocone buty i nogawki spodni. Tym razem Wiktor załapał i parsknął poirytowany. Policyjni technicy minęli ich bez słowa. Poszli w kierunku, który wskazała im Słuecka. Bez jaj, Roma, Wiktor spojrzał na partnerkę. To Inga? Tak, przytknęła dłoń do ust i pobladła. Kurwa, niedobrze mi. Widziałaś ją? Ja ją widziałem, wtrącił Zamojski. Ciebie nie pytam. Ale ja ją, kurwa, widziałem. Nie wierzysz, to idź sam zobacz. Bojarski się zawahał. Starał się przetrawić informacje, ale najwidoczniej był typem człowieka, który musi zobaczyć wszystko na własne oczy. Ruszył za technikami. Nadal ci niedobrze? Zapytał Aleksander, gdy Wiktor oddalił się na bezpieczną odległość. Nie chodzi o ciało, odparła, pocierając policzki. Po prostu, kurwa, jestem wściekła, zła na siebie. To nie twoja wina. Byliśmy tu. Od zaginięcia minęły 3 dni, tak? Przytaknęła. Uwierz, że czasem nie da się wszystkiego kontrolować, choćbyśmy bardzo tego chcieli. Robiłaś, co mogłaś. Nawaliłam. Nie dziwił się, że się obwiniała. Na jej miejscu najpewniej sam by się obwiniał. Nie było w tym niczego dziwnego. Tak bardzo chciała znaleźć ją żywą. Aleksander oszczędził Romie szczegółów, bo zwłoki nie wyglądały dobrze. Na dłoniach i nadgarstkach dostrzegł wiele zadrapań. Twarz dziewczyny również była poobijana, chociaż nie na tyle, by nie zdołał jej rozpoznać. Był pewien, że to Inga Kraszewska. Widział jej zdjęcia w internecie i gazetach. Wisiały w witrynach sklepów, na słupach i przystankach. Chyba nie było w Tomaszowie osoby, która nie natknęłaby się na te fotografie. Bojarski szedł w ich stronę. Ręce trzymał w kieszeniach spodni i sprawiał wrażenie szczerze przygnębionego. Mamy morderstwo, zawołał do Romy. Dzwonię do starego. Zamojski rozejrzał się dookoła. Przekręcisz do mnie, kiedy będziecie wiedzieć coś więcej? Poprosił. To pewnie chwilę potrwa, odparła, ale tak, zadzwonię. Dzięki. Zmierzył ją uważnym spojrzeniem. Nie uważasz, że to dziwne? Być może była jeszcze w szoku. Może złość na chwilę przyćmiła jej zdolność logicznego myślenia i łączenia ze sobą faktów. Ale pytanie Zamojskiego zrozumiała dopiero po dłuższej chwili. To dlatego chcesz, żebym zadzwoniła? Zapytała. Zabrzęczał jej telefon, więc uniosła dłoń i odeszła na bok, ale nie na tyle daleko, by Aleksander nie słyszał rozmowy. Skąd wiesz? W jej głosie było słychać napięcie. Nie, nie mam czasu teraz rozmawiać. Arek, błagam, mam od cholery roboty, nie teraz. Nie czekając na odpowiedź, rozłączyła się i wróciła do Zamojskiego. Sorry, bąknęła. Na Mirski? Tak. Dowiedział się o znalezieniu Ingi? Nie mam pojęcia skąd. Pewnie któryś z gliniarzy sypnął. Ma takiego i jednego kolesia w wydziale. A zresztą, machnęła ręką. To nieistotne, bo i tak prędzej czy później media się dowiedzą.

0: trzecia na zegarach, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A na początek tego wydania faktów o śledztwie w sprawie tragedii w pomorskim Otominie. Zginął 52-latek, postrzelona została też kobieta. Potem walka Hiszpanów z ogromnymi pożarami lasów. Rząd zniósł stan wyjątkowy w kilku prowincjach. To jednak jeszcze nie koniec zagrożenia. W faktach także o walce polskich klubów o awans do piłkarskiej Ligi Konferencji. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii w Otominie w województwie pomorskim. W środę znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny i kobietę z ranami postrzałowymi. Fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Śledztwo prowadzone będzie pod kątem usiłowania zabójstwa. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Przypomnę, w Otominie syn znalazł ciało ojca i matkę z ranami postrzałowymi. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Gdańsku. Jak przekazała prokuratura, na miejscu zabezpieczono 8 sztuk broni, z czego 2 należały do zmarłego mężczyzny, a 6 do pokrzywdzonej kobiety.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie presji na Rosję oraz o przekazanie Ukrainie większej liczby rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. Jak podkreślił, od tego zależy życie ludzi i możliwość powstrzymania kolejnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, że według prokuratury w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Hiszpania znosi stan wyjątkowy w prowincji Awila i w Madrycie, który ogłoszono tam przed tygodniem w związku z ogromnymi pożarami. Strawiły dziesiątki tysięcy hektarów lasów. Premier Pedro Sanchez podkreślił jednak, że to nie koniec zagrożenia dla kraju. Hiszpania będzie się zmagać z kolejną falą upałów, z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza, która zwiększa zagrożenie pożarowe. Obecnie uwaga strażaków koncentruje się na prowincji Zamora w Kastylii i Leon, w których spłonęło blisko 11 tysięcy hektarów lasów. Niezwykle skomplikowaną operację i o 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Zamianę pracy komór i właściwie przebudowę niemal całego serca.
3: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
4: Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. W tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
3: Jak Mikołaj czuje się, jak funkcjonuje po tej operacji?
5: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca, że on jest po tej operacji, bo naprawdę nie możemy za nim nadgonić. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko.
1: Z mamą Mikołaja i kardiochirurgiem z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, doktorem Grzegorzem Zalewskim, rozmawiała Anna Kropaczek. W naszym wakacyjnym cyklu Dokąd chodzą lokalsi odwiedziliśmy nieoczywiste miejsce spod Olsztyna, Polana nad Jeziorem Kielarskim przy leśniczówce Zazdrość. To tam, wchodząc na wieżę widokową, można zobaczyć rzadki gatunek ptaków.
6: Możemy tu spotkać takie gatunki jak rybitwa czarna, perkos dwuczuby, kilka gatunków kaczek, ale chyba najciekawszym gatunkiem, który możemy zaobserwować na Jeziorze Kielarskim, jest rybołów. Jest to ptak szponiasty, drapieżny, jak sama nazwa wskazuje, poluje na ryby i mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par. To oznacza, że naprawdę to miejsce jest wyjątkowe.
1: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
0: Sport w faktach RMF FM.
1: Na koniec dobre informacje ze świata piłki nożnej. Dwie polskie drużyny awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił na Malcie Valettę 4-0 i pewnie wygrał cały dwumecz. Awans wywalczył także GKS Katowice, który pokonał u siebie Żelinę 3-1, odrabiając straty z pierwszego spotkania. W kolejnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. Zostajemy przy sporcie. Reprezentanci Polski w slalomie kajakowym, dyscyplinie znanej również jako kajakarstwo górskie, przywieźli z Mistrzostw Świata w Oklahoma City 2 medale. Michał Pasiut zdobył srebrny, a broniąca 2 tytułów sprzed roku Klaudia Zwolińska brąz. Rozmawiał z nim po powrocie naszych zawodników ze Stanów Zjednoczonych dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
7: po 30 godzin cała podróż. No to trochę jest, bo my lecieliśmy zamiast prosto tutaj do Polski, no to lecieliśmy do Turcji, bo tylko te linie zabierały nam kajaki, więc mamy przygody zawsze z tymi kajakami, ale fajnie, fajnie, że dolecieliśmy i kajaki całe, wszystkie doleciały jakimś cudem.
8: No to już mi kiedyś opowiadałaś, że z tak kajakami jest. Zawsze są przygody i trzeba troszeczkę tam magicznych zaklęć powiedzieć. A jest jakiś sposób, żeby te kajaki udało się przewieźć?
7: Czym mniej się staramy je zabezpieczać, tym jest lepiej. Ja nieraz folie bąbelkowe, po prostu starałam się jak najlepiej zabezpieczyć, wtedy całe połamane do wyrzucenia praktycznie kajaki. Więc po prostu czym mniej się przejmujesz, chyba bardziej działa.
8: Masz brązowy medal. Zadowolona?
7: Zadowolona. Ja właśnie bardzo mnie to śmieszy, bo dużo osób się mnie o to pyta. A...
8: Nie, no to pytanie z automatu musiało
7: być. Tak, musiało być, ale jestem zadowolona i fajnie, że u niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medal z Mistrzostw Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicior. Ale nie, no cieszę się. No medal z Mistrzostw Świata, jeden z najlepszych sezonów w moim życiu, a to dopiero połowa sezonu tak naprawdę. Medale z Pucharów Świata, potem przypieczętowanie tego na mistrzostwach. Jedyny niedosyt, jaki mam, to z kajaka K1 z mojej korony konkurencji, bo tam się czułam dużo lepiej niż na tej Kanadyjce, ale w finale coś nie zagrało, co będzie analizowane. No i kurczę, no cieszę się, no przywożę medal, kolega z zespołu przywozi medal. Aktualnie chyba mamy 3 medale w Polsce z Mistrzostw Świata i z tego 2 są w slalomie, więc w tamtym roku było 9, 3 były moje, więc kurczę, co roku coś się dzieje.
8: Na szybko jakieś masz wnioski, coś mogłaś lepiej zrobić, no bo domyślam się, że chodzi przede wszystkim o kajaki, a jednak z brązu, no tak jak powiedziałaś, jesteś zadowolona, usatysfakcjonowana, czyli tutaj nie musisz szczegółowej analizy przeprowadzać.
7: Powiem tak, ja zawsze bardzo mocno analizuję te przejazdy. Uważam, że troszeczkę ze sprzętem mogłam lepiej przygotować się, jeżeli chodzi o mój kajak koronny, bo ja miałam bardzo dużo, zawsze mam bardzo dużo pracy przy sprzęcie. My nie mamy serwismenów, to mi trener pomaga, ale ja mam 3 kajaki, kilka wioseł, to wszystko trzeba ogarnąć, zaplanować logistycznie. I coś mi nie grało z wiosłem przed startem. Jeszcze tego nie sprawdziliśmy dokładnie, bo nie było kiedy, bo były kolejne starty, ale na pewno teraz po...
8: Co, jakieś uszkodzenie? No to takie coś
7: ciężko
8: chodzi?
7: Powiedzieć, po prostu czułam, jakbym nie miała swojego wiosła, ale tam były ekstremalne temperatury, to jest karbon. Nie wiadomo po prostu, co to się stało, ale na pewno wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy to na spokojnie, ale rzeczywiście coś tam nie grało z tym wiosełkiem, ale i tak byłam cały czas w walce o medal, na końcu popełniłam błąd. No niestety, taki jest sport, ale ja jakby bardzo się cieszę z tych startów, bo cały czas byłam na takim bardzo wysokim poziomie światowym i to utrzymałam i już tyle lat trzymam, więc no nie jest tylko być dumnym z tego.
8: Powiedz właśnie a propos tych temperatur, bo rozmawialiśmy przecież jeszcze przed mistrzostwami o tym, no to jak wytrzymałaś? Jak też może inne zawodniczki wytrzymywały? Jak wytrzymała nasza kadra? Mieliście jakieś większe problemy niż się spodziewaliście z tego powodu? Gorzej się czuliście?
7: Myślę, że wszyscy się źle czuliśmy i to nie tylko nasza reprezentacja, ale wszystkie kraje, bo naprawdę były ekstremalne. Jakby te upały, które były w Polsce, co pamiętamy, to był pikuś, nie? Jeszcze mieliśmy tam tor, gdzie jest obieg zamknięty, czyli troszeczkę jak na basenie, ta woda była ciepła. Nie można było się schłodzić wodą, więc jak się płynęło, to po prostu, no niektórym się słabo aż robiło z tego ciepła i nie było jak się po prostu schować, więc staraliśmy się chłodzić. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi na o te temperatury, ale kurczę, naprawdę było ciężko, ale dla wszystkich, więc przynajmniej było fair.
8: No tak, przynajmniej było uczciwie. Co do toru jeszcze, no bo wiemy, że to będzie tor olimpijski, no to tak po pełnym tygodniu, nawet więcej tak startów, jak ten tor oceniasz? Jak ci leży, czy nie leży?
7: Ogólnie to jest ciekawostka, że oni tam zrobili 2 tory równoległe obok siebie i tor olimpijski jeszcze nie jest odpalony w ogóle, ale specyfika torów jest jednak podobna, bo ja też myślałam, że to będzie tor olimpijski, ale wymyślili, że chcą mieć całkowicie inny, ale specyfika będzie bardzo podobna. Uważam, że to jest jeden z cięższych torów na świecie. Mi się bardzo dobrze pływało, bardzo dobrze startowało. Cały czas czułam się świetnie na tym torze, więc nic, tylko patrzeć na te marzenia w przyszłość, bo będzie się działo, ale trzeba zrobić kwalifikację olimpijską. Zaczęliśmy ją teraz na Mistrzostwa Świata, no i lecimy dalej.
8: Michał, witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: No i co? Szczęśliwy, widzę uśmiech na twojej twarzy, ale jakżeż ma być inaczej? Jakie emocje teraz ci towarzyszą? No bo w sumie widziałem tam w kilku wywiadach, jakie towarzyszyły ci od razu po zdobyciu srebrnego medalu Mistrzostw Świata.
9: Niezłe, tak. Przede wszystkim duma. Jestem bardzo szczęśliwy również, że mogłem ten medal przywieźć do Polski i wywalczyć go po tak no, burzliwej i długiej karierze.
8: No właśnie, 35 lat, jak się okazuje, to bardzo dobry moment na zdobywanie kolejnych medali.
9: Tak, myślę, że tutaj w tym wypadku to wiek tylko jest liczbą i no, nawet podeszło do mnie kilku zawodników w takim podobnym wieku, z którymi się ścigam, i powiedzieli, że kurczę, przywróciłeś nam wiarę, że jeszcze się da. Także tym bardziej się cieszę, że ktoś to docenia.
8: Ale wiek jest też doświadczeniem. To doświadczenie, jak uważasz, mocno ci pomogło na tej konkretnej imprezie?
9: Myślę, że tutaj akurat wiek nie przeszkadza, wręcz pomaga ze względu na technikę i zawiłość tego sportu. Im jesteśmy starsi, tym po prostu więcej technicznie wiemy i mamy więcej doświadczenia, bo to doświadczenie mamy szansę dłużej zdobywać i to wszystko idzie w parze i pomaga na samym końcu.
8: To nie było wcale takie oczywiste przecież, że dojdziesz do tego sukcesu. Ty, ja wiem, mówiłeś tego dnia startu, że dobrze się czujesz, że czujesz, że to może być twój dzień, ale czytałem, że miałeś kontuzję przecież przed wylotem, że miałeś też gorsze chwile na samych Mistrzostwach Świata, że przez kilka dni źle się czułeś, więc to jest taki sukces naprawdę po problemach. Jakbyś o nich trochę mógł opowiedzieć, zarysować kontekst, żeby ludzie wiedzieli, z czym się musiałeś zmagać też wcześniej, jaka była droga do sukcesu.
9: To znaczy, zaczynałem sezon przygotowawczy, zaczynałem z kontuzją, po kontuzji w odcinku lędziowym kręgosłupa, które, no to nie był pierwszy mój raz z tą przygodą, bo już mi to towarzyszy co jakiś czas. To był listopad, a co do tego, jak nieoczywiste było, że wrócę z medalem, to się odniosę. Mam bardzo dobry sezon w tym roku i zdobyłem w pierwszym Pucharze Świata srebrny medal. Potem miałem finał Pucharu Świata w kolejnym tygodniu i otarłem się o finał w jeszcze kolejnym tygodniu w Augsburgu na trzeci rzut Pucharu Świata.
8: Więc... Czyli raczej wypracowany sukces.
9: Tak, ja gdzieś czułem, że te czasy po prostu one są na te medale i tak dalej. I zadaniem moim po prostu było z chłodną głową do tego dopuścić, o może tak. Znam swoją jakby wartość w tym sezonie i tą kartą gram.
8: Z Klaudią rozmawiałem przed chwilą. Ona podkreśla, że temperatura była naprawdę mordercza. Jak ty to odczuwałeś? Jak sobie z tą temperaturą radziłeś? A jak radzili sobie też inni zawodnicy? No bo każdy miał jednakowe warunki. Tu przypomnę, około 40-stopniowy upał.
9: Tak, no ja już zacząłem te przygotowania w Europie. Los chciał, że mieliśmy dosyć ciepłe temperatury tam, gdzie trenowałem. Oprócz tego przeszedłem cały trening cieplny, cały blok takiego, czyli zakładałem na siebie coś takiego jak bokser, jak zrzuca wagę, można to ładnie tak porównać, czyli ortalioniki, i w takich ortalionikach sobie odbywałem całe treningi. Ma to za zadanie zmusić ciało do szybszego pocenia się, żeby po przybyciu na właśnie takie ciężkie zawody oszczędzić czas, ładnie mówiąc, czyli organizm już wie, że to nie były tylko ćwiczenia, tylko że to jest realna sytuacja i po prostu zaczynasz się pocić od razu, co oszczędza energię i czas aklimatyzacji, więc ja takie coś miałem za sobą. A co można powiedzieć o Oklahomie? No chyba nie da się uniknąć tej odpowiedzi o temperaturze. No, temperatura chyba tylko w Australii było mi dane spróbować czegoś równie bądź nawet cięższego. Potężne tereny, wszędzie trzeba jechać samochodem, mało takich dużych budynków, z jakich słynie, nie wiem, New York czy inne piękne miasta.
1: Z reprezentantami Polski w slalomie kajakowym Klaudią Zwolińską i Michałem Pasiutem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM, nasz wakacyjny program, w którym prowadzimy Was przez różne etapy nocy. Na lotniska, z których ruszycie na wymarzone wakacje, w pracy, na końcówce nocnej zmiany i przybijamy piątkę tym, którzy wcześnie zaczynają ostatni piątek lipca. Anita Janczak, cześć, witajcie, a do tej kawy najlepsza muzyka. Brian Adams brzmi zawsze dobrze, o każdej porze dnia i nocy.

bardzo lubimy. Natalia Schroeder, RMFFM. 20 minut po trzeciej i do pierwszej kawy z RMFFM. Polecamy najważniejsze tematy z Radia RMF24. Tomasz Terlikowski, posłuchajcie.

0: przechodzimy do informacji z ubiegłego tygodnia. Do końca lipca ma zostać opublikowany projekt nowego podatku cyfrowego. Ma on obejmować zagraniczne platformy działające na polskim rynku. O tym informował w minionym tygodniu na antenie radia RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A my łączymy się z doktorem Jarosławem Kopciem z Fundacji Instant. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Przypomnijmy, że na początku marca projekt ustawy o tak zwanym podatku cyfrowym został wpisany do wykazu prac rządu. Założono tam wprowadzenie do 3% podatku od przychodów wielkich firm. Według propozycji podatek cyfrowy miałby objąć podmioty lub skonsolidowane grupy działające w Polsce, których globalne przychody przekraczają miliard euro, a opodatkowane przychody w Polsce wynoszą ponad 25 milionów złotych. Czy patrząc na naszą rozwijającą się gospodarkę, potrzebujemy takiego cyfrowego, podatkowego bata na big techy?
1: Nie nazywałbym tego batem na big techy, bo też warto zwrócić uwagę, że ten podatek będzie obejmował nie tylko amerykańskie big techy, ale także na przykład chińskie spółki, które pośredniczą w handlu, którego odbiorcami są obywatele Polski. Ale tak, potrzebujemy tego podatku, tak jak potrzebują go wszystkie inne kraje, które go wprowadziły wcześniej, bo warto zwrócić uwagę, że Polska, chociaż idzie tutaj troszeczkę żwawszym tempem niż społeczność międzynarodowa, to nie jest pierwszym ani jedynym państwem Unii Europejskiej, które taki podatek wprowadziło.
0: A do czego go potrzebujemy? No to poza tym oczywiście, że będziemy mieć z niego kasę, no to jest jasne.
1: Potrzebujemy go przede wszystkim dlatego, że firmy, które działają w Polsce, te wielkie międzynarodowe korporacje, nie płacą w Polsce podatków takich, jakie powinny, gdyby rozliczały się w Polsce. One korzystają ze swojego statusu bycia takimi konglomeratami międzynarodowymi, żeby unikać opodatkowania w Polsce. I to jest pierwszy powód, to znaczy chcemy opodatkowywać te działalności, które przynoszą korzyści z polskich obywateli i które są zasilane pieniędzmi z obywateli, z kieszeni polskich obywateli. Ale drugi powód jest taki, że te firmy wytworzyły różne skutki w naszej gospodarce, które przynoszą nam szkodę. Osłabiły na przykład krajowy handel albo zagroziły istnieniu lokalnych polskich mediów, bo przechwytują wartość, która powinna trafiać do gazet, radiostacji czy telewizji. No i chcemy użyć tych pieniędzy, które uda nam się zgromadzić z podatku cyfrowego na to, żeby jakoś te szkody przynajmniej w pewnym stopniu ograniczyć.
0: A ten próg 3% to jest odpowiedni, bo pan mówi o tym słusznie skądinąd, że one nie płacą podatków, ale w Polsce są wyższe podatki niż 3%. To znaczy firmy normalnie płacące podatki w Polsce nie płacą 3%, tylko zdecydowanie więcej.
1: Tak, tylko że ten podatek nie będzie naliczany od zysków, tak jak większość podatków jest naliczanych od zysku, czyli tylko to, co firma faktycznie zarobiła, kiedy opłaciła wszystkie swoje koszty, podlega opodatkowaniu. W przypadku podatku cyfrowego ministerstwo proponuje podatek od przychodu, czyli od każdego pieniądza, który trafia, od każdej złotówki, która trafia do firmy. Mowa o tym, żeby 3% z tej złotówki, czyli 3 grosze, było należnym podatkiem. I to oznacza, że tak naprawdę ten podatek powinien mniej więcej odpowiadać temu, ile taka firma płaciłaby CIT-u w Polsce, gdyby się w Polsce rozliczała.
0: I ile nam to da? To znaczy my możemy szacować, jakie to będą wpływy do budżetu?
1: Tak, wpływy do budżetu powinny wahać się pomiędzy 1,5 a 3 miliardy złotych. To zależy od masy rzeczy. Przede wszystkim dowiemy się tego lepiej, kiedy te firmy będą ten podatek już musiały płacić, ponieważ dzisiaj bardzo trudno się dowiedzieć, ile one tak naprawdę zarabiają, dlatego musimy szacować, ale doświadczenia z innych krajów oraz analiza tego, jak wyglądają przychody tych firm w Polsce, wskazuje na to, że mniej więcej o takich kwotach możemy mówić, ale oprócz tego należy się spodziewać, że te kwoty będą rosły w kolejnych latach, ponieważ już widzimy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat te przychody tych firm bardzo wzrosły i spodziewamy się, że będą rosły dalej. Także te 1,5 do 3 miliardów, ministerstwo jest trochę bardziej zachowawcze, mówi od 1,2 miliarda do 2. Należy się spodziewać, że te przychody będą rosły.
0: A nie wycofają się te firmy? Bo oczywiście zawsze w takiej sytuacji pojawia się taki głos, że jak my zmusimy ich do płacenia, no to oni natychmiast się zwiną, no i nie będziemy mieć ani mediów społecznościowych, czy portali, może lepiej powiedzieć, ani
1: trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego się stało.
0: W ogóle nie będzie.
1: Trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego się stało. Polska jest bardzo dużym i bogatym rynkiem. Te firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby z Polski się wycofać. Nie wycofały się z Francji, nie wycofały się z Wielkiej Brytanii, nie wycofały się z Węgier, Austrii czy Hiszpanii. Nie sądzimy, żeby wycofały się także z Polski. To obciążenie jest nieduże i proporcjonalne do tego, co robią, ale na dodatek te firmy mają dodatkową możliwość, jeśli przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski i będą płacić tutaj CIT, to wtedy podatek cyfrowy będzie dla nich transparentny. Nie będą go po prostu musiały ponosić i nie ma takich obaw zupełnie.
0: Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy przed chwilą z doktorem Jarosławem Kopciem z Fundacji Instant. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, do widzenia.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

To jest taka pora, że organizm zaczyna negocjować za kółkiem na nocnej zmianie. To my wam gramy tak, żeby dodać energii. 32 minuty po trzeciej, niezależnie czy jesteście po urlopie i już może te baterie się trochę wyładowały, czy może czekacie na wakacje, na weekend. Na RMF FM zawsze możecie liczyć. Robert Gawliński już w waszych głośnikach. Zróbcie sobie dobrą imprezę w samochodzie. Pośpiewajcie z nami.

0: Pierwsza.
1: Pierwsza.
0: Pierwsza kawa z RMF FM.
1: Kawa z RMF FM.
2: Ready, girl?

0: Tu nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. 17 minut do czwartej. Jak zawsze jesteśmy tu dla Was z najważniejszymi informacjami. Sprawdzone fakty ma dziś dla Was Mateusz Bożek. I zaglądamy za granicę. Dokładnie lądujemy w Hiszpanii, bo tam gorąco nie tylko w pogodzie.
1: Nie tylko w pogodzie. Mowa o Ceucie. To skrawek hiszpańskiego terytorium w Afryce. No ta Ceuta zmaga się ze sporym napływem migrantów. W ostatnich dniach dotarło tam około 2000 osób. One opłynęły falochron, stanowiące takie morskie przedłużenie bariery granicznej z Marokiem, no i Madryt chce nawet tam wysłać wojsko, aby pomóc w żandarmerii. W opanowaniu sytuacji wesoło nie jest, bym to powiedział.
0: To w takim razie co z wycieczkami? Czy to jest bezpieczne miejsce? Czy mamy zmieniać jednak nasze plany?
1: Sam bym planował w ogóle w tym roku jeszcze polecieć do Hiszpanii. Zobaczymy, czy mi się uda. Tak, ale powiem w ten sposób. Kryzys dotyczy Ceuty, czyli skrawka hiszpańskiego terytorium w Afryce, a nie całego w ogóle kraju, nie całego Półwyspu Iberyjskiego. Rząd w Madrycie nawet też odrzucił wniosek lokalnych władz o ogłoszenie stanu wyjątkowego. Hiszpanie mówią o stanowczych działaniach, a z komunikatów, które docierają z Madrytu, wynika, że powodu w tej chwili do paniki nie ma.
0: Więc uspokajamy, można kontynuować te wszystkie wycieczki.
1: Moje plany zostają aktualne.
0: Do Hiszpanii, tak, dobrze. Mateusz Bożek, usłyszycie go w faktach RMF FM punktualnie o 16:00.

0: Na zegarach już godzina 4:00, dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
1: W faktach ostrzegamy przed upałami w Polsce. Dla części kraju wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Potem o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy już od nowego roku szkolnego. W faktach przekonujemy też, że płyty winylowe jeszcze nie odeszły do historii. Niemal cała Polska została objęta ostrzeżeniami przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy obowiązuje m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz części Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dla zachodniej części Pomorza Zachodniego wydano ostrzeżenie przed burzami. Rumunia poderwała myśliwce F-16 po tym, jak w pobliżu granicy z Ukrainą wykryto grupę celów powietrznych. Rumuńska armia nie podała jednak szczegółów. Nie wiadomo, co to za cele i do kogo należą. Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało o ogłoszeniu alarmu dla ludności okręgu Tulcza. Odeszła postać szczególna nie tylko dla świata filmu, ale całej polskiej kultury. Tak, Igę Cembrzyńską wspomina w rozmowie z RMF FM redaktor naczelny portalu Filmweb Łukasz Muszyński. Aktorka odeszła w wieku 87 lat. W swojej bogatej karierze występowała u takich reżyserów jak Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki.
2: Postać szczególna, zwłaszcza dla miłośników kina tworzonego przez jej męża i szwagra. No myślę oczywiście o Andrzeju i Januszu Kondraciukach. No i całej masie filmu, o których mówi się dzisiaj, że są kultowe, bo to przecież jest hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia, Jak to się robi, potem w latach 80. i 90. to seria takich bardzo poetyckich filmów, które też zapisały się w historii polskiego kina, Gwiezdny pył, Big Bang.
1: Iga Cembrzyńska zajmowała się również śpiewaniem. W latach 60. z sukcesami występowała m.in. na festiwalu w Opolu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Prezydent podpisał wczoraj także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe.
0: Są i takie fakty.
1: Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że winyle odejdą do historii. Dziś jednak przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, ale także osoby, które wychowały się w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
3: Sięgamy po perełkę.
4: Najbardziej popularna The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
3: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
4: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszek Okruszek.
3: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
4: Około 15 tysięcy.
3: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
4: Tak, tak, tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
1: A ja tylko dodam, że w zeszłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych. Nowatorską operację neurochirurgiczną przeprowadzili niedawno lekarze w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pacjentką była 15-letnia Maja, która w wyniku wypadku samochodowego doznała rozległego urazu mózgowo-czaszkowego. Doprowadził on do zwężenia tętnicy i udaru niedokrwiennego. Mimo założenia specjalnego stentu okazało się, że istnieje poważne ryzyko kolejnego udaru. Lekarze utworzyli więc tzw. bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu.
5: Każdy pacjent jest indywidualnym problemem, dla którego czas znaleźć najlepsze rozwiązanie. I tutaj sytuacja tej pacjentki jest takim dobrym zilustrowaniem tego, bo łączy ona kilka problemów. To znany uraz czaszkowo-mózgowy, zabieg wewnątrznaczyniowy, tego stentowania tętnicy, tam był tętniak rozwarstwiający, który wymagał zaopatrzenia, no i wreszcie niedrożność tętnicy i konieczność zabezpieczenia półkuli mózgu w odpowiednie unaczynienie. No i rozważając te wszystkie możliwości, tu nie można powiedzieć, żeby jakieś rozwiązanie było takim rozwiązaniem standardowym, prostym, jednoznacznym, ale rozważając wszystkie opcje uznaliśmy, że właśnie wykonanie takiego bypassu, czyli połączenia tego tej tętnicy zewnętrznej, jak gdyby zewnątrzczaszkowej, z tętnicą mózgu będzie optymalnym rozwiązaniem, dającym największe szanse na dobry efekt kliniczny.
6: To był ten tak zwany bypass.
5: To jest takie bardzo potoczne powiedzenie, ale tak można powiedzieć. To się naprawdę nazywa zespolenie tętnicy skroniowej powierzchownej z tętnicą środkową mózgu. Czyli żeby krew do tych naczyń mózgowych dopływała odwrotnego kierunku, niż jest to fizjologii.
6: U dorosłych to jest powszechna metoda, czy też nie?
5: No nie jest to taka powszechna metoda. To też jest między innymi z racji trudności technicznych w wykonaniu takich zespoleń. Jest to też rzadko stosowana metoda. Japończycy są szczególnie w tym świetni. To poza ich predyspozycjami takimi osobowościowymi, to jest kwestia, że choroba, która polega na tym, że te naczynia podstawowe mózgowe zarastają, zamykają się, czyli tak zwana choroba moja, ona się tak nazywa. Moja w języku japońskim oznacza dym z papierosa, bo jak się patrzy na badania angiograficzne, to te naczynia krążenia obocznego układają się w takie jakby kłębki dymu papierosowego, to największa ilość ludzi choruje na tą chorobę właśnie w Azji i na Dalekim Wschodzie, stąd oni mają szczególnie duże doświadczenie w takich zabiegach. Natomiast problemem jest to, że jest bardzo trudny technicznie, że jest trudna kwalifikacja, czyli dobór takich pacjentów, którzy do tego typu operacji rzeczywiście są dobrymi kandydatami.
7: Jeden z podstawowych bypassów, jaki wykonuje się do mózgu, to jest zespolenie tętnicy skroniowej powierzchniowej z tętnicą środkową mózgu. Celem tego zabiegu jest wprowadzenie dodatkowej ilości krwi do układu naczyniowego mózgu w sytuacji, kiedy prawidłowe źródło, czyli tętnica szyjna wewnętrzna lub tętnica środkowa, uległy uszkodzeniu w wyniku choroby, no i ta ilość krwi jest niewystarczająca.
6: Pan wspomniał, mówił o takiej analogii, że to jest naczynie grubości włosa?
7: Naczynia są poniżej 1 mm. Nitkę, którą używamy, ma grubość włosa.
6: Jak skomplikowany jest to zabieg dla operatora? Na czym polegają te największe trudności?
7: Największa trudność, powiedziałbym, nie jest zabieg. To należy podkreślić, że najważniejsza jest właściwa kwalifikacja i ona wymaga bardzo pieczołowitej diagnostyki, czyli wykonania szeregu badań, które przybliżają nam informacje, czy mózg po chorobie radzi sobie, czy nie radzi z tymi ograniczeniami, które powstały w wyniku choroby. Dlatego ten proces diagnostyczny jest długi i taki bardzo cierpliwy. Wykonanie zabiegu akurat u pacjentki było dodatkowo utrudnione, ale o tym za chwilę. Przede wszystkim wykonanie zabiegu wymaga precyzji zeszycia naczyń, które są bardzo cieniutkie. Czasami w wyniku choroby takie naczynie poszerza się, żeby wesprzeć krążenie mózgu, ale jeżeli ono się poszerza, jego ściany dodatkowo się ścieniają. Tak jak powiedziałem, nitka ma grubość włosa, a igła ma typowo 70 mikrometrów. Czyli jakbyśmy to sobie przyrównali, to będzie kawałek milimetra. Tą nitkę trzeba złapać w igłę i odpowiednio przebić jedno i drugie naczynie, zawiązać węzeł. Cierpliwie jeden obok drugiego. Mój mentor z Japonii zaleca, żeby to było 20 węzłów obok siebie, żeby było szczelnie i dokładnie, w 20 minut. Jeżeli do tego dołożymy powiększenia między 20 a 30 razy pod mikroskopem, to powoduje, że trzeba dużej cierpliwości i dużej takiej spokoju w trakcie wykonania tego zabiegu, żeby osiągnąć efekt. No ja do 20 zespoleń 20 minut jeszcze nie dotarłem, ale nie mam jeszcze tego doświadczenia, co profesor Tynika.
6: Czy u tak młodej osoby zabieg jest trudniejszy, czy to nie ma znaczenia tutaj wiek?
7: Trudność u pacjentki wynikała bardziej z faktu, że już przebyła jedną operację. Więc tkanki były zmienione tymi zabiegami, które były wcześniej zrobione i blizną, z której potrzebowaliśmy wydobyć naczynie, które będzie źródłem krwi dla mózgu. Największa trudność pojawia się u dzieci poniżej 10, 6 roku życia. Wtedy rozmiar dziecka determinuje potrzebę jeszcze większej pieczołowitości.
6: Udary u dzieci, u nastolatków to jest bardzo rzadka sprawa. Tutaj był taki szczególny przypadek po urazie. To się też bardzo rzadko zdarza?
8: Arteriopatia, o jakiej mówiliśmy tutaj u pacjentki, czyli rozwarstwienie ściany tętnicy pourazowe, to jest około 20% wszystkich arteriopatii w przebiegu udaru dziecięcego, czyli nie jest to problem bardzo rzadki w aspekcie ogólnie rzadkiego schorzenia. Najczęściej to rozwarstwienie jest właśnie pourazowe, a nie samoistotne. nieustne i najczęściej dotyczy tętnicy szyjnej, tak jak tutaj. I z tego właśnie wynikają rekomendacje, które mówią o tym, że przy podejrzeniu udaru u dziecka, nawet jeżeli nie mamy jasnego wywiadu urazowego, powinniśmy dążyć do wykonania neuroobrazowania w zakresie i głowy, i szyi, gdyż tam spodziewamy się dosyć często patologii naczyniowej.
6: Maja była akurat w szpitalu, kiedy doszło do tego udaru, to można powiedzieć, że miała od razu opiekę na miejscu, prawda? A jeśli wydarzy się to nie w tak bezpiecznym miejscu jak szpital, gdzie są specjaliści, to jak szybko trzeba zareagować i właściwie na co zwrócić uwagę?
8: Tak, rzeczywiście to takie szczęście w nieszczęściu i szybka reakcja z racji miejsca, w którym pacjentka się znajdowała. Natomiast w ogromnej większości oczywiście udar dokonuje się w domu, w szkole, w przedszkolu, na ulicy. I wobec tego każde nagłe wystąpienie objawów neurologicznych u dziecka powinno być traktowane jako potencjalny udar, aż do momentu, kiedy go potwierdzimy bądź wykluczymy. Czyli świadomość faktu, że dziecko, które nagle zaczyna nam nie ruszać połową ciała, zaczyna mieć problemy z wypowiedzią, przewraca się, to jest dziecko, które wymaga pilnej diagnostyki neurologicznej. Jak wspomniałam, metodą z wyboru, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jest rezonans magnetyczny. Uważa się, że od wejścia dziecka do SOR, do izby przyjęć, wykonanie badania obrazowego powinno nie być po dłuższym czasie niż 60 minut, a jeśli wiemy już, będąc lekarzem SOR-u czy izby przyjęć, że nie damy rady zrobić rezonansu, ale damy radę zrobić tomografię, to ją robimy. Nie zwlekamy powyżej 25 minut z przygotowaniami związanymi do rezonansu. Natomiast tutaj jest jedna zasadnicza kwestia, a mianowicie świadomość. Świadomość faktu, że dziecko to jest również pacjent, który może zachorować na udar i że nagłe wystąpienie objawów wspomnianych motorycznych problemów z mową to jest wskazaniem do szybkiej reakcji, do szybkiej interwencji, tak jak u dorosłego. Tymczasem brak tej świadomości powoduje, że u większości dzieci pierwsze badanie neuroobrazowe jest wykonywane po przeszło 20 godzinach.
6: Po takim urazie ten udar może wystąpić na przykład później, tak? Bo tutaj było dość krótki okres czasu.
8: Tak, rzeczywiście tutaj była sytuacja dosyć wyjątkowa, bo ta pacjentka już była przeniesiona na oddział neurochirurgii z OIOM i wtedy się ten incydent wydarzył, czyli to było w odroczeniu od samego urazu jako takiego i ten przykład, nieczęsty, ale ten przykład wskazuje na konieczność też takiej czujności, że po urazie myśmy tego pacjenta z tej fazy ostrej, nazwijmy to ojomowej, wyprowadzili, ale on jest nadal w zagrożeniu i wiemy o tym, bo widzimy stan jego naczyń w badaniach obrazowych, tak? Więc nagłe wystąpienie objawów jest dla nas czytelne, z czego wynika.
6: Czy to mogło się na przykład wydarzyć jeszcze później? Takie przypadki, nie wiem, ktoś wraca już do domu.
8: No teoretycznie mogło tak się stać, bo ta pacjentka była w dość dobrym stanie, kiedy już znajdowała się na oddziale neurochirurgii. No niemniej jednak ta czujność i na pewno kontrolne badania neuroobrazowe przed planowanym wypisem to byłyby przyczynkiem do tego, aby rozważyć inną opcję, czyli tą właśnie opcję operacyjną, którą wybrano. Ta decyzja nie była pod żadnym względem łatwa, ani pod względem technicznym, ani organizacyjnym, ani samej decyzji dotyczącej ryzyka z nią związanego z racji wieku tej pacjentki.
1: Z neurochirurgami profesorem Markiem Manderą i doktorem Dariuszem Szarkiem oraz profesor Iloną Kopytą, neurolożką dziecięcą, rozmawiała Anna Kropaczek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Trzynaście minut po czwartej, pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM. Mamy ostatni piątek lipca, mamy ostatni dzień lipca. To jest to okienko pogodowe, czyli przerwa od upałów i szukamy pozytywów. Czemu jesteśmy o takiej porze na nogach? Anita Janczek, cześć, witajcie. 3322 to nasza lista obecności, dajcie znać.

0: i lato za tak prędko nam nie ostygnie.
1: Kuba i Kuba w RMF FM, 23 minuty po czwartej. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, od 1 września wejdzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Te nowelizacje podpisał nasz prezydent i nie ma odwrotu. I tak myślę sobie, że największy szok to przeżyją uczniowie, kiedy dowiedzą się, jak naprawdę wygląda ich kolega z ławki, ale bez filtra.

Jak to przyjemnie brzmi. Manam, RMF FM, 32 minuty po czwartej i piszecie pod 3322, że w tej upalnej aurze to teraz aż lepiej się pracuje i nocne zmiany nie są takie straszne. Korzystajcie, bo dziś w ciągu dnia to nawet 35 stopni pokażą termometry w Rzeszowie i Lublinie i ogólnie w większości kraju powyżej 30. Ochłody szukajcie w Koszalinie, tam max 22 stopnie, tylko nie mówcie tym, którzy wybrali się tam na urlop. A sobota zapowiada się deszczowo, w niedzielę burze przejdą przez południe kraju. Ale za to u nas spokojnie teraz, tak do pierwszej kawy, do Kyoto. Zabierą nas Zalia i Kuban. Dajcie głośniej RMF.

0: kto zaczyna z nami dzień. Dobrze, że włączyliście RMF FM. 18 minut do 5. Od razu zdajemy wam raport z dzisiejszej nocy, która była spokojna w przeciwieństwie do ubiegłej.
1: Zgadza się. Dzisiaj, no i podejrzewam też, że w kolejnych najbliższych dniach na pewno jednym z głównych tematów w naszym kraju będzie rosyjska rakieta, która, tak jak też wspomniałaś, no w minionej nocy spadła na terytorium Polski, na Lubelszczyźnie, w Tarnawie. Kolonii śledczy planują dzisiaj przyjrzeć się odnalezionym odłamkom. Ja tylko przypomnę, że nikomu na szczęście nic się nie stało.
0: Oczywiście od razu na myśl przychodzą wydarzenia z września. Ubiegłego roku.
1: Tak, wtedy.
0: Gdy nad Polską pojawiły się rosyjskie drony.
1: Dokładnie tak. Ja miałem podobne skojarzenie. No musimy pamiętać o tym, że Polska no, jest krajem przyfrontowym. Do takich niebezpiecznych sytuacji oczywiście oby więcej takich nie było, no ale może dochodzić. Trzeba się z tym liczyć. Nasi sojusznicy z NATO zapewniają nas o wsparciu. Z całej Europy płyną słowa solidarności z Polską. O tym, jak mieszkańcy Tarnawy Kolonii wspominają wydarzenia minionej nocy, powiemy w najbliższych faktach. Ja tylko jeszcze dodam, że Rumunia tej nocy poderwała myśliwce F-16 w pobliżu granicy z Ukrainą. Wykryto grupę celów powietrznych. Nie ma szczegółów, nie zeszły nowe informacje na ten temat, no ale no, u nas spokojna noc, w Rumunii z kolei teraz nie była do końca spokojna.
0: I to wszystko będziemy dla was sprawdzać w faktach RMF FM. Najbliższe wydanie o godzinie 5.

I tak na spokojnie pijemy z wami pierwszą kawę z RMF FM. Dajdo, to za nami. A tymczasem Góra Świętej Anny się melduje. Tam już 27 stopni, okolice Bielska Białej 28. A będzie tylko więcej. Która część Polski już nie śpi? Dołączcie do naszej listy obecności pod 3322. Zjedzcie na spokojnie tę kanapkę, żebyście się później nie denerwowali na okruszki w kuchni. My jesteśmy z wami wszędzie, zawsze, RMF zawsze z wami, nawet na półmetku wakacji. A punktualnie o 5:00 najnowsze wydanie Faktów RMF FM. A teraz pośpiewajcie z nami. Znacie to dobrze.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. Środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Zbliża się godzina piąta, to oznacza fakty RMF FM. Z nami w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
3: Jestem, zapraszam.
2: Słuchamy.
3: Na początek śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terenie Lubelszczyzny. Dziś oględziny odnalezionych odłamków. Jak wydarzenia minionej nocy wspominają mieszkańcy? Ich głosy zebrał reporter RMF FM. W faktach także o bojkocie piłkarskiego mundialu, które zapowiada UEFA, oraz o nieoczywistych miejscach, które warto zobaczyć na wakacje. Śledczy planują na dziś oględziny szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła zeszłej nocy w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Informacje o tym, że to rosyjski pocisk CH-101, potwierdził w rozmowie z RMF FM wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, byli przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
4: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. Ja już naprawdę w tym czasie nie spałem, to... No to...
5: Mieszka pan właściwie mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
4: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę tragedia. Mówiła mi tu sołtyska, czy ona tam była, na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś tak, gdzieś dosyć duży ten krater jest.
3: Ten krater, przypomnijmy, miał około 10 metrów średnicy i co najmniej 5 metrów głębokości. Nie jestem pewien, czy pozwolę Ukrainie na produkcję patriotów. Tak w wywiadzie dla Financial Times prezydent USA Donald Trump odniósł się do sprawy udzielenia Kijowowi licencji na produkcję pocisków do tych systemów. Na początku lipca, podczas szczytu NATO w Ankarze, amerykański przywódca oświadczył, że Ukraina otrzyma taką licencję. Wołodymyr Zełenski przekazał, że po ostatnim wtorkowym spotkaniu Trump miał zgodzić się na jej wydanie. Jednak prezydent USA w rozmowie z brytyjską gazetą oznajmił, że to jest jeszcze analizowane. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu ją dajemy, mówił Trump. Polska tymczasem stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
0: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
3: Europejska Federacja Piłkarska grozi bojkotem piłkarskiego mundialu. Wszystko z powodu planów FIFA o częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata i klubowych Mistrzostw Świata. Międzynarodowa Federacja chce stworzyć osobną spółkę do obsługi tych turniejów i proponuje sprzedaż 20% udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym organizacjom finansowym. 55 narodowych federacji zrzeszonych w UEFA w czasie zwołanego nadzwyczajnego posiedzenia podjęły decyzję o bojkocie turnieju, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z tych planów. Gianni Infantino, szef FIFA, tłumaczy jednak, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Nowa spółka to w istocie propozycja, oferta. Jest częścią procesu demokratycznego, procesu konsultacji i przede wszystkim szansą, a nie obowiązkiem. Wyjaśniał szef FIFA Gianni Infantino. Magistrat w Olsztynie niczym galeria sztuki. W wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować także turystów. Posłuchajcie, czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej.
6: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni olsztyńskiej magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat, jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
3: Opowiadał Patryk Polikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. A na koniec o walce z upałami po czesku. Aż 3 tony kostek lodu trafiły do niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. To sposób na ochłodę podczas fali upałów, gdy temperatura w stolicy Czech sięgnęła ponad 37 stopni. Dwa samce, Gregor i Aleut, które przed 3 laty przyjechały z warszawskiego zoo, nie tylko chłodzą się w lodzie, ale też szukają ukrytych w nim przysmaków, m.in. zamrożonych kałamarnic. Akcja będzie powtarzana tak długo, jak utrzymają się tropikalne temperatury.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A wysokie temperatury jeszcze się utrzymają, no tak do końca tygodnia, jeszcze tam gdzieś przyszły, ale my będziemy wam tak grać, żeby było miło, żeby was ochłodzić nieco. 5 minut po 5, tu pierwsza kawa z RMF FM, Anita Janczak. Cześć, Ania Dąbrowska już w waszych głośnikach, będą też elektryczne gitary. Dajcie głośniej RMF.

0: Jakbyście nie wiedzieli, jaki dzień tygodnia, to my wam gramy tak, żebyście się odnaleźli. Przemycamy wam weekend do pierwszej kawy w piątek, w ostatni dzień lipca, na półmetku wakacji. I wspaniale widzieć was w dobrych nastrojach. Mam nadzieję, że pod 3322 piszą do nas też ci, którzy po urlopie są. Ja wam tylko zdradzę, że w te wakacje zapomniałam wypisać wniosek o urlop, więc bądźmy w tym razem. 14 minut po piątej, już za chwilę do studia wpadnie Mateusz Bożek z najważniejszymi informacjami tego dnia, więc bądźcie blisko RMF-u. Reklama.
1: Byle do lata.
2: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
3: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Po reklamie.
1: Trwa pierwsza kawa z RMF FM.

0: Łukasz Zagrabalny w RMF FM, 27 minut po piątej. My pijemy z wami pierwszą kawę, która w ogóle nie działa na Mateusza Bożka. I nie wiem, po co ci ten kubek z tą kawą, ale dobrze.
1: Skoro pierwsza kawa, to pijemy, powiedzmy, że to jest pierwsza kawa.
0: I sprawdzasz, czy działa.
1: Sprawdzam, czy
0: dajemy
1: działa,
0: ci
1: tak
0: jeszcze
1: jest.
0: Trochę czas. No to sprawdźmy też, co w studiu faktów RMF FM, czym będziemy żyć
1: czym
0: dzisiaj,
1: będziemy
0: 31 lipca.
1: Czym będziemy żyć? O poranku, no oczywiście będą najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej rakiety, która spadła na teren Lubelszczyzny. Jak już informowaliśmy też, śledczy dzisiaj będą się przyglądać jej szczątkom. Będziemy my sprawdzać z kolei, co uda im się ustalić. Mm-hmm. Dziś powinniśmy też poznać oficjalną datę przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Premier dziś wyda w tej sprawie specjalne rozporządzenie. Tak zapowiadał kilka dni temu.
0: No i wisienka też na torcie, czyli sport.
1: I wisienka na torcie, oczywiście. W moim przypadku nie mogło zabraknąć sportu. Zajrzymy też na piłkarskie boiska. Polskie kluby walczą o awans do europejskich turniejów, m.in. Ligi Konferencji. Turniejów piłki nożnej będzie sporo.
0: To jest możliwe, jeżeli chodzi o piłkarskie boiska, awans, to tak trochę się nie gryzie. Ach, dobrze, po co te złośliwości? Mateusz Bożek, dzięki za dziś.
1: Dziękuję również, no i do usłyszenia.

0: Party. Tak wam gramy o poranku do pierwszej kawy z RMF FM. 22 minuty do 6. Kierowcy na Dolnym Śląsku. Mamy dla was informacje z S3 między węzłami Lubin Zachód i Lubin Południe. Tam są teraz roboty drogowe i pojedziecie jednym pasem w kierunku Lubina. Wyjedźcie sobie wcześniej, tak żebyście zdążyli się nie stresowali niczym. My tu mamy dla was dużo najlepszej muzyki, więc będziemy jechać z wami. Reklama.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
2: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
4: Może w Kęta.
5: A może w Jaworznie.
6: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, co ma się często.
7: A ty? Tak, ty.
8: Co powiesz, gdy już wygrasz?
9: Zastanów się i...
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
0: Po reklamie.
12: RMF FM zawsze z wami.

0: powiedz mi, dziewczyno, czy ty się jakoś chcesz, kupujesz ciężarówkę, czy nie?
1: Ciężarówkę? Dlaczego?
0: Bo to jest reklama kontekstowa na tym komputerze i wyświetla mi reklamówki.
1: Ojej,
0: może chcesz kupić ciężarówkę?
1: Znowu się nie wylogowałam, no. To już teraz muszę sobie sprawdzić Facebooka, czy tam nie ma jakiegoś zdjęcia kolegi.
0: A to są drogie, jakie to są drogie rzeczy,
1: trzeba
0: ciężarówki.
1: Trzeba na nich uważać. No, naprawdę, trzeba się wylogowywać.
0: Czyli nie kupujesz ciężarówki, nie odjeżdżasz, nie?
1: Nie tym razem.
0: Mała nitka, wielka ciężarówka, to by było coś.
1: Ale ja może pomyślę w takim razie.
0: Wiesz, tak. Jaki to content do internetu?
1: A na chłopaków to działa?
0: No myślę, że tak, to trzeba być jakiś... Na mężczyzn na pewno, wiesz.
1: To spróbuję.
0: Co tam się będzie dzisiaj działo? Dużo rzeczy, prawda?
1: Upał, więc upały, na razie bardzo przyjemnie się siedzi w pracy, ponieważ później to tam będzie nawet 35 stopni na południu i w ogóle Armagedon, także tam, gdzie są klimatyzacje w pracy, to dzisiaj pracownicy miesiąca, tak mi się wydaje, że dzisiaj wszyscy tak chcemy się wykazać.
0: Posłowie pojechali na wakacje, będzie już spokój w kraju, czy jeszcze nie? Jeszcze chyba trwa posiedzenie, nie? To o tym też będziemy wszystkim opowiadać wam. Wstawaj, Szkoda Lata w RMF FM. Dzień dobry! Do widzenia, pięknej pani.
1: Pani Tajaczek, dzięki. Za pierwszą chyba dzięki.

0: Robert Miles, One and One. To jest najlepsza muzyka w RMF FM. Ale ponieważ na zegarach już mamy prawie że szóstą, to pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski, oboje przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry.
2: Zaczynamy.
1: To była rosyjska rakieta H-101.
2: Ministerstwo Obrony wieczorem potwierdziło, co dokładnie spadło na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
1: My cały czas zbieramy nowe informacje dotyczące wydarzeń z nocy ze środy na czwartek.
2: W Tarnawie Kolonii na miejscu jest nasz reporter, za moment się z nim połączymy.
1: Potem nowe fakty w sprawie lawiny, która zeszła na Broad Peaku w Pakistanie.
2: Wśród zaginionych 10 wspinaczy jest Nepalczyk Nirmal Purja.
1: A na koniec zwycięstwa.
2: Zwycięstwa Rakowa oraz GKS-u Katowice. Rosyjska rakieta H-101. Rodzaj pocisku i jego pochodzenie, jaki spadł koło miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, potwierdziło wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy wiadomo, skąd dokładnie została wystrzelona ta rakieta?
3: Resort Obrony deklaruje, że jej lot był obserwowany od samego początku.
4: Szczegółowe informacje będą już przedmiotem analizy wojskowej i też w oczywisty sposób będą przekazywane naszym partnerom.
3: Wiceminister Obrony Cezary Tomczyk dodaje, że zidentyfikowany rakiety zmienia sytuację wokół tego, co wydarzyło się w Tarnawie Kolonii.
4: W oczywisty sposób ta reakcja świata będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz.
3: Ważna rzecz również z punktu widzenia polskiej dyplomacji. MSZ zapowiedział, że podejmie dalsze kroki dyplomatyczne, gdy tylko ustalone zostaną techniczne szczegóły zdarzenia. Poprzednio działaniem odwetowym było zamykanie rosyjskich konsulatów. Ostatni w Gdańsku został zamknięty w listopadzie w reakcji na akty dywersji na kolei.
1: Dziś mają zostać szczegółowo przeanalizowane szczątki rakiety, która spadła właśnie w Tarnawie Kolonii.
2: Tak jest. W pobliżu tego miejsca, gdzie wieczorem zakończyli pracę prokuratorzy, jest wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień
1: dobry. Paweł, dzień dobry. Po tym, co wczoraj się działo, można powiedzieć, że dzisiaj życie wróciło do normalności.
5: No ponownie słychać tu śpiew ptaków, a słońce powoli wychodzi zza drzew. Wokół pusto, jedynie co kilka minut główną drogą przejeżdżają samochody. Działania śledczych tu w Tarnawie Kolonii zakończyły się wczoraj około godziny 20. Jak poinformowała prokuratura, w czasie prac zgromadzono bardzo bogaty materiał dowodowy. Jeszcze wczoraj zasypano ogromny lej, który powstał po zderzeniu rakiety H-101 z ziemią, a teren przekazano właścicielowi. Wcześniej krater powstały po upadku, miał około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu zostały rozrzucone na obszarze 200 metrów. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
2: To fakty RMF FM. 10 wspinaczy, w tym Nepalczyka Nirmala Purja, uważa się za zaginionych po zejściu lawiny na Broad Peaku w Pakistanie, jednym z najwyższych szczytów świata.
1: Urodzony w Nepalu, był żołnierz piechoty morskiej, prowadził zagraniczną wyprawę. Od chwili zejścia lawiny, wczoraj około południa, nie ma żadnej komunikacji z zespołem Purja.
2: Wspinacze z innych gór w rejonie, m.in. z K2, mają pomóc w akcji poszukiwawczej na Broad Peaku, gdy poprawi się pogoda. Według najnowszych doniesień nepalskiej gazety Kantipur, urządzenie śledzące należące do Nirmala Purji wykryło ruch. Mingma Gyabu Sherpa, nepalski parlamentarzysta, biznesowy partner Nirmala Purji, przekazał, że pozycja urządzenia w systemie śledzenia uległa zmianie.
1: Purja do historii przeszedł 7 lat temu, kiedy w pół roku zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników świata.
2: Był też liderem Nepalczyków, którzy jako pierwsi zdobyli szczyt K2 zimą. 16 stycznia 2021 roku wtedy świat obiegło nagranie tej grupy z nepalskim hymnem na ustach, która zdobywała szczyt. Nirmal Purja był liderem tej grupy, no i dzisiaj Nirmal Purja znów koncentruje uwagę świata. Od 1 września w przedszkolach oraz szkołach podstawowych nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza zakaz używania telefonów nie tylko podczas lekcji, ale także na przerwach i podczas zajęć organizowanych poza szkołą.
2: Wyjątkiem będą sytuacje wymagające pilnego kontaktu z rodzicem. Na koniec piłka pucharowa. Raków Częstochowa pokonał w Tokali maltańską Valettę FC 4-0, awansował do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji.
1: Ze zwycięstwem także GKS Katowice.
2: Wygrana wieczorem z Żyliną 3-1, odrobiona jednobramkowa strata z pierwszego meczu na wyjeździe.
1: Kto przeciwnikiem w kolejnej rundzie?
2: Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, które przegrało dwumecz z Anderlechtem Bruksela i spadło z eliminacji Ligi Europy właśnie do Ligi Konferencji. Natomiast GKS trafia na izraelski HPL Tel Awiw, który wyeliminował Ludogorca Razgrad po 6:30. Fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Budzisz się, za oknem już 22 kreski. Czekaliśmy na taki, na powrót ciepełka i na ponowne upały. Na północy to trochę chłodniej, Koszalin, Suwałki i Szczecin tylko 17. Ale potem w ciągu dnia wysokie temperatury wrócą. Termometr pokażą 26-29 stopni na północy, 33 kreski w centrum kraju, 34-35 stopni na południu. Burze możliwe, ale dopiero po południem, godzina 18, zagrzmi na Sowalszczyźnie, na, w okolicach Białegostoku oraz we Wielkopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Więcej deszczu w Polsce Zachodniej, dopiero tak 21-22. Ale póki co mamy przed sobą ładny, piękny, słoneczny dzień i cieszmy się nim. A od RMF FM dostajecie już w tym momencie najlepszą muzykę. Bardzo proszę. Przemysław Skowron, cześć. Dzień dobry, tu Wstawaj, Szkoda Lata. Jest 5:06. O!

Bryska w RMF FM. 6.12 na zegarach. Dzień dobry, cześć. Ponownie tu Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM. Internet, mam taki nagłówek. Marcela Leszczak prowadzi samochód bez majtek i są zdjęcia. Kurczę, no to bez majtek to można, to jest dość bezpieczne. Kto nigdy nie jeździł bez majtek, niech pierwszy rzuci gaciami w panią Marcelę. Gorzej, gdyby jechała, nie wiem, bez świateł, bez kierunkowskazów, a najgorzej to bez hamulców, gdyby jechała. A już najgorzej to nie mieć majtek i jednocześnie nie mieć hamulców. To tak nie róbcie. Tak nie. Nawet sami w domu tak nie róbcie.

Tak, ona tam śpiewa What You Bar Roman. What You Bar Roman. Lady Gaga za nami. A teraz uwaga, bo rząd, czytam w prasie, dzisiaj ma się zająć podwyżką płacy minimalnej. Coś będą działać, są jakieś takie plany ogólne, dopiero po wakacjach. Słuchajcie, jeżeli rząd naprawdę chce nam wszystkim pomóc, to powinien przyjąć, że płaca minimalna w Polsce musi być równa średniej krajowej. A może nawet i wyższa, kto wie. Dopiero wtedy będzie dobrze.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Reklama.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
10: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
12: To każda chwila staje się dziką przygodą.
13: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
14: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
15: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowie. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
22: 6:30. Fakty w RMF FM przed nami. Zapraszamy.
23: Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce.
24: W Orzeszkowie, to jest odcinek Kwilicz-Pniewy, zderzyły się dwa auto osobowe.
23: W tej chwili droga jest zablokowana i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny. Na miejscu na 24 pracuje w tej chwili policja. Prokuratorzy wieczorem zakończyli działania w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
24: Ponad dobę temu spadła tam rosyjska rakieta H-101.
25: Przyziemiła niedaleko granicy z Polską. Mamy już potwierdzenie. To też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
24: Mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
23: W Tarnawie Kolonii jest nasz wódz satelitarny. Z naszym reporterem połączymy się w faktach o 7:00. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melii, jednej z dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego sforsowania granicy przez migrantów.
24: Doszło do niej wieczorem około 22:00.
23: To hańba, szczerze mówiąc. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, jest to, żeby Hiszpania zrobiła to, co robi Donald Trump, i zaczęła deportować ludzi. Przede wszystkim musi wysłać marynarkę wojenną na granicę, żeby uniemożliwić komukolwiek przedostanie się. Jeżeli to była hańba w 2021 roku, to teraz jest jeszcze gorzej. Proszę, Sanchez, zrób coś, jeżeli nie, zrezygnuj. To jest apel jednego z mieszkańców enklawy do hiszpańskiego premiera, Pedro Sancheza.
24: Wcześniej tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią w Ceucie. Rząd w Madrycie wysłał wojsko, dzisiaj na miejscu uda się właśnie premiera.
26: Radio, muzyka,
0: Fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: W europejskich pucharach GKS Katowice i Raków Częstochowa grają dalej. Oba polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
24: W studiu jest już z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
24: Zaczynamy fakty sportowe w RMF FM.
6: Tak jest. Prawdziwy thriller zafundowała swoim kibicom GKS-a. Do 79 minuty utrzymywał się remis 1-1 premiujący słowacką Żylinę, która wygrała jedną bramką pierwszy mecz. Wtedy gospodarze odblokowali się. Najpierw do siatki trafił Mateusz Wdowiak, a po kilku minutach Ilja Szkurin i sprawa awansu została rozstrzygnięta. Bez dogrywki.
7: Myślę, że można było to wcześniej gdzieś zakończyć albo być bardziej spokojnym, ale finalnie wyszło perfekcyjnie. Pokazujemy, że u siebie jesteśmy bardzo mocni. No i mam nadzieję, że to jest początek pięknej drogi, europejskiej drogi.
6: Problemów z awansem na Malcie nie miał Raków Częstochowa, który u siebie wygrał z Waletą 3-1. Wczoraj na wyjeździe z 4-0. W faktach za pół godziny sprawdzimy, co czeka polskie kluby w kolejnych rundach eliminacji. Siatkarska reprezentacja Ukrainy dzielnie walczyła z Polską w ćwierćfinale Ligi Narodów. Nawet wygrała seta, ale biało-czerwoni w niemal pełnym składzie byli po prostu za mocni. Skończyło się 3-1, a do wygranej nasz zespół poprowadził m.in. przyjmujący Tomasz Fornal.
26: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
6: Dzisiaj w Ninbo w Chinach w Lidze Narodów dzień przerwy. Jutro półfinał już o 9 rano. Polacy zagrają w nim ze Słowenią. Magdalena Fręch nie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Waszyngtonie. Nasza tenisistka postraszyła trzecią w światowym rankingu Jessica Pegula, wygrywając pierwszego seta, ale w kolejnych górą była Amerykanka.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
22: Magdalena Karwat-Marek, no i proszę bardzo, co tam się będzie działo?
27: No tak, jak nam ta pogoda ostatnio obiecała, tak właśnie dzisiaj zrobi i wczoraj zrobiła, bo dzisiaj też będą upały nawet jeszcze większe. Lublin, Warszawa, Rzeszów, Kraków, no 35 stopni, dawno tak nie było. Poznań, Bydgoszcz, Zielona Góra 31. Trochę mniej upalnie będzie dzisiaj na wybrzeżu, tam raczej temperatura w okolicach 20-22 stopni i jakieś opady we wschodniej Polsce mogą się pojawić, ale to dopiero wieczorem.
22: Dobra, to my w takim razie wracamy do grania najlepszej muzyki. Beramy wam. Bardzo proszę i dajcie głośniej.

Dobrze i wakacyjnie to brzmi, ale to jest najlepsza muzyka pod słońcem. Za minut 19 będzie 7. Alkohol na Litwie, czytam, jest dopiero od 20 roku życia i to tylko do 20. I słuchaj, mam pomysł na bardzo ładny komplement dla dziewczyny. Wyglądasz, jakby ci na Litwie mieli piwa odmówić.

0: Woda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Marian, jakie zakupy mają sens?
3: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
2: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
2: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 zł.
3: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
7: Zawsze z wami.
8: Mamy dla was gorące newsy,
7: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
9: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
6: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będący konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów 23,99. A od piątku masło ekstra z mlecznej drogi złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
9: Budzimy was. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
10: Budzimy i patrzcie, jaką my gramy muzyczkę. Ale patrzcie, jakie dźwięki lecą w miasto. Jaka nuta. Słyszę muzyczkę. To jest muzyka. To jest muzyka najlepsza pod słońcem. Tylko w RMF FM.

Za 9 minut będzie godzina 7. Mam tu ładne wpisy z internetowego forum dla działów HR. To są kadry po naszemu. Potrzebuję buzy mózgów. Mamy ciężki rynek, blisko Czech, 4 duże zakłady. Brakuje pracowników, otwiera się 5. zakład. Reklamują się dużo większymi wynagrodzeniami dla monterów. Chodzą słuchy, że pracownicy są zainteresowani złożeniem tam CV. Czy macie jakieś pomysły, jak zatrzymać pracowników? Słuchajcie, ja nie pracuję w HR-ze, w tak zwanych kadrach, ale coś mam taki pomysł. Są takie rzeczy, jedne są takie z metalu, okrągłe, drugie są papierowe, prostokątne. Tam są różne cyferki takie, tu takie. I my w Krakowie na to mówimy pieniądze. To może pomóc, no. Chyba że chcecie bezkosztowo, to owocowe poniedziałki. To spróbujcie, to...

0: czy Ukraina będzie produkować patrioty. Okazuje się, że no, być może niekoniecznie jest nowe stanowisko prezydenta Trumpa. Szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM, a fakty u nas o 7.
1: Reklama.
2: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie

0: teraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
4: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
9: Po reklamie.
10: 7 na zegarach, prawie 7, co to oznacza? Że mamy dla Was fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
11: Głęboki na 5 metrów lej zasypany.
12: A dziś szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, analizować będą śledcze.
11: Tam na miejscu jest nasz wóz satelitarny.
12: Nie jestem pewien, czy pozwolą Ukrainie na produkcję patriotów.
11: Zaznacza amerykański prezydent Donald Trump.
12: W faktach także wysychający zalew Hańcza w Świętokrzyskiem.
11: O poranku jest tam nasz dziennikarz, połączymy się z nim już za moment.
12: Prokuratorzy zakończyli wieczorem pracę w miejscu upadku rakiety w Tarnawie Kolonii. Teraz przed specjalistami dokładne oględziny odnalezionych szczątków rosyjskiej. Według Ministerstwa Obrony rakiety H-101.
11: W Tarnawie Kolonii jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle,
13: kłaniam się.
11: Polskich śledczych ma wspomóc ekspert z Ukrainy.
13: Tak, te dalsze czynności odbędą się już w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej i pojawi się ważne wsparcie od specjalisty, który z takimi pociskami ma do czynienia częściej.
14: Z jego wiedzy będziemy chętnie korzystali, co ma znaczenie jakby dodatkowe, bo my mamy swoich specjalistów, którzy już niestety mają doświadczenie, bo już nie pierwszy raz mamy do czynienia z obiektem latającym, który pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chętnie skorzystamy z wiedzy i umiejętności i doświadczenia sąsiednich krajów.
13: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Wczoraj około 20 zakończyły się prace w miejscu eksplozji pocisku. Lej po wybuchu został zasypany, a śledczy zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
12: To fakt RMF FM. Donald Trump nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Mówi o tym w wywiadzie dla Financial Timesa.
11: To bardzo wyjątkowa broń. Musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, oświadczył amerykański prezydent w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą, dodając, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków.
12: Analizujemy to, podkreśla Trump. I potwierdził, że jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. Według nieoficjalnych doniesień Witkoff i Kushner mieliby wziąć udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia. wysycha Zalew Hańcza w Świętokrzyskiem.
11: Do krytycznego minimum brakuje około 1,5 metra. Według Wód Polskich dziennie ubywa około 2 centymetrów wody.
12: Pola namiotowe i agroturystyka, lokalne sklepy oraz sprzedawcy upadają lub wyprzedają infrastrukturę. Tak napisał w mailu jeden z naszych słuchaczy.
11: W faktach sprawdzamy, co dzieje się z popularnym zalewem. Przy zaporze Zalewu Hańcza o poranku jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak wygląda teraz zalew?
9: Tu przy zaporze wody wciąż jest sporo. Widziałem pływających o poranku na supach. Są też gdzieniegdzie turyści. O poranku jednak więcej spacerowiczów niż plażowiczów. Ale zupełnie inny obraz tego miejsca mamy po drugiej stronie zbiornika. Wystarczy pojechać 2-3 kilometry dalej. Tam woda cofnęła się o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt metrów, odsłaniając błoto i piach.
15: Tak jak inne zbiorniki w Polsce cierpią, tak samo jest z Hańczą. Bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy więcej tej wody odpływa ze zbiornika, niż do niego dopływa.
9: Jak komentuje dr Dorota Pieri, hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej, to jest efekt wieloletniej suszy.
15: Mam wrażenie, że zaczynamy otwierać nasze oczy. Nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie. Tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
9: No i ten niski poziom wody tutaj dotyka lokalnych przedsiębiorców. Hańcza to popularna atrakcja turystyczna. O ich sytuację będę dziś jeszcze pytał. Z zapory zalewu Hańcza w Świętokrzyskiem Maciej Sołtys.
12: Jedni odpadli, inni awansowali, ale w europejskich futbolowych pocharach po czwartku wciąż mamy komplet, czyli 5 drużyn.
11: W porannych faktach dziennikarz RMF FM, dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
16: Kłaniam się,
11: witamy. Z kim teraz zagrają polskie kluby?
16: Lech, pamiętamy, w jakim stylu odpadł z Ligi Mistrzów. Nie będę się już pastwił. Spadł teraz do Ligi Europy w każdym razie. I w trzeciej rundzie zagra z Klaksvik z Wysp Owczych. Pewny awans mile widziany.
12: Tak, trudniejsze zadanie z Duńczykami z Orchusu.
16: No właśnie, zobaczymy. Trudniejsze zadanie na pewno przed Górnikiem Zabrze, który w play-off Ligi Europy zagra z mającym duże doświadczenie w pucharach Ferencvaroszem. Najtrudniejsze chyba przed Jagiellonią, która zmierzy się z Glasgow Rangers. A w lidze konferencji tradycyjnie jest trochę łatwiej. Raków kontra szwedzkie Hammarby, GKS Katowice, HPL Tel Aviv. I tu szykują się mecze wyrównane.
12: Cezary, konflikt mamy tymczasem w światowej piłce, bo spór największych federacji piłkarskich z piłkarską centralą FIFA narasta,
16: tak,
12: i tutaj Europa grozi bojkotem mundiali.
16: Europa, czyli UEFA, w tym Polski Związek Piłki Nożnej, ale już nie tylko, także wpływowa strefa CONCACAF, czyli Federacja Ameryki Karaibów. Do niej należą m.in. Argentyna, Brazylia czy USA. FIFA nadal jednak nie wycofała się z pomysłu sprzedaży części praw do Mistrzostw Świata prywatnym inwestorom.
11: RMF FM, sprawdzać będziemy fakty.
12: Fakty w sprawie sporu o duże pieniądze. Kto wygra w tym sporze? Gianni Infantino czy reszta świata?
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: No i co tam, dziewczyno?
19: No,
10: gdzie w Wałbrzychu padało rano.
19: Tak? W Wałbrzychu pisali nam słuchacze pod 3322, że jakaś burza, ale tak naprawdę przed nami dzisiaj bardzo wakacyjna pogoda. Można powiedzieć, że jeszcze nawet bardziej wakacyjna niż wczoraj. Miejscami w centrum na południu może być nawet 35 stopni. W wielu regionach będzie w okolicach 30, no i sporo słońca nas czeka. No i po południu i wieczorem te burze mogą się pojawić na przykład we Wrocławiu, w Katowicach albo w Białymstoku.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: A ja tutaj naszykowałem dobre granie, czyli najlepszą muzykę
19: po
10: słońcu.
19: No, ty masz to granie,
10: Ale mam, ale to są, wiesz, to są te RMF-owskie szafy z muzyką.
19: Tak, i ty właśnie taką otworzysz jedną z takich magicznych szaf.
10: Ty jesteś młodziutka jeszcze, jak to była płytownia?
19: Nie.
10: To było takie pomieszczenie,
19: ale
10: tam jakieś dziesiątki tysięcy, rozumiesz, różnych.
19: Arcin Jędrych opowiadał, tak?
10: Z muzą, no.
19: Tak.
10: I z tej płytowni między innymi pochodzi ten numer. To stamtąd
19: może tak
10: targaliśmy.
19: Być.
10: Dokładnie. To jest Europe, to jest The Final Countdown, to jest najlepsza muzyka, to jest lato w RMF FM. Śmiało, nie krępujcie się, tylko teraz. Nie czekajcie na nikogo, dajcie głośniej.

0: buja ten mrozu, prawda? Aj, buja. No ale to są wakacje, więc mrozu musi bujać, bo to jest RMF FM. Najlepsza muzyka 7.13. Kasia Wołejnia, to jest aktorka polska. Ona zdradza, bardzo dbam o sylwetkę. Wstaję rano i biegam. Kurczę, Katarzyna. Ja też dbam o sylwetkę. Dokładnie robię to samo, tylko z tym, że ja tylko wstaję. Już nie biegam. Ale 50% wykonany. Dlatego taki ładny jestem. Co za śmianie się.
1: To nie ja, to były Spice Girls.
0: Co za śmianie się.
1: To one się tam zaśmiały.

Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Ale teraz uwaga, to jest dzień, na który czekaliśmy przez cały miesiąc. To jest wielki finał lipca w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Nagroda główna dzisiaj to jest magiczne, cacane 1 300 000 i to pozwala realizować praktycznie każde marzenie. 1 300 000! Dzisiaj dwa finały, czyli przed wami dwie okazje na pobicie historycznego rekordu wygranej w RMF FM i zgarnięcie 1 300 000. Pierwszy finał już po 12. Ciach, wchodzi trębacz na wieżę, a potem wygrać o 1 300 000. Ważne, w drugim finale ktoś na pewno, na bank, bo tak nakazują nam przepisy, wygra 130 Lexusa LBX. Luksusowy, nowoczesny, stylowy, cacaniutki, komfortowy SUV klasy premium. Albo ktoś zostanie milionerem i wygra 1 300 000. Finał lipca w kalendarzu 31. To zróbmy z tej daty szczęśliwe numerki, co wy na to? 3 i 1. Czyli przez 13 minut, przez 13, bo to też jest 1 i 3. Każdy, kto wyśle SMS-a z hasłem RMF pod 7474, dostaje 1200 szans. Ale kto ma trójeczkę i jedyneczkę w swoim numerze, ten dostaje dwa razy więcej, czyli 2 400. Te cyferki nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były oba, i 3 i 1. Sprawdźcie swój numer telefonu. A może wasza babcia albo sąsiadka ma, to dajcie im znać. Niech wejdą dziewczyny do zabawy. Niech wykorzystają vibe szczęśliwych numerków. RMF SMS 7474. Każdemu mnożymy SMS razy 1200. Ale kto ma trójkę i jedynkę, to ten wygrał życie. I ten ma 2400 szans. Zagrajcie! 1 300 000 czeka. RMF SMS 7474.

0: Kto tak ładnie gra? Ja. RMF FM, najlepsza muzyka. Za chwilę o 7.30 podamy wam kolejne najświeższe fakty.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kęta.
9: A może w Jaworznie.
10: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
16: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
1: Po reklamie.
0: 7.30, obiecywane fakty teraz przed nami, polecamy.
17: 3 osoby poszkodowane po tym, jak wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze.
18: Tyle, że balon poleciał dalej. Do zdarzenia doszło o poranku w powiecie grudziąckim koło miejscowości Słup. Więcej na ten temat w faktach o 8.
17: Teraz uwaga, kierowcy, kolizja dwóch aut osobowych na ekspresowej S8C w rejonie miejscowości Emilianów na Mazowszu.
18: To jest odcinek między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Białegostoku i tak będzie jeszcze przez godzinę.
17: Donald Trump, jak mówiliśmy, nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Mówi o tym w wywiadzie dla Financial Times.
18: Przypominamy, że 2 dni temu prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdzał, że Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję.
19: He accepted that he will give us licenses.
17: Tyle Wołodymyr Zełenski. A czy w sprawie produkcji tych pocisków możliwa jest współpraca polsko-ukraińska? Dlaczego nie zestrzeliliśmy obiektu, który wczoraj rano naruszył naszą przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie w Tarnawie Kolonii? Czy polskie służby zareagowały prawidłowo?
18: Pytania powrócą za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Paweł Zalewski.
17: Czyli wiceminister obrony narodowej. Już teraz zapraszamy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Posłuchajmy Magica, bo to jednak, no, myślę, że warto.
21: No, myślę, że warto, zwłaszcza, że mam takie fajne pseudonimy teraz, bo uwielbiam pseudonimy waszych miejscowości. Podesłaliście mi, że na przykład Kamionka Wielka w Małopolskiem to tak naprawdę jest wielki kanion i dziś tam nawet 34 stopnie, tak mówią na Kamionkę mieszkańcy. Tymczasem na przykład nasze Węgorzewo na Mazurach to nic innego jak Vegas i tam dzisiaj 31 stopni, a uroczy Głosków w Mazowieckiem to Glasgow i 35 stopni.
0: Dobrze, to ja teraz uwaga. Dla wszystkich pięknych miejscowości.
21: Z pięknymi pseudonimami.
0: A nawet takich, co nie mają żadnego.
21: Dobra.
0: To dla wszystkich.
21: Okej, to może być też.
0: To sprawdźcie teraz, jaką macie tam miejscowość u siebie w dowodzie i my właśnie dla tej miejscowości też gramy.
21: Sprawdźcie, w jakiej miejscowości jesteście, bo to na wakacje to też ważne. Może być takie.
0: W wakacje nigdy człowiek nie wie, gdzie się zbudzi.
21: No, różnie może być.
0: Ja bym tego lepiej nie ujął. Tu Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM na zegarach 7.32, a w RMF FM na antenie to.

tym z RMF FM. Za minutę 20 będzie 8. SMS przyszedł pod 3322. Byłem w osiedlowym markecie na 5 szynek. Do wszystkich producenci ładują glukozę. To prosty cukier zły w nadmiarze. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Ludzie, przecież to jest świetna wiadomość, bo to oznacza, że możecie słodzić herbatę szynką. Kurczę, to jest i oszczędnie, i mieszać nie trzeba. Luksus. Pytanie, co się dzieje z tym mięsem, które w szynce zastępują cukrem. Podejrzewam, że dodają do cukru. Wiecie, żeby nie było w cukrze samej szkodliwej glukozy, nie? Bo to szkodzi. O, to teraz dla wszystkich dziewczyn zagramy. Tych, co mają wakacje w sercu, Edek Sheeran, proszę bardzo.

0: Britney Spears i Toxic.
1: Weram, weram. No,
0: taki numer ma zedwie dekady, ale fajnie wciąż brzmi. No dobra, za minut 13 będzie 8. Agnieszka Chyży, to prasa dzisiejsza. Zachwyca się mężem, Grzegorzem. Też Chyży mnie będzie niespodzianki. Mówi tak, potrafi wstać w środku nocy i tworzyć. Budzi mnie, bo ma jakiś wers. Ja sobie wyobrażam, jak ja bym zbudził moją żonę. Kurczę, w środku nocy, bo mam jakiś wers. To na bank po prostu resztę nocy spędzam u Olbratowskiego na tapczanie. Na bank.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: W wakacje RMF FM. Dużo dobrego grania.

Daria pisze w SMS-ie pod 3322. Przypomnijcie proszę o wyłączeniu żelazka. I pozdrawiamy męża Sławka, który tego nie zrobił. Pojechał do pracy, ale na szczęście ma taką wspaniałą żonę jak ja, która wszystko sprawdzi przed wyjściem. Także przypominam całej Polsce o wyłączaniu żelazek. A ty, Sławek, rozumiesz, do Częstochowy powiesić wotum i podziękować za taką piękną...

0: Są problemy na krajowej 8. Szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklamie.
0: Przed nami 8, przed nami obiecywane fakty w RMF FM. Mamy je dla was teraz, a przy mikrofonach Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
6: Zaczynamy od pilnej informacji. Zdarzenie dwóch ciężarówek, autobusu i osobówki koło dolnośląskiego Barda na krajowej 8.
7: Droga jest zablokowana, 6 osób w wypadku cierpiało.
6: 3 osoby wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze.
7: Jak już mówiliśmy, do wypadku doszło podczas próby lądowania koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskim. Balon poleciał dalej.
6: W faktach wróci także rosyjska rakieta rozbita na Lubelszczyźnie.
7: Gościem porannej rozmowy jest wiceminister obrony Paweł Zalewski. Zapraszamy.
6: Powtarzamy, to pilna informacja z Dolnego Śląska.
7: Zderzenie dwóch ciężarówek, autobusu i samochodu osobowego w pobliżu Barda na Dolnym Śląsku.
6: Tam krajowa 8 jest zablokowana. Według pierwszych informacji 6 osób zostało rannych.
7: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
6: Nic nie zagraża życiu trójka osób, które wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskiem.
7: Jak wiecie z faktów, do zdarzenia doszło dziś o poranku. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Krzysztof Zasada teraz w faktach. Krzysztofie, czy wiemy, w jakim stanie są poszkodowani?
8: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek złamaną rękę, druga ma także obrażenia ręki. Po wypadku wszystkie te osoby były przytomne i trafiły do szpitala.
6: A jak w ogóle doszło do tego zdarzenia?
8: Balon podchodził do lądowania na polu w okolicach miejscowości Słup, to powiat grudziącki. W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Wtedy przechylił się kosz, w którym znajdował się pilot i dwie pasażerki. Jedna z tych osób runęła na ziemię, dwie wypadły z kosza przy uderzeniu w ziemię.
9: Balon w wyniku tego całego zdarzenia uwolnił się i odleciał w kierunku północnym.
8: Jak dodał Łukasz Kowalczyk z grudziąckiej policji, o tym incydencie powiadomiono już Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
7: Krzysztof Zasada i aktualne informacje z Kujawsko-Pomorskiego. Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, jaka wczoraj rano spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
6: To kolejna niebezpieczna sytuacja w naszym rejonie, usłyszał nasz reporter od mieszkańców Tarnawy Kolonii. We wrześniu ubiegłego roku znaleziono tam fragmenty zestrzelonych dronów.
10: Po raz drugi się zdarzył taki poważny incydent. Zawsze może przylecieć jakiś ładunek. Obawiam się, co dalej będzie.
6: Prokuratorskie śledztwo dotyczy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Przez cały dzień śledczy badali miejsce wybuchu. To lej o średnicy około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Zabezpieczali odłamki i elementy rakiety i pobierali próbki ziemi.
11: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
7: Tomasz Terlikowski i jego poranny gość. Dzień dobry, witamy.
12: Halo, Tomasz. A naszym gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, panie redaktorze.
12: Panie ministrze, na Lubelszczyźnie spadł pocisk, to już wiemy, rosyjski pocisk H-101. To jest celowe działanie Rosjan?
13: To będzie przedmiotem analizy, ale z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Dlatego, że sytuacja, w której Rosjanie wysyłają pociski manewrujące, balistyczne, uzbrojone drony tuż do granicy polskiej, aby atakować cele na Ukrainie, na zachodzie, oznacza, że godzą się na ryzyko, że nawet w wyniku działania obrony przeciwlotniczej czy powietrznej ukraińskiej ten środek walki może zboczyć na teren Polski. A więc podejmują to ryzyko świadomie, za co ponoszą odpowiedzialność. Z tego, powtarzam, punktu widzenia
12: należy... Wiem, że to nie ma znaczenia, czy to był błąd, czy ona się wymknęła i jeżeli podjęli takie działanie, to jest działanie celowe.
13: I za to ponoszą odpowiedzialność. I chcę powiedzieć, bo to nam trochę umyka w tej bardzo ważnej dyskusji o tym, czy systemy powiadamiania zadziałały, czy nie zadziałały. Dzisiaj widać wyraźnie, że one muszą być usprawnione, że one muszą być lepiej sprzężone z systemem obrony powietrznej, jeżeli chodzi także o przepływ informacji do obywateli. To jest, myślę, że dzisiaj wniosek, który MSW wyciąga, to jest oczywiste. Natomiast mamy do czynienia z nową jakością. Otóż na Polskę spadł pocisk uzbrojony. Drony, które zaatakowały Polskę we wrześniu, nie były uzbrojone. Ten pocisk był uzbrojony.
12: Czy to jest element, o którym słyszeliśmy od jakiegoś czasu, że Rosja będzie wspinać się na drabinkę eskalacyjną?
13: Tak. Mówimy również o tym, dlatego że Rosja im więcej ma problemów na Ukrainie, a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, pomaga, skutecznie pomaga, będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią. I wczoraj, muszę powiedzieć, to jest taka bardzo przykra konstatacja, jak słuchałem opozycji, która często słusznie odnosiła się do kwestii ważnych, acz szczegółowych. Ważnych, acz szczegółowych.
12: No, mówili o alertach, to tak. Jest jednak zarzut poważny.
13: Ale powiedziałem, ważnych. To miałem wrażenie, że dla pana Morawieckiego czy dla pana Bosaka wrogiem nie jest Rosja, tylko polski rząd. I w tym sensie ta akcja, to wydarzenie, niezależnie od tego, czy zostało intencjonalnie wykonane, czy też miało miejsce w wyniku działania obrony powietrznej ukraińskiej, myślę, że odniosła efekt z punktu widzenia rosyjskiego, dlatego że wczoraj mieliśmy do czynienia z obrazem tak silnego podziału Polski i tak silnego podważania zaufania do polityki, która tak naprawdę jest jedyną dobrą polityką, która odsuwa ten konflikt od nas, bo utrzymuje go na granicy, na froncie rosyjsko-ukraińskim, że myślę, że Rosja może być zadowolona.
12: Tu stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do pytania o alerty i o alarmy. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
6: Paweł Zaleskiot teraz w Radiu RMF 24.
7: A my przypominamy, krajowa ósemka zablokowana w tej chwili po porannym zdarzeniu dwóch ciężarówek, autobusu i samochodu osobowego.
6: 6 osób zostało rannych. Takie są najnowsze informacje służb.
7: Objazd miejsca wypadków wyznaczono już 46 przez Skłodzko, potem Złoty Stok i dalej wojewódzkimi drogami przez Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie.
6: Utrudnienia potrwają co najmniej do 10.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Co tam? Będzie upalnie, ale będą też burze, prawda?
15: No, ale pięknie to jest, te wasze pseudonimy miejscowości. Na razie o tych burzach nie myślimy, bo to dopiero po południu, ale na przykład Rynarzewo, województwo kujawsko-pomorskie, to jest tak naprawdę Rio de Narzewo, a pobliski Szubin to Szubinikana. I w obydwu dzisiaj 31 stopni, to pasuje bardzo do tych nazw, a Władek nad Morzem to Władysławowo i tam 10 stopni mniej niż na Szubinikanie, czyli 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: To piszecie do nas SMS-y pod 3322, żebyśmy przypomnieli o ważnych sprawach. Przypomnijcie mi o 17, że mam jechać na zakupy, pisze Grzesiek.
15: Dobra, to będziemy pamiętać,
0: nie, ja zapomnę,
15: żeby przypomnieć.
0: Nie, ja zapomnę. Ja ci mówię teraz, Grzesiek, o 17 jedziesz na zakupy, albo potem już nie będę pamiętał.
15: I kup coś fajnego.
0: Fajne rzeczy kup. Głupot nie kupuj.
15: Nie. Rzeczy. Nie ma co wydawać pieniędzy bez sensu.
0: Ale fajne to se kup.
15: Ale fajne se kup.
0: Dużo.
15: I żonie kup.
0: Też fajne, no. Także 17 Grzesiek zakupy.

Capital City z RMF FM, a my tutaj, poczekajcie, prasę przeglądamy, żebyście wy nie musieli, żebyście mieli rączki wolne. 8:14. Joanna Jabłczyńska, czy tam pluska się w basenie w panterkowym bikini? Kurczę, zawsze widzę w nagłówkach, jak się jakaś tam celebrytka pręży, ta się pręży, ta się wygina, ta się wypina, ta się pręży, ta też się pręży, ta się pręży. A tutaj się po prostu pani Jabłczyńska się pluska. To jest mocno odświeżające. W imieniu Polski, pani Anno, dziękujemy. Coś cudownego.

0: The Calling.
1: RMF FM, a teraz uwaga. RMF FM i wielki finał lipca w wakacyjnych sejfach, nagroda główna. Ściągnę się. Tak, dokładnie. Złotóweczka do złotóweczki, tak? I jest 1 300 000. 1 300 000 na was czeka dzisiaj. Przed nami dwa finały, czyli przed wami dwie okazje na wyjęcie 1 300 000 z naszych sejfów, ale ktoś dzisiaj może wygra kluczyki do pięknego jak sen Lexusa Alba X albo 130 000 złotych. W drugim finale ktoś na pewno wygra 130 300 000 albo tego Lexusa. Dziś dokładnie dwa finały. To oznacza również, że dzisiaj przed wami dwie okazje na pobicie historycznego rekordu wygranej w RMF FM i zgarnięcie 1 300 000. Ten pierwszy finał, tak to wam załatwiliśmy, po 12, czyli za 4 godziny. Być może za 4 godziny będziemy mieli w kraju nowego milionera i to będzie ktoś z was. Trzymam za was kciuki. No i teraz uwaga. W związku z nadciągającymi upałami, żeby was troszeczkę schłodzić, mamy mały taki świąteczny klimacik. I mam też dla was mrożący krew w żyłach bonus. Skoro 1 300 000 w sejfach, to będę mnożył wasze SMS-y razy 1 300 000. Na szczęście. Tu trzynasteczka, tu trzynasteczka, tylko tam chodzi o to, że w 1 300 000 to więcej zer, konkretnie 5, a w bonusie 2. Wejdźcie do zabawy i w ciągu 10 minut każdego waszego SMS-a pomnożę razy 1 300 000. Każdy jeden z nich i każde zalogowanie się do zabawy na www.rmf.fm to 1 300 000 szans na 1 300 000. To co? Umówieni? Umówieni. RMF SMS 7474.

0: I tak to właśnie powinno brzmieć w każdym radiu. Ale brzmi w RMF FM, bo to jest najlepsza muzyka. Taką dla was mamy. Za chwilę 8.30, niebawem kolejna porcja faktów.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Czas na wielki finał lipca.
1: Lato

0: Yellow.
1: Chcesz? I SMS do treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
3: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
5: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
10: O reklamie.
11: 8:30. Czas na fakty. Polecamy.
12: Zablokowana, przypominamy, krajowa droga numer 8 na Dolnym Śląsku.
13: Jak wiecie z faktów, w Bardzie zderzyły się dwie ciężarówki i autobus.
12: A z najnowszymi informacjami teraz w faktach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy już w tej chwili?
14: 6 osób zostało poszkodowanych, ale żadna z nich nie została ciężko ranna. Jak ustaliłam, autobusem podróżowało 39 osób, a na pewno wszyscy opuścili już pojazdy. Droga wciąż jest jednak zablokowana.
15: Jeżeli ktoś może, to niech się kieruje albo bezpośrednio na Złoty Stok, jeżeli chce dojechać do Płocka, albo przez Dzierżoniów.
14: Powiedziała mi Ilona Golec-Ząbkowickiej policji. W tej chwili korek w obu kierunkach ma już około 3 kilometrów.
12: Ruch wahadłowy natomiast na Krajowej 74 koło miejscowości Karp na Lubelszczyźnie.
13: To odcinek Zamość-Chrubieszów. Ciężarówka zderzyła się tam z motocyklem. Ranna została jedna osoba. W kolejnych faktach wrócimy do lawiny na Broad Peaku.
12: Jak mówiliśmy już w porannych faktach, utracono kontakt z 10 wspinaczami, a wśród nich nepalska legenda Nirmal Nimspurdza.
13: Według najnowszych informacji na miejscu zdarzenia znaleziono ciała 4 wspinaczy. 6 uznaje się za zaginionych. Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii, uczestnicząca w największym na świecie młodzieżowym turnieju piłkarskim Gothia Cup w Göteborgu, zniknęła bez śladu w Szwecji.
12: O rozmachu tego piłkarskiego turnieju świadczy m.in. liczba uczestniczących drużyn. Uwaga! 1956 ekip z 78 krajów świata. Łącznie ze sztabami szkoleniowymi było to ponad 43 tysiące uczestników, więc może stąd trochę chaosu. 124 boiska, 4900 rozegranych spotkań.
13: Etiopczyków nie ma.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
12: W porannych faktach sportowych wracamy teraz do futbolowej wojny o komercjalizację Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, Europejska Federacja UEFA, czyli m.in. Mistrzowie Świata Hiszpania, zagroziła bojkotem mundiali.
13: Ponownie z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Co
12: Dzień
13: teraz
12: dobry.
13: Może się stać?
19: Najprościej by było, gdyby Gianni Infantino po prostu się wycofał z tego świetnego pomysłu. Ale jeśli nie, to dojdzie do głosowania. FIFA, można powiedzieć, jest bardzo demokratyczna i każda z federacji ma jeden głos. Czy to Brazylia, czy na przykład Republika Środkowoafrykańska. Federacji zrzeszone wygranych w FIFA jest 211, a bojkotem mundiali zagroziły strefa właśnie europejska, UEFA oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, CONCACAF. Razem to jest 96 głosów. Do weta brakuje 10, czyli na przykład wszystkich ze strefy Ameryki Południowej, CONMEBOL, która się jeszcze nie określiła, podobnie jak Afryka, Azja i Oceania. Na ten moment wygląda na to, że Polska naprawdę może nie zagrać na mundialu. Czyli, w sumie bez zmian. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Rozpocznie się o 18:00 spotkaniem Wisły Płock z Widzewem. Przed tygodniem Wisła niespodziewanie wygrała z Rakowem. Łodzianie natomiast stracili punkty po remisie z Motorem.
0: Mieliśmy w tym meczu dobre momenty, nawet niektóre bardzo dobre, ale mieliśmy też bardzo duże przystoje, takie momenty, które chcemy wyeliminować z naszej gry.
19: Zapowiada trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Wieczorem w Lublinie wspomniany Motor podejmie Jagiellonię. Reprezentant Anglii John Stones został klubowym kolegą Piotra Zielińskiego. Po 10 sezonach w Manchesterze City obrońca podpisał 3-letni kontrakt z Interem. Polskie koszykarki dziś zagrają z Litwinkami w drugim meczu rozgrywanego w tym kraju turnieju towarzyskiego. Wczoraj pokonały Finlandię 84-79, a do wygranej poprowadziła je Kamila Borkowska, która zaliczyła double-double.
17: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Magdalena Kerwat-Marek. Zobaczmy.
10: Wiecie, z czego sobie zdałam sprawę? Że właściwie to dzisiaj w nocy była wyższa temperatura niż całkiem niedawno jeszcze w ciągu dnia.
11: No, takie jest życie, wiesz. Człowiek spotka drugiego i wie, że jego dno to raj.
10: To właśnie to miałam na myśli. A dziś w dzień będzie temperatura, jakiej dawno nie widzieliśmy. 35 stopni w centrum, na południu ponad 20 na wybrzeżu, 30 na zachodzie, a jutro w wielu miejscach, na przykład w Poznaniu, Bydgoszczy czy Olsztynie, będzie tylko nieco ponad 20 stopni.
11: Nikt w całym polskim eterze go nie ma. On jest tylko u nas w RMF FM. Co piątek. Przez całe wakacje we Wstawaj Szkoda Lata on, jedyny taki król Gibango. I tak, on ma na sobie koronę.
20: Piotr Pręgowski zrobi wam weekend. Król Gibango w RMF FM.
21: Witam was, ludzie. Żyjcie, ludzie. Kochajcie się i mnóżcie, żeby miał kto robić na moją emeryturę. Niech w rytm Gibango wszyscy tańczą nango. Nie, to nie ta plaża.

Dobre, dobre, było, trochę się kiwało, trochę się marzyło, jak to z piersiami bywa i z Bałkanicą. Ale teraz Ricky Martin zaprasza nas do szalonego życia, do szalonego przytulania, randkowania. No ludzie, nie róbcie mi tu wsi! Słuchajcie króla.

0: Poranka.
1: Król Złoty. Ja mam jedyne pytanie. Czy ty grałeś kiedyś na jakimś wiejskim weselu?
2: Grałem i kiedyś były pytania od różnych wybitnych dziennikarzy, jak ja się czuję, jak ja występuję na weselu. Cóż wam mogę powiedzieć? Ja się wtedy czuję jak pierścionek zaręczynowy.
1: Król Gibango. Takie dźwięki tylko w RMF FM we Wstawa i Szkoda Lata. A tamto co? Słyszymy się w następny piątek? Masz jeszcze jakieś płyty?
2: Płyt to ja mam do oporu. Potąd mam płyt. Tu mam płyty, tam mam płyty. Ja wszędzie mam płyty. Wiecie nawet, gdzie ja mam płyty? Ja mam płyty tu i tam. Ja ich nie muszę puszczać. One się same puszczają. Oczywiście pod moją kontrolą, jako króla Gibango.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: są!
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl regulaminie.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Alpha Villy Big in Japan. Ludzie do nas piszą pod 3322, że dostają alertę RCB. Pobierz poradnik bezpieczeństwa. Pytają, co się dzieje, czy powinniśmy się bać, zwłaszcza w świetle tego wczorajszego wlotu rakiety rosyjskiej do nas. Nasze fakty mówiły, że Kuba Rybski sprawdzał temat. Cześć Kuba, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I co to, czy są jakieś powody do obaw, czy raczej powinniśmy ludzi uspokoić?
1: Nie, absolutnie nie ma żadnego zagrożenia, nie musimy się niczego bać. Po prostu wczoraj, po tym jak na Lubelszczyźnie spadła rakieta, pojawiły się głosy, że ten system ostrzegania nie działa prawidłowo. Dlatego szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że rozesłany zostanie cyfrowy poradnik bezpieczeństwa, który dziś właśnie otrzymaliśmy rano w linku. No tylko, że problem polega na tym, że ten link nie działa. No i prawdopodobnie doszło do przeciążenia serwerów rządowych stron.
0: Kuba, dziękujemy ci pięknie, kamień z serca. Was zapraszamy, szczegóły i więcej na ten temat w Faktach RMF FM. Fakty u nas punktualnie o 9:00.

0: reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
0: Po reklamie.
10: 9. Jak każda pełna, tak i teraz. Jak zawsze o pełnej, tak i teraz. W RMF FM pora na fakty, a te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Po wypadku w Bardzie na Krajowej Ósemce wciąż pracują służby.
12: Przypominamy, 6 osób ucierpiało w zderzeniu 2 ciężarówek, autobusu i osobówki.
11: Kłopoty też w sieci z wejściem na rządowe strony.
12: RCB rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa, ale nie zrobicie tego ani z komórki, ani komputerów.
11: Nie można wejść też na stronę kancelarii premiera czy ministerstwa.
12: O 9 także aktualne fakty w sprawie lawiny na Brodpiku.
11: Akcja służb w miejscu wypadku na Krajowej Ósemce w Bardzie na Dolnym Śląsku.
12: Przed ponad godziną zdarzyły się tam, jak mówiliśmy, 2 ciężarówki, auto osobowe i autokar. 6 osób zostało poszkodowanych, informuje dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
13: Trasa numer 8 jest całkowicie zablokowana. Służby apelują, aby kierowcy korzystali z objazdów przez Dzierżoniów i Złoty Stok. Na miejscu udzielana jest pomoc poszkodowanym. Policja zabezpiecza ślady i wstępnie ustaliła już przyczynę wypadku.
14: 80-letni pan kierujący Renault w trakcie wyprzedzania autobusu zahaczył o jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy i wjechał do rowu. I w wyniku tego zdarzenia na tył pojazdu ciężarowego, który zatrzymał się, najechał kolejny samochód ciężarowy.
13: Powiedziała mi przed chwilą Ilona Golec z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Utrudnienia dla kierowców potrwają co najmniej do 10.30.
12: To fakt RMF FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa.
11: No i problem polega na tym, że strona, do której odsyła wiadomość, nie działa.
12: My łączymy się teraz z reporterem RMF FM, Jakubem Rybskim. Jakubie, witamy w faktach. Czy znane są już przyczyny tej usterki?
15: No to jest w tej chwili sprawdzane i wyjaśniane. Rozmawiałem przed chwilą z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką, która powiedziała mi, że w momencie rozsyłki tego SMS-a ten link działał. Jednak gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowych stron. Potem jak wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali żadnych alertów RCB z informacją o tym, że niedaleko Tarnawy Kolonii spadła rakieta i pojawiły się głosy, że system ostrzegania nie działa prawidłowo, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że zostanie rozesłany w wersji cyfrowej poradnik bezpieczeństwa. Na razie jednak ta wersja nie działa.
12: W RMF FM będziemy sprawdzać fakty w tej sprawie. A teraz lawina na Brodpiku. Jak mówiliśmy już o poranku, utracono kontakt z 10 wspinaczami. Wśród nich nepalska legenda Nirmal Nimspurdza.
11: Według ostatnich informacji na miejscu zdarzenia znaleziono ciała 4 wspinaczy. 6 uznaje się za zaginionych.
12: Portal Kantipur cytuje dyrektora agencji turystyki pieszej Seven Summit Tracks Geshanvara Gwergeina, że trwa proces identyfikacji. Zapytana o możliwość odnalezienia żywych wspinaczy odpowiada, szanse są nikłe, dodając, przestrzeń na nadzieję stała się bardzo mała.
11: Nirmal Purja, jeden z najbardziej znanych himalajstów świata, prowadził 10-osobową grupę. W niej m.in. amerykańska wspinaczka Mallory Gaze.
12: Nepalskie i pakistańskie kluby alpinistyczne koordynują działania ratownicze, w których uczestniczą 2 śmigłowce i drony. Nirmal Purja, znany jako Nims Dai, 7 lat temu zdobył 14 najwyższych szczytów świata w zaledwie 6 miesięcy. Był to najkrótszy czas, w jakim komukolwiek udało się tego dokonać, bo poprzedni rekord wynosił prawie 8 lat. Możesz pokazać światu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak mówił Nims w filmowym dokumencie 14 Peaks.
11: Czekamy na najnowsze informacje z Nepalu w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
16: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie Polski dzisiaj na termometrach nawet 36 stopni Celsjusza.
12: No i ta wysoka temperatura daje o sobie znać. W faktach wracamy teraz do sprawy wysychającego zbiornika retencyjnego, jednocześnie atrakcji turystycznej w Świętokrzyskiem. Chodzi o Zalew Hańcza.
11: W miejscowości Pongowiec nad brzegiem zalewu jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, usłyszałeś na miejscu, wody jest mniej niż zwykle, ale mamy przepiękne, piaszczyste plaże i wciąż można tutaj dobrze spędzić urlop. Tak przekonywali cię przedsiębiorcy z nad Hańczy.
12: Co jeszcze od nich usłyszałeś?
17: Od naszej strony prawie nic się nie zmieniło, mówił mi pan Arkadiusz, prowadzący niedaleko zapory wypożyczalnię sprzętu wodnego.
18: Jest tej wody mniej, ale mamy dużą plażę. Warunki od naszej strony można powiedzieć, że są jeszcze lepsze niż przy pełnym stanie wody. No i jednak ci ludzie jacyś są. Troszkę mniej jest spadek tego klienta, ale my jakoś nie widzimy bardzo dużych zmian i serdecznie zapraszamy nad wodę.
17: Kilka kilometrów w górę zbiornika sytuacja jest jednak gorsza, mówi pan Jerzy, emeryt mieszkający w okolicy.
19: Wszechogarniająca cisza. W zeszłych latach tutaj o tej porze, przy takiej temperaturze, całe to nabrzeże byłoby wykorzystywane przez rodziny z dziećmi, które przyjeżdżały tu i w jakiś sposób sobie spędzały rekreację. W tym roku żywej duszy.
17: Powodem tego niskiego stanu wody na zalewie są, jak mówią eksperci, m.in. susza hydrologiczna i mniejszy dopływ Czarnej Staszowskiej. Z Pongowca w Świętokrzyskiem Maciej Sołtys.
12: Nad Hańcze będziemy gdzieś jeszcze wracać.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Tyle? Takie krótkie fakty?
20: Nie, no bardzo ładne.
10: Oni chcą za to pieniądze potem?
20: Nie, za chwilę.
10: Ale nie fakt, że to było konkretne, że to jest wszystko, co najważniejsze w jednym miejscu. Nie przeszkadzam, Magic Karwar Marek.
20: Pytacie mnie, jaka dzisiaj pogoda na plaży Język w Kłecku, mimo że plaża to nie jest to nad morzem, to jest w Wielkopolsce. 31 stopni, taka pogoda was czeka, a jutro nad tą samą plażą aż 10 stopni mniej, więc już troszkę inne warunki do plażowania. I 10 stopni mniej będzie też na przykład we Wrocławiu i w Olsztynie. Jutro.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Ty nic o biomecie nie mówisz w ogóle, zauważyłem.
20: Bo biomet jest twój. To jest
10: Czekaj. Dzisiaj nie, ten biomet.
20: Dobry?
10: Dzisiaj nie, właśnie nie.
20: Taki sen.
10: Tylko o 9:00, czyli teraz w Koszalinie.
20: O.
10: Przez godzinę korzystna, a potem już do wieczora wszędzie ten biomet będzie taki.
20: Koszalin, wiecie co zrobić z tą godziną. Teraz jest bardzo dobra godzina.

Najlepsza muzyka w RMF FM, idealna na to, żeby oczekiwać na urlop, żeby siedzieć na urlopie albo wspominać, jak to na tym urlopie było. To są wakacje, to jest Wstawa i Szkoda Lata. A teraz uwaga, 9:16 na zegarach. Aktorka Marta Wierzbicka mówi: nie brakuje ludzi, którzy lubią przyklejać się do kogoś znanego, żeby później chwalić się taką przyjaźnią w internecie, robić se selfie i zdobywać sławę. Pani Marta powinna się zaprzyjaźnić, zakolegować z Olbratowskim. Nie dlatego, że Olbratowski jest sławny, a dlatego, że gościu nie umie robić selfie. A jak już ktoś jemu zrobi fotę, no to potem po prostu odbiorca ma ochotę przewinąć internet. Najlepiej od razu do końca. Żartujemy takie nasze złośliwostki i przecież wiadomo, że Olbratowski jest ich piękny, wspaniały i niepowtarzalny. Zresztą zobaczcie sobie na Instagramie radia RMF FM.

0: Dobra, teraz dajemy głośniej i słuchamy, bo na to wszyscy czekaliśmy. Na 1 300 000 i na kluczyki do Lexusa w sejfach, w wakacyjnych sejfach w RMF FM. To jest wielki finał lipca. Dzisiaj przed wami dwa finały, ten pierwszy już po 12, czyli za 3 godzinki. Za 3 godzinki przed wami pierwsza okazja na pobicie historycznego rekordu wygranej w RMF FM i zgarnięcie 1 300 000. A w drugim finale, zaraz potem, ktoś z was na pewno wygra 130 koła Lexusa LBX w kolorze Passionate Yellow, to jest najmodniejszy w tym sezonie, albo ktoś zostanie milionerem i wygra 1 300 000. Namówiłem was na wejście do zabawy. Taka okazja się prędko nie powtórzy. Finał lipca, na pewno dzisiaj ktoś będzie miał te kluczyki, albo 130, albo zostanie milionerem. I teraz uwaga, ponieważ ja chcę, żeby to ktoś ze słuchaczy Wstawaj Szkoda Dnia. To jest bonus za... No jest 9:23, wcześniej nie jest, ale w wakacyjnych warunkach jest to wczesna godzina, bo możemy się wysypiać. To jest bonus za to, że już nie śpicie. Przez 11 minut każdego, ale to każdziusieńkiego SMS-a mnożę razy 1111. Magia jedynek. Spróbujcie wykorzystać. Może to jest właśnie ten vibe. Może to jest wasza nowa szczęśliwa cyfra. Jedynka, jedenastka, 111, 1111. Kto wie? Liczba magiczna, zaczarowana. Wykorzystajcie ją. Wejdźcie do zabawy teraz, a ja w ciągu 11 minut każdego SMS-a, każde wejście na www.rmf.fm pomnożę razy 1111.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie 2 i jogurt Fantazja przy zakupie 2 trzeci za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji.

0: akcji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: Taniej elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: To co, sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie?
1: No pewnie, że tak.
0: Dobra.
1: Zwłaszcza, że dostałam takiego SMS-a pod 3322. Jaka pogoda dziś w miejscowości Złotnik, województwo lubuskie, bo wczoraj dobiło do 40. Bartek tak pisze. A lubuskie to znowu dzisiaj jeden z najcieplejszych regionów. 32 stopnie, ale nawet jeszcze cieplej będzie na przykład w Krakowie, w Rzeszowie albo w Lublinie, czyli koło 35. A jutro lubuskie to tylko 20 stopni. Ale wiecie, co sobie pomyślałam? Że dokładnie za pół roku o tej porze będziemy odśnieżać samochody, to może się po prostu cieszmy, że jest jak jest.
0: I na łapcie słońca, ile tylko wlezie.

0: być gdzie.
1: Halo Houston, to był Jasiek Piwowarczyk. Sondaż był, co z dziećmi po liceum, pytano Polaków. I tak, dziewczynki rodzice chcieliby posłać na medycynę, chłopaków na informatykę. No ludzie kochani, po co to tak krzywdzić chłopaków? Przecież 1,5 miliona rocznie się zarabia w pierwszym roku zaraz po studiach. To po co tak? Lepiej, uwaga, według badanych do odniesienia sukcesu w Polsce są konieczne przede wszystkim wiedza i umiejętności. Wiedza i umiejętności. Nie zawsze. Nie zawsze, co pokazuje mój, Olbratowskiego i Tomkowicza, jakże pocieszający przykład. Nie zawsze.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Czas na wielki finał lipca.
7: Lato na bogato.
9: Już dziś ktoś z was na pewno wygra
10: 130 tysięcy złotych
11: lub rekordowe 1 300 000
12: lub suwa Lexusa LBX.
13: Wow, ale Lexusowy, taki yellow.
14: Chcesz? SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
1: Jay-Z teraz i Alicia Keys, jest 9.40.

0: Tu RMF FM i Wstawaj i Szkoda Lata. 9:47, SMS przyszedł pod 3322.
1: Jaki?
0: Chłopaki pracujący na zwyżce na hali pod sufitem proszą o piosenkę dla ochłody, bo już się rozbierają przez ten upał.
1: Mm-hmm.
0: Pozdrawiamy z Francji.
1: Z Francji.
0: Słuchamy was przez apkę online i Francuzi też was słuchają. W takim razie uwaga. No to zróbcie głośniej.
1: Zróbcie teraz głośniej, bardzo głośno.
0: Niech Francuzi słyszą, bo zagramy wam na ochłodę. A Magic i zna i kocha francuski. Ona teraz dla francuskich słuchaczy RMF FM.
1: Zna, to bym nie przesadzała. Ja po prostu się trochę uczę, to spróbuję. Uwaga, teraz wszyscy Francuzi, radio głośniej. Bonjour à tous, je sais que vous écoutez RMF FM. Salutations à tous les Français. Et merci beaucoup. Ceci est spécialement pour vous.
0: Je vous le vous. Dajcie głośniej, Meraja, dla ochłody.

0: To są te niestarzające się numery Michael Field i Maggie Rayleigh w RMF FM, Moonlight Shadow. Fakty za chwilę, a w nich m.in. zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4. Wszystko punktualnie o 10 oczywiście w RMF FM.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Kauflandu od rana gotowa na okazję.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
0: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Według naszych radiowych zegarów to już prawie 10:00. Skoro tak, to oczywiście pora na fakty. Magdalena Wojtań. Zapraszamy.
6: Śledczy badają szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przed prokuraturą w Lublinie jest nasz dziennikarz. Za moment się z nim połączymy. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 między Skawiną a Tyńcem koło Krakowa. Nie żyje Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu. Dzisiaj program Twoje zdanie o półmetku wakacji. Tak jest, już 31 lipca. Śledczy rozpoczęli szczegółowe badania szczątków rosyjskiej rakiety H-101, która rozbiła się koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Przed prokuraturą okręgową w Lublinie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, ponownie witamy Cię w faktach. Śledczy poinformowali o zebranym obszernym materiale dowodowym.
7: Tak świadczy o tym wielkość przeszukanego miejsca zdarzenia. W podsumowaniu wczorajszych działań prokuratura wskazuje, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesali teren o powierzchni około 3 km². Dziś w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej odbywają się oględziny znalezionych szczątków rakiety. Prokuratura nie ujawnia, czy znajdują się na nich jakiekolwiek napisy świadczące o modelu lub dacie produkcji.
8: Także po to, aby specjaliści od OSINT-u z innych krajów nie czynili na podstawie danych, które ja będę Państwu ujawniał, swoich ustaleń.
7: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W oględzinach rosyjskiej rakiety uczestniczy przedstawiciel strony ukraińskiej, natomiast w samej Tarnawie Kolonii usunięto już wszystkie ślady po nocnym zdarzeniu. Sprzed prokuratury okręgowej w Lublinie Paweł Konieczny.
6: A przypomnę, wspomniany pocisk spadł na pole w nocy ze środy na czwartek. Krater po rakiecie miał 10 metrów średnicy i 5 głębokości. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A teraz informacja sprzed chwili. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. Ten wyrok nie jest prawomocny. Więcej o tym w kolejnych faktach. Zderzenie trzech samochodów osobowych na A4 między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Przepustowość rządowych serwerów była zbyt mała, dlatego doszło do przeciążenia, dowiedział się reporter RMF FM. RCB wysłało dzisiaj rano SMS-em cyfrowy poradnik bezpieczeństwa. Po kliknięciu w link, okazało się, że strona nie działa. Łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. A co jeszcze ustaliłeś?
9: Wiadomo, że nie była to usterka techniczna ani atak hakerski. W tym momencie Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby zwiększyć przepustowość rządowych serwerów, żeby wszyscy mogli otworzyć m.in. ten link z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa, bo strona wciąż wielu osobom się nie otwiera.
10: Rzeczywiście zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Jest bardzo dużo wejść na poradnik bezpieczeństwa poprzez strony rządowe. Jest 150 tysięcy pobrań w ciągu jednej chwili.
9: Mówiła mi rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka. Dodała też, że Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby do podobnych problemów nie dochodziło w przyszłości.
6: Nie żyje Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu, były znakomity piłkarz, kapitan AC Milan. W faktach reporter RMF FM, nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
11: Dzień dobry.
6: Czarku, jak klub wspomina Baresiego?
11: W mediach społecznościowych Milan napisał, że jego przykład i uczciwość na zawsze zapiszą się w DNA klubu, podobnie jak kultowa koszulka z numerem 6. Baresi jest uważany za jednego z najlepszych środkowych obrońców swoich czasów. Z reprezentacją Włoch został mistrzem świata w 1982 roku, ale przede wszystkim zostanie zapamiętany jako legenda Milanu, bo był to jego jedyny seniorski klub w karierze, w którym spędził 2 dekady i zagrał ponad 500 spotkań. Od roku Franco Baresi zmagał się z poważną chorobą, usunięto mu guzek z płuca. W ostatnim czasie jego stan się pogorszył. Zmarł w szpitalu w wieku 66 lat.
12: Dla nas liczy się wasze zdanie.
6: W kalendarzu piątek, 31 lipca. Wakacje na półmetku. Pierwsze turystyczne podsumowanie w Radiu RMF 24. Nasz cotygodniowy program Twoje zdanie dzisiaj z Podhala. Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Pałachickim. Maćku, o czym będziesz dzisiaj rozmawiał z naszymi słuchaczami?
13: Dzisiaj spotykamy się u wylotu Doliny Kościeliskiej, jednego z najpopularniejszych szlaków turystycznych w Tatrach, który teraz w środku wakacji przeżywa prawdziwe oblężenie. Będziemy rozmawiali o tym, czy wakacje w Polsce wciąż się opłacają, czy lepiej jest zostać w kraju, czy może pojechać za granicę, no i co powoduje, że decydujemy się spędzić urlop w Tatrach, na Mazurach, czy nad polskim Bałtykiem. Spotykamy się w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach i w Radiu RMF 24 od 12 do 14.
6: A my słyszymy się w Faktach za niecałą godzinę. Zapraszam o 11.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Już na termometrach 20 w Koszalinie, 28 stopni mamy teraz w Łodzi, prawie 30 w Rzeszowie, potem będzie jeszcze cieplej. Na północy 26, w centrum 33, na południu 34-35 kresek. Możliwe przelotne burze, jak to w lecie. Wieczorem zagrzmi konkretnie wzdłuż granicy zachodniej, dodatkowo w Poznaniu, we Wrocławiu, w Lublinie oraz na Suwalszczyźnie. Daniel Dyk już jest na obiekcie.
14: Dzień dobry. Cześć, i program Daniel. Bylo do lata też ostatni w lipcu. Planuję w tej godzinie odwiedzić festiwal Poland Rock. Będziemy też dziś przedpremierowo na panoramie Adamczyskiej. No i muzyka najlepsza pod słońcem zawsze jest z nami.

przeciwnie, się podgrzewa coraz bardziej. U nas gorący temat poranka w byle do lata. Czy obudził was SMS od RCB? Pewnie tak. Przeczytaliście MSWiA, bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa. Słuchajcie, od 7.40 próbuję wejść po poradnik, cały czas mam error. Słyszeliśmy w ostatnich faktach, że padły serwery. Bądź przygotowany. Powiedzcie tak szczerze, nie korciło was, by odesłać SMS sam bądź przygotowany? Dziesiąta 16. Sting. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ten piątek. Wielki finał lipca w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Dzisiaj nagroda główna to aż 1 300 000 złotych. No rekordowa suma spełniająca nawet te rekordowe marzenia. Nie wiem, co wam się marzy. Dom, samochód, w czasy, spłacić kredyt. Pierwszy finał coraz bliżej. Zadzwonię już po 12:00. Nie mogę się doczekać, by dać te pieniądze albo kluczyki. Właśnie, bo dzisiaj także czwarty samochód mamy dla was w lipcu. Tym razem piękny, hybrydowy SUV Lexus LBX. I obiecujemy, że dzisiaj ktoś go wygra. Albo 130 tysięcy, albo 1 300 000. Jak są takie nagrody, no to proponuję, żebyśmy zagrali w szczęśliwe numerki. Przed nami dwa ostatnie finały w tym tygodniu, a więc cyfra 2. A za nami w tym tygodniu 6 finałów z sejfami, a więc cyfra 6. Panie i panowie, 2 i 6 mogą spełnić wasze marzenia. Przez 13 minut każdy, kto przyśle hasło RMF pod numer 7474, otrzyma aż 1250 losów w obu dzisiejszych finałach. Ale kto ma 2 i 6 w swoim numerze telefonu, ten bonus podwaja. Dwa razy więcej szans, czyli aż 2500 losów. Nie muszą być te cyfry po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby było 2 i 6. 13 minut już się rozpoczęło. Można zagrać na www.rmf.fm albo SMS RMF 7474. Nawet 2,5 tysiąca losów zyskujecie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazje. W Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: roku. Brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę

0: Kozłowski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Zawsze z wami.

pamiętacie swój numer telefonu? 2 i 6 to szczęśliwe numerki, które dają wam teraz aż 2500 losów, ale to działa jeszcze tylko półtorej minuty. A każda szansa się dzisiaj przyda, bo dzisiaj na pewno ktoś wygra 1 300 000 lub 130 000 złotych lub Lexusa LBX. Na pewno to chcecie być wy. Dwa losowania przed nami, w obu wpada 2500 szans. Jeśli nie macie szczęśliwego numerka, 1250 losów. RMF 7474.

0: Festiwal Poland Rock.
1: Ekipa RMF FM pojechała tam z misją, by zapewnić festiwalowiczom to, czego ewentualnie zapomnieli zabrać ze sobą. Coś im dowieść, coś załatwić. No i zaczęliśmy od rozeznania się, czego tam brakuje.
2: Tak naprawdę niczego mi nie brakuje.
3: Mamy wszystko, co potrzeba. Nic więcej nam nie potrzeba. To jest pięknie. Dziewczyna, uśmiechnij się.
4: No to super, no.
5: Nam niczego nie brakuje.
4: Niczego. Niczego.
5: Niczego.
4: Namioty, wszystko.
5: Tak, mamy cudownych ludzi. Ani snu nam nie brakuje. Niczego nam nie brakuje. No,
2: jest wszystko. Są cudowni ludzie. Jest picie, jedzenie, słońce jest idealne.
1: No ludzie, nie róbcie nam tego. Niczego nie brakuje.
0: Super, super.
1: Gdyby jednak, szukajcie żółto-niebieskiego kampera przy pasażu festiwalowym. Was zapraszam na Instagrama, wrzucamy tam relacje z tego fantastycznego festiwalu. Najważniejsze, że tam nie zabraknie muzyki i wolności, a z punktu widzenia RMF FM obie te rzeczy są po prostu najważniejsze na świecie.
6: Reklama.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem

0: aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
7: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: zabójstwa Iwony Cygan. Obiecaliśmy w tych faktach wrócić do decyzji sądu w tej sprawie. Za moment szczegóły o 11.
1: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowi.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Radio.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Zbliżamy się do godziny 11, a więc pora posłuchać najnowszego wydania faktów RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
3: Sąd uniewinnił oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. To nieprawomocny wyrok dotyczący morderstwa sprzed 28 lat w Szczucinie w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby blisko 49 tysięcy migrantów z Maroka przekroczyło granicę z Hiszpanią w Ceucie. Za moment też zaproszenie do Szczyrku na Downhill i do kina na Spidermana. To w faktach kulturalnych RMF FM. Wszyscy oskarżeni w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan uniewinnieni. Taką decyzję w sprawie mordu, do którego doszło w małopolskim Szczucinie w sierpniu 1998 roku, podjął Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To rozstrzygnięcie w pierwszej instancji nie jest prawomocne. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tego wyroku?
4: Podczas ustnego uzasadnienia sąd nie pozostawił suchej nitki na pracy prokuratury. Według niego śledczy zapomnieli o zasadzie domniemania niewinności. Według sądu nie ma żadnego dowodu, który mógłby powiązać zabójstwo z konkretną osobą. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo.
3: Krzysztofie, to jest jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat i jedna z najdłużej trwających.
4: Tak, od 98 roku była wielokrotnie umarzana. Przełom według śledczych nastąpił w 2017 roku. Wtedy prokuratura krajowa miała, jak informowała, przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Proces ruszył rok później. Cały czas pojawiały się jednak wątpliwości. A przypomnę, Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 98 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili drutem. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
3: O szturmie na granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, informują tamtejsze media. Jak podaje resort spraw wewnętrznych, tylko w ciągu ostatniej doby przejście graniczne w sposób niekontrolowany przekroczyło około 49 tysięcy migrantów z sąsiedniego Maroka. Na miejsce wysłano wojsko w celu opanowania sytuacji, a lokalne władze wezwały do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Mieliśmy na brzegu 10 motorówek, teraz one wszystkie są bezużyteczne, mówią prowadzący biznes przy zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem. Dzisiaj w faktach mówimy o problemach zbiornika retencyjnego, w którym ubywa wody, a to uderza w turystykę w tym regionie.
5: W zeszłym roku, jak stąd wyjeżdżałam w sierpniu, to woda była tutaj, przy tej linii brzegowej, także tutaj zniknęła połowa jeziora. Jak dla mnie niby w ciągu roku, ale wiem od mieszkańców, że to było tak, że ona znikała z dnia na dzień. To nie może być susza hydrologiczna tylko i wyłącznie.
6: A teraz ani wędkarzy, ani turystów, wszystkie brzegi puste. Wszystkie brzegi puste.
7: Chcę wszystkich turystów zaprosić tutaj nad nasz zalew. Mamy tutaj oczywiście alternatywy do wypoczynku. Są piękne lasy, przeogromna cisza, ptactwo, które nie wiem, mam nadzieję, że również zostanie usłyszane.
3: I słychać bardzo mocno. Opisywali reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi turyści i przedsiębiorcy z Nadhańczy. Szczyrk od dzisiaj przez cały weekend będzie stolicą europejskiego downhillu. Rozpoczyna się tam piąta runda renomowanych zawodów IXS European Downhill Cup, czyli górskiego kolarstwa zjazdowego. Anna Kropaczek wie więcej na ten temat. Aniu, można spodziewać się mocnych wrażeń.
8: Tak, kibice w Szczyrku będą mogli z bliska obserwować przejazdy najlepszych zawodników tego ekstremalnego kolarstwa górskiego. Downhill to jest bardzo wymagająca, ale też i bardzo widowiskowa dyscyplina nazywana rowerową Formułą 1. Już dziś oficjalny trening, jutro przejazd kwalifikacyjny, a w niedzielę finał zawodów. Trasa rozpoczyna się na hali Skrzyczeńskiej. Meta znajduje się przy dolnej stacji gondoli. Tam także jest strefa kibica i strefa expo. Na całej trasie są miejsca, z których można oglądać zmagania zawodników. Wstęp jest wolny, ale my mamy dla fanów niespodziankę. Specjalne zaproszenia na Downhill Cup, a po szczegóły odsyłam na rmf24.pl.
3: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, Spider-Man, całkiem tak. Nowy dzień.
9: Dzień dobry. Ten film dziś oficjalnie wchodzi do kin. 2,5 godziny świetnej zabawy, ale też wzruszeń i dynamicznych scen walki w roli głównej po raz czwarty jako Spider-Man Tom Holland.
10: The movie kind of serves as this cautionary tale.
9: To jest w pewnym sensie opowieść o tym, czym grozi życie w samotności. Przypomina, jak ogromne znaczenie ma wspólnota i bliscy ludzie. Pokazuje też, że czasem największą odwagą jest poproszenie kogoś o pomoc. Ten film jest zdecydowanie bardziej stonowany, bywa emocjonalny. Ale nie oznacza to, że rezygnujemy z humoru i dobrej zabawy, mówi Tom Holland. W obsadzie też m.in. Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Florence Pugh oraz znana ze Stranger Things Sadie Sink. Wrócił Wawel o zmierzchu. To cykl weekendowych wakacyjnych koncertów na królewskich dziedzińcach w Krakowie. Dźwiękom towarzyszyć będzie iluminowana architektura zamku. Wokalistka Dua Lipa ujawniła listę gości festiwalu literackiego, którego jest kuratorką. Są na niej m.in. brytyjska powieściopisarka Sadie Smith oraz ikona muzyki i literatury Patti Smith. Ten festiwal jesienią w Londynie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Słuchajcie, ja pamiętam, jeździłem nad Hańcze w Świętokrzyskiem, jak ten zalew dopiero powstawał. Miałem nawet swoje miejscówki od strony Rakowa. Urwałem żyłki na tamtejszych krzakach. To cudne miejsce. Tym bardziej jestem z mieszkańcami okolicy. Tu Daniel Dyk. Dzień dobry. Program Byle do lata.

0: Biegnij.
1: Za godzinę dzwonimy z pieniędzmi. Za godzinę ktoś z was może mieć 1 300 000 złotych, ale to brzmi. I to może być bardzo realny scenariusz właśnie dla ciebie, drogi słuchaczu. Przez tę godzinę mamy ostatnią szansę, by jednym SMS-em wejść do dwóch finałów i zagrać o tę rekordową nagrodę główną. Zróbmy więc tak, żeby to była najlepsza okazja. Uwaga! Rusza super godzina. W tym czasie zyskujemy w obu losowaniach aż 1450 losów. To jest ostatnia super godzina w lipcu. No i dlatego to jest najlepsza super godzina. Przyślijcie SMS z hasłem RMF pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. Jak skończy się ta super godzina, losujemy i dzwonimy z pieniędzmi. Po raz pierwszy dzisiaj. Także nie ma co czekać. Pamiętajcie, co obiecaliśmy. Dzisiaj ktoś z was na pewno wygra Lexusa LBX lub 130 tysięcy złotych lub 1 300 000 złotych. Pieniądze są w sejfach. Kluczyki do tego hybrydowego SUV-a w automacie są w sejfach. 1450 losów dla was. Ostatni raz. Jeden SMS to dwa finały. Dwa razy możecie zostać milionerem. RMF 7474.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko ₩99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie ₩99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
6: Czas na wielki finał lipca.
5: Lato na bogato.
7: Już dziś ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych.

0: finansowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Słuchajcie, musiałem zadzwonić do Wojtka. Witamy cię, Wojtku, bardzo serdecznie w Radiu RMF FM.
1: No, witam wszystkich.
0: Wojtek, ja pamiętam twojego SMS-a z ubiegłych wakacji. Napisałeś wtedy, że do urlopu masz już tylko 365 dni. Postanowiłem po prawie roku sprawdzić, jak to wygląda teraz sytuacja u ciebie.
1: Teraz już zostało mniej, już prawie z górki.
0: A wiesz, ile dokładnie?
1: No, jeszcze mi zostało do 16, tam 5 gości, no z górki, no będzie, o 12 będzie z górki.
0: I w końcu urlop, tak? Jakieś plany takie zaawansowane?
1: No, w tym roku taki krótki do Karpacza może i starczy.
0: I powiedz mi, i prześlesz nam SMS-a, że do kolejnego urlopu 365 dni tylko?
1: Na pewno, na pewno.
0: To ja trzymam kciuki, bo powstała piękna, radosna tradycja i mam nadzieję, że nasi słuchacze też podzielą się z kolei z nami swoimi urlopami. Ile dokładnie godzin, minut, a może sekund zostało do waszego urlopu? Dajcie znać 3322.

0: jutro 1 sierpnia, w Polsce niezwykle ważna historycznie data, dlatego jutro o 20:00 premierę będzie miał wyjątkowy odcinek Misji Specjalnej. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego powiemy o jego przebiegu, no i tych politycznych okolicznościach, które sprawiły, że wojska sowieckie nie ruszyły na pomoc walczącej w Warszawie i jeszcze ją dodatkowo utrudniały aliantom.
1: 4 września brytyjski premier i gabinet wojny wysyłają do Stalina wiadomość.
2: Nasz naród nie może zrozumieć, dlaczego nie wysłano pomocy w sprzęcie dla Polaków w Warszawie. Fakt, że pana rząd nie wyraził zgody na lądowanie naszych samolotów na lotniskach znajdujących się w rękach sowieckich, staje się powszechnie znany. Działalność pańskiego rządu powstrzymująca wysłanie pomocy wydaje się nam być niezgodna z duchem współpracy aliantów, do której pan i my przywiązujemy tak wielką wagę.
0: Premiera 1 sierpnia o 20:00 w radiu RMF FM, a także na rmf.pl.
3: Jan, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3490.

0: Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy,
2: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
4: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Po reklamie.
11: To było grane, jest grane i będzie grane w RMF FM.

Cieszą nas takie SMS-y od was. Właśnie zaczynam urlop. Wracam z pracy. Z przytupem. 43 200 sekund do urlopu. Pozdrawia Irek. Do mojego urlopu zostało 19,5 godziny. Jakoś nikt nie pisze z tych, którzy mają do urlopu

0: ostatnia super godzina w lipcu. Aż 1450 losów zdobywacie w obu finałach dzisiaj. Pierwsze losowanie już po 12. Po 12 dzwonimy z pieniędzmi. 1 300 000 złotych lub 130 tysięcy lub Lexusa LBX dzisiaj rozdamy na pewno. No właśnie, być może już zaraz. Być może właśnie wam. RMF 7474. 1450 losów. Na pewno się przyda.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: I już prawie godzina 12. Zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktów RMF FM i ponownie zaprasza Magdalena Wojtoni.
6: Agnieszka Pietrzak, dzień dobry.
5: Och, przepraszam, Agnieszka.
6: Lej Zakopany, teren przekazany właścicielom, mówi lubelska prokuratura. Także w Sejmie informacje o tym, co 32 godziny temu działo się w okolicach Tarnawy Kolonii.
7: Żeby nikomu nie zniknęła ani proporcja tych zdarzeń, trochę faktów.
6: W scenariuszu Faktów także popularna sieć sklepów blisko nas, która będzie miała nowego właściciela z daleka i serial o królu mody. Rosyjska rakieta H-101, która spadła wczoraj na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. Takie są wstępne wyniki wczorajszych oględzin śledczych na miejscu. O planowanych dalszych działaniach opowiedział przed chwilą na konferencji prasowej prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczamy zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z dowództwem wojsk powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
6: W Lublinie jest reporter RMF FM, połączymy się z nim w kolejnych faktach. Gorąca dyskusja w Sejmie o wczorajszych wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Z działań służb tłumaczył się m.in. wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem w Sejmie, Jakubem Rybskim. Witam cię, Jakubie.
9: Dzień dobry.
6: Co usłyszeliśmy od ministra obrony?
9: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Dodał jednak, że Polska wciąż inwestuje w nowe, m.in. systemy obrony powietrznej, ale ta modernizacja wymaga czasu. Szef MON-u zarzucił też opozycji, że szuka wroga nie tam, gdzie trzeba.
10: Nie widzicie w ogóle Federacji Rosyjskiej jako zagrożenia dla Polski. Dla was Rosja przestała być wrogiem. Od pewnego czasu wrogiem numer jeden stała się Ukraina.
9: Wcześniej podczas dyskusji sejmowej politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie informowali prawidłowo mieszkańców Lubelszczyzny o zagrożeniu, a dziś RCB wysłało cyfrowy poradnik bezpieczeństwa, który nie działał.
11: Jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to ostrzegające przed działaniami tego rządu.
9: Mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy rządzący podkreślają dziś, że systemy ostrzegania i informowania powinny zostać poprawione. Z Sejmu Jakub Rybski.
6: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz i Skierniewice zderzyły się 3 samochody, osobowy, dostawczy i ciężarowy. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Żabka idzie w kanadyjskie ręce. Właściciel sieci sklepów podpisał wstępne porozumienie o sprzedaży. Nabywcą ma być obecna także w Polsce sieć stacji benzynowych Circle K. Ta informacja wywołała na giełdzie spore zamieszanie, informuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. wiem, Krzysztofie, za ile Żabka zostanie sprzedana?
12: Za ponad 32,5 miliarda złotych. To są ogromne pieniądze, a jako że w Polsce Żabek mamy 13 tysięcy, to bardzo upraszczając, można powiedzieć, że za jedną Żabkę nowy właściciel płaci 2,5 miliona złotych. Oczywiście tak prosto to nie działa, no bo Żabka to przecież nie tylko sklepy, ale przede wszystkim potężna sieć dystrybucji, marketingu i produkcji, to także sklepy internetowe Już oraz Delio. A tak więc to potężny biznes. On teraz zostanie przejęty przez gracza, który w Polsce działa w znacznie mniejszej skali, czyli przez kanadyjską sieć stacji benzynowych Circle K, których w Polsce jest raptem około 400. Przejęcie Żabki odbywa się przez giełdę, akcje spółki więc wystrzeliły z 29 do ponad 32 zł.
13: Świat kultury w faktach.
6: Powstanie serial o Giorgio Armani, zmarłym rok temu królu mody. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witam
14: Cię,
6: Kasiu. Gdzie pracuje ekipa filmowa?
14: Teraz we Włoszech. Ten serial powstaje dla międzynarodowej widowni i ma wsparcie ze strony domu mody Giorgio Armani. To jest o tyle ważne, że twórcy mogą wykorzystać legalnie legendarne kreacje, ale też te słynne, niedostępne zwykle lokalizacje związane z życiem projektanta. Reżyseruje Ferzan Ospetek. Panowie znali się osobiście, to też ważne.
6: Kasiu, Armani był też autorem filmowych kostiumów. Tak. O tym też opowie serial?
14: No taki jest plan. W latach 80. ubrał po raz pierwszy Richarda Gira do filmu Amerykański Żigolak. Potem w filmie Nietykalni jego eleganckie garnitury nosili Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro. W Bękartach wojny zrobił ten słynny biały smoking dla Brada Pitta, a w Wilku z Wall Street kostium dla Leonardo DiCaprio. Hollywood pokochało klasyczny styl i perfekcjonizm Armaniego.
6: Czekamy zatem na serial.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Dzisiaj 37 stopni Celsjusza w okolicach Tarnowa i Rzeszowa i słuchajcie, no jutro tam będzie jeszcze cieplej. To niewyobrażalne, ale właśnie tam nawet 38 stopni. Jutro 37 na terenie Lublina, 35 Kraków, Kielce. No na Śląsku już w okolicach 30, 33 nawet w Katowicach. Jutro więcej burz i deszczu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Tutaj byle do lata. Daniel Dyk, witajcie. Tak, słyszę zegarek, wiem, pamiętam, że to już ostatnie 5 minut ostatniej super godziny w lipcu. No właśnie, 5 minut do losowania. Ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem załapać się jednocześnie do dwóch finałów. Dzisiaj na pewno ktoś zdobędzie 1 300 000 złotych lub 130 tysięcy lub Lexusa LBX. Ja trzymam kciuki. Ostatnie 5 minut, by zdobyć 1450 losów, podkreślam, w obu finałach. Pierwsze losowanie, 5 minut, dzwonimy. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wyobrażam sobie, że w tym momencie, kiedy pojawił się ten sygnał, to cała Polska sprawdziła tak dla pewności telefon, czy jest w zasięgu, czy nie wyciszony. No bo dzwonią Wakacyjne Sejfy w RMF FM. Jesteśmy po przedostatnim lipcowym losowaniu. Zaczął się przedostatni finał w lipcu. 30 sejfów, no i w jednym z nich ta wymarzona nagroda główna, 1 300 000 zł, ale trzeba odebrać to połączenie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, tutaj dzień dobry.
1: Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu.
2: Niemożliwe.
1: I a takich słuchaczy lubią, oni wiedzą od razu, co się dzieje. Dzwonimy w sprawie wakacyjnych sejfów. Tak, dzień dobry, jak masz na imię?
2: Nie, nie wierzę.
1: Jak masz na imię, moja droga?
2: Dagmara.
1: Dagmara, a z jakiej miejscowości?
2: Pszczyna.
1: Pszczyna, no to
2: tak.
1: To już wiemy, kto komu kibicuje, za kogo trzyma kciuki. Dagmaro,
2: no.
1: Chyba nikt nie zadał ci tego pytania. Mam nadzieję, że robię to po raz pierwszy w twoim życiu i będzie to bardzo szczęśliwy wybór. Który numer sejfu wybierasz od 1 do 30?
2: A dajmy 28.
1: 28, sejf numer 28. I to jest twój sejf, moja droga. No i jakie samopoczucie, jak wreszcie zadzwonił ten telefon?
2: W zeszły piątek śniło mi się, że dzwonicie do mnie i wygrałam samochód. Także mówiłam koleżankom w pracy, że chyba się spełnia. Moje sny się będą spełniać.
1: Czujesz, że w sejfie numer 28 jest samochód?
2: Oczywiście.
1: A jak tam jest 1 300 000?
2: To jeszcze lepiej. Będą 3 samochody i wakacje.
1: A jak tam jest 5 000 zł, bo musimy się też liczyć z taką opcją?
2: Też chętnie przyjmę.
1: Oczywiście, ja też bym dokładnie tak odpowiedział. Ale jest jeszcze jedno wyjście. Możemy zagrać, ja zaproponuję ci pewne pieniądze. Nie interesuje nas w ogóle wtedy safe. Bierzesz to, co na stole, a na stole w tym momencie 10 000 zł.
2: Nie, no grajmy dalej.
1: Nie, czyli na samochód jednak nastawiona jesteś.
2: Na samochód, tak.
1: 10, a jakbym coś dołożył do tych 10? Może kupiłabyś takie używanego, trochę wiesz, jeszcze w niezłym stanie, po tych pieniądzach chodzą. 12 000 zł?
2: Nie, to za mało. Dasz 30, to wezmę.
1: 30. Wiesz co, no są takie kwoty w sejfach. Jest, można trafić 31, 33, 38 tysięcy, no ale na stole u mnie 15 000 zł.
2: Nie, biorę
1: sejf. Patrzę w stronę swojego, wiesz, szefa kierownika. Czy my tam coś jeszcze mamy, jakiś budżet? To jest w końcu finałowy piątek. To jest piątek w ostatnim dniu lipca. A jeszcze widzę, tam wyciągnął 1000... Może jeszcze 1000, co? 17 000 zróbmy. Ja nie pamiętam takich pieniędzy przy kwocie minimalnej 5 000 zł. To jest sporo.
2: Nie,
1: więcej.
2: Jak się już bawimy, jak już zadzwoniliście do mnie, biorę sejf.
1: To umawiamy się tak. Obiecasz mi, że zapomnisz, ile leży na stole. 17 000 i wtedy chcę usłyszeć, że to jest ostateczny wybór.
2: Ostateczna ostateczność.
1: Dobra, dobra. I nie będzie żalu, że tutaj tak dużo pieniędzy, a w sejfie może być mniej. Dagmara z Pszczyny, ja bardzo mocno ściskam teraz kciuki. Otwórzmy sejf numer 28 i niech zobaczę kluczyki przynajmniej. Bo takie było życzenie. Moja droga, widzę tutaj...
2: No?
1: 5 kopert. Emocje rosną. Z informacją, że w tych kopertach jest co najmniej 30 000 zł. Ty chciałaś 30 000? Co tu się dzisiaj dzieje? Jakie ty masz sny prorocze? Może w którejś z tych kopert będą kluczyki do samochodu? A, B, C, D czy E? Którą kopertę wybierasz?
2: D. D jak Dagmara.
1: Chciałem pytać, czy to ma jakieś uzasadnienie. Koperta D jak Dagmara. Huchnij sobie tam może.
2: Panowie, ale ręce się trzęsą.
1: A jak mi się trzęsą? Jak podarłem tą kopertę w jakiś dziwny sposób? Ja to zawsze tak ładnie... O. O. O. Dagmara z Pszczyny. Marzył ci się samochód?
2: Tak.
1: I chciałabyś mieć Lexusa.
2: Oczywiście.
1: LBX. Strasznie mi przykro. Strasznie mi przykro. To marzenie się nie spełni. No. Dagmara, trafiłaś 1 300 000 złotych!
3: Rekord!
1: Mamy nową rekordzistkę Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny!
3: Nieprawdopodobne!
1: Co tu się w studiu dzieje? Ja sobie nie wyobrażam, co się dzieje u Dagmary. Dagmarka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co tu się wydarzyło?
2: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
1: 1 300 000 złotych. Ty sobie zażartowałeś, że to będzie 5 samochodów. Ja chcę mieć twoje sny. Ja chcę mieć twoje sny.
2: Ale nie zagartujecie.
1: Jeszcze raz powtórz, bo teraz ja za mocniej

0: bardzo, dziękuję. O, nie wierzę.
1: O, ja też nie wierzę. Dagmara, my obiecaliśmy dzisiaj.
0: A ty chciała do mnie.
1: Myślę, że nie zostawimy Dagmary, że jeszcze do niej zadzwonimy, że wypytamy o te emocje. Chcemy być i wiedzieć, co tam się u niej dzieje. Przyna nie jest tak daleko w sumie od nas. Może i do niej pojedziemy. Słuchajcie, gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie. My gramy dalej. Dzisiaj przed nami jeszcze jeden finał. I no już wiecie, że w sejfach będą kluczyki do samochodu, że będzie 130 tysięcy złotych. Nie wiem, jaka będzie nagroda główna. Umówmy się, że dacie mi chwilę. Ja ochłonę, ja tutaj ustalę to wszystko. Na razie żyję tym 1 300 000, które padły przed chwilą. Absolutny rekord. No przyznacie, takie rzeczy się nieczęsto zdarzają. A dla was, jeżeli chcecie przeżyć coś podobnego jeszcze dzisiaj, jeszcze jeden finał. I dla was 7 minut, niech będzie szczęśliwe. 1333 losy w ostatnim losowaniu gwarantuję. RMF 7474.
2: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

ja może przypomnę kolejność zdarzeń. Dagmara w piątek miała sen o wygranej w RMF-ie. Dzisiaj piątek i Dagmara wygrała nagrodę główną, rekordową, 1 300 000 zł. Jeżeli słyszeliście, że ktoś krzyczy z ekscytacji i dlatego włączyliście radio, żeby posłuchać, co się stało, to jesteśmy właśnie po finale. Czy można sobie wymarzyć, wyśnić piękniejszy piątek, piękniejszy początek weekendu? Jeszcze dowiedzieliśmy się, że Dagmara jest w pracy. Wypłata na koniec miesiąca przepiękna. Padł rekord 1 300 000 zł w wakacyjnych sejfach.

0: Mandarin Leczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
17: Po reklamie.
1: Tu RMF FM. Gramy jak lubicie.

0: Wiecie, jak trudno prowadzić program i nie myśleć o rekordowej wygranej 1 300 000. To była Zalia w Radiu RMF FM. Najlepsza muzyka, najlepsza pod słońcem. Słuchajcie, a propos słońca, przed nami kolejny dzień z temperaturą ponad 35 stopni. Macie tak już, że wszystko zaczyna was irytować? Nauka wyjaśnia, że upały faktycznie wywołują zmęczenie, ale też wyzwalają u nas agresję. Po prostu realnie nas wkurzają. Czytam też, że obniżają naszą sprawność intelektualną i to chyba rozumiemy. Bo głowa często mówi, no nie możesz jeść kolejnych lodów, a na widok budki z lodami głupiejemy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów.
8: Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
18: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować.

0: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Czas na wielki finał lipca.
7: Lato na bogato.
9: Już dziś ktoś z was na pewno wygra
10: 130 tysięcy złotych
11: lub rekordowe 1 300 000
12: lub SUV Lexusa LBX.
13: Wow, ale Lexusowy, taki yellow.
14: Chcesz? I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jest.

0: oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Po reklamie.
5: Już prawie godzina 13, więc dajmy głośniej i posłuchajmy razem faktów RMF FM. Wszystko co najistotniejsze zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
6: Lubelska prokuratura wszczyna oficjalnie śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła wczoraj nad ranem w okolicach Tarnawy Kolonii. Mają być zmiany w ostrzeganiu, zapowiada minister spraw wewnętrznych. Będzie też koperta D jak Dagmara i rekordowa wygrana.
7: 1 300 000 zł!
6: Tyle w wakacyjnych sejfach w RMF. Śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym oficjalnie wszczęła dziś prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledczy przedstawili wstępne ustalenia na temat incydentu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnę, wczoraj nad ranem rosyjska rakieta H-101 spadła na pobliskie pole. Przed prokuraturą w Lublinie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który przysłuchiwał się konferencji prasowej śledczych. Witam cię, Pawle. Co mówią?
8: Przyznają, że trudno będzie o współpracę prawną między Polską a Federacją Rosyjską w tej sprawie. Skoro jednak jest już całkowita pewność, że była to rakieta H-101, która została wyprodukowana w drugim kwartale roku w obwodzie moskiewskim, śledczy mogą również sprawdzić, jaki materiał wybuchowy przenosiła.
9: Mamy już przecież ustaloną miejsce pochodzenia tej rakiety, datę jej produkcji. W związku z tym te wszystkie puzzle będziemy składać razem i na tej podstawie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie. Również to, jaki materiał wybuchowy niosła ze sobą ta rakieta.
8: Zapowiadał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Na razie trudno będzie komukolwiek postawić zarzuty w związku z groźnym wydarzeniem w Tarnawie Kolonii. Jednak za spowodowanie katastrofy w ruchu lotniczym grozi 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury okręgowej w Lublinie Paweł Konieczny.
6: Mieszkańcy wschodniej ściany kraju nie czują się bezpieczni. Ci z okolic Tarnawy Kolonii mają żal, że nie byli informowani o tym, co się dzieje.
10: Nie było żadnego komunikatu. Narobili w spodnie dzisiaj przez wysłali ostrzeżenia dopiero, żeby się zapoznać z instrukcją, jak się zachowywać w czasie zagrożenia. Wtedy, kiedy alert był potrzebny, wtedy go nie było.
6: Po każdym odwołanym alarmie będą przechodziły alerty RCB, ogłosił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona w systemach ostrzegania. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie?
11: Dzień dobry.
6: Jedna ze zmian. Tych zmian ma być więcej, prawda?
11: Zgadza się. W ciągu najbliższych miesięcy wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Szef MSWiA zapewnił też, że ma zostać uruchomiony system broadcastowy, czyli nadawczy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system informowania w aplikacji mObywatel.
12: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
11: Marcin Kierwiński przyznał też, że nie wszystko zadziałało idealnie, ale rząd ma wyciągnąć wnioski po wczorajszym incydencie.
13: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
6: Rozpoczęły się w kraju upały. Pijmy dużo wody.
14: Pijmy zawsze, można powiedzieć tak językiem księgowym, a konto, żebyśmy nie byli w tak zwanym deficycie płynowym.
6: Odpowiada ratownik TOPR Rafał Kubacki. Bardzo, bardzo gorąco. Mniej więcej 40 minut temu było u nas. Tego jeszcze w historii polskiej radiofonii nie było. Nasza słuchaczka pani Dagmara z Pszczyny wygrała rekordową kwotę. 1 300 000 zł w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
15: Dagmara, trafiłaś
7: 1 300 000 zł! Rekord! Mamy nową rekordzistkę Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny! Co
15: tu się w studiu dzieje? Ja sobie nie wyobrażam, co się dzieje u Dagmary. Dagmarka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co się wydarzyło?
4: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
15: 1 300 000 zł. Ty sobie zażartowałeś, że to będzie 5 samochodów. Ja chcę mieć twoje sny. Ja chcę mieć twoje sny.
6: Pani Dagmarze, oczywiście serdecznie gratulujemy. Powtórzmy, 1 300 000 zł dla słuchaczki RMF FM.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Program Byle do lata i Daniel Dyk, dzień dobry. Ten Daniel, przez którego ręce przeszło przed chwilą 1 300 000 zł. Ja cię kręcę. Umówiłem się z Dagmarą z Pszczyny, nową rekordzistką RMF-u, że zadzwonimy do jej męża z tą piękną informacją. Także koniecznie zostajcie z nami i na razie mu nic nie mówcie.

0: dzień, w którym sen się spełnił. Dagmara z Pszczyny wygrała przed godziną 1 300 000 złotych i nie słyszał tej informacji. Bardzo ważny dla Dagmary człowiek. Zadzwoniliśmy do Dariusza. Darku, tutaj RMF FM. Małżonka ma ważną informację do przekazania.
1: O, no cześć mężu.
2: Cześć.
1: Czy ty słuchałeś RMF-u przed chwilą?
2: No, nie słuchałem, bo nie słuchamy radia w pracy. Co się stało?
1: No to stoisz czy siedzisz?
2: Stoję.
1: To lepiej usiądź albo od razu się połóż.
2: Dobra, dawaj.
1: Mój drogi, jesteśmy bogaci o 1 300 000 złotych.
2: Jest, jest. A nic nie mówiłaś, że grałaś. Super.
0: Darku, to ja zapytam, a czy ty też grałeś i nie mówiłeś?
2: Też grałem i nie mówiłem.
0: Słuchaj, Darku, nie wiem, czy ty wiesz, Dagmara to już słyszała pewnie wielokrotnie, ale to jest w ogóle absolutny rekord w historii polskiej radiofonii. Do tej pory 1 140 000. To był nasz rekord pieniędzy, które rozdaliśmy, ale to już dzisiaj nikt o tym nie pamięta. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że Dagmara z Pszczyny i, jak się okazuje, również Dariusz wygrali 1 300 000 złotych.
2: Pięknie. Super.
1: O, mężu, przyjedź mnie, ratuj, bo mi ręce drętwieją.
2: Ja się też fajczęcę, także spoko.
0: Czy gdybyś miał takie maluteńkie marzenie, które odkładałeś na taką okazję, które mogłaby spełnić twoja małżonka, wiem, że ma pewne zasoby.
2: Marzenia są. Auto.
0: Nie uwierzysz, dokładnie to samo nam powiedziała, że wyśniło jej się nowe auto i że wygra to nowe auto, a wygrała przynajmniej na 5 nowych aut, jeśli dobrze liczę. Jeszcze raz wam gratuluję, najszczęśliwszy mąż w Polsce, najszczęśliwsza małżonka w Polsce, no i najszczęśliwsi słuchacze, którzy wygrali 1 300 000 złotych. To jest nowy rekord. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, super.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dagmara, ja tak może wiesz, trochę twoimi pieniędzmi się rządzę, ale on ma szansę na ten samochód?
1: No pewnie, że ma. Ale nie może mieć lepszego ode mnie.
0: To nie koniec. Przed nami jeszcze jeden finał. W sejfach tylko 3 opcje. Samochód Lexus LBX jest. 130 000 złotych jest. I jest 1 000 000 złotych. Nowy 1 000 000 złotych. I ode mnie 13 minut, gdy łapiecie aż 1013 losów w tym ostatnim losowaniu lipca. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Lexus 130 000 i nowiuteńki 1 000 000 złotych dla was. RMF 7474.
3: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1 000 złotych zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5 000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4 000 złotych. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Czym marzą bystrzaki tego lata?
9: Codziennie chcę lody.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.

0: Zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Po reklamie.

uwaga, 1013 losów w wakacyjnych sejfach, jeszcze tylko przez 3 minuty. Tyle szans zdobywacie. Przed godziną rozdaliśmy rekordowe pieniądze, 1 300 000 zł, ale w ostatnim finale lipca mamy dla was nowy 1 000 000 zł, albo 130 000 zł, albo hybrydowy SUV Lexus LBX. Hasło RMF ślemy pod numer 7474.

muzyczna nowość w RMF-ie. Ariana Grande. 13.33, tu byle do lata. Czytam właśnie, że rząd szykuje nowe święta. To najbliższe, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, może się zmienić w Dzień Bitwy Warszawskiej. Z kolei 2 maja, Dzień Flagi, ma być Dniem Flagi i Orła Białego. Słuchajcie, jak z orłem, to wypadałoby, żeby 2 maja w końcu był ustawowo wolny.

0: Wrocław. To jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast i wczoraj właśnie w tym pięknym Wrocławiu z okazji premiery nowego sezonu serialu 1670 nasi słuchacze jako pierwsi zobaczyli tę słynną panoramę 1670, czyli dzieło dłuższe o 1670 mm od panoramy racławickiej. Na miejscu była Natalia Ryba, która rozmawiała z aktorami, z influencerami. Były tam też nasze słuchaczki.
1: Wiedziałam od razu, że zabiorę moją siostrę, bo często w domu rzucamy sobie tekstami z serialu.
2: Jakimi na przykład?
3: Ty jesteś swój chłop, to znaczy mój chłop. Tylko tak się mówi.
2: Nie do końca jestem pewna, czy obok mnie stoi ksiądz Jakub czy Mateusz Gleń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Mamy do ciebie jedno zasadnicze pytanie. Co można robić na pierwszą literę twojego imienia w Adamczysze?
4: Mieć pieniądze, bo pieniążki, bez nich nie ma niczego.
5: U mnie można muczeć, super. Ale jestem śmieszny. Bo krowy, wiecie, bo wieś.
0: W najbliższych dniach, i tu mrugam porozumiewawczo okiem, zaglądajcie na Instagram RMF FM. Najlepiej zaobserwujcie. Tam pojawi się coś więcej. RMF
6: FM. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
22: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
21: Po reklamie.
2: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to OKO, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Prawie 14, więc przenieśmy całą uwagę do studia faktu RMF FM z najnowszymi wiadomościami. Agnieszka Pietrzak.
11: Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej z uchylonym immunitetem, ale bez zgody Sejmu na jego tymczasowe aresztowanie. Sprawą śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską rozpoczniemy. Później odwołanie szefów Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pytamy Was o stanie. Wakacje w kraju czy poza granicami? Słuchajcie faktów o 14. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Nie ma jednak zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka, o co wnioskowała Prokuratura Europejska. A chodzi o śledztwo dotyczące przyjmowania przez parlamentarzystę łapówek w zamian za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych. Na linii ponownie Sejm i reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jakie opinie na gorąco słychać właśnie w Sejmie?
12: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, brak zgody na zatrzymanie i areszt to skandaliczna decyzja.
13: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
12: Mówił poseł PiSu Michał Wójcik, a to z kolei głos koalicji rządzącej.
14: W naszej ocenie sankcja polegająca na aresztowaniu jest za daleko idąca.
12: Tak mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają z kolei, że nie ma powodów, by sądzić, że Wojciech Król będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.
11: Kolejne czystki w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rząd za pośrednictwem Rady Nadzorczej zdecydował o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK. Na linii Krzysztof Berenda.
15: Witam
11: Krzysztofie.
15: Ponownie.
11: Dlaczego Filip Czernicki i Dariusz Kuś stracili pracę?
15: Dlatego, że trwa czyszczenie CPK z ekipy, która do tej pory tym projektem kierowała. 1,5 miesiąca temu odwołany został dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek. Powodem był, mówiąc wprost, brak sukcesów i sprawczości. Maciej Lasek został zastąpiony wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. No i teraz Malepszak jako polityczny nadzorca CPK zmienia biznesowe władze spółki CPK. Prezes Filip Czernicki i Dariusz Kuś kompletnie nie dogadywali się z rządem i z nowym pełnomocnikiem w sprawie zarówno budowy superlotniska między Łodzią a Warszawą, ale także w sprawie budowy sieci szybkich pociągów, które do tego lotniska miały docierać z całego kraju. Doszło do tego, że ludzie ze spółki głośno krytykowali rząd w rozmowach z mediami i z ekspertami. stąd dymisję. A CPK, nazywanego czasem portem Polska, jak nie było, cały czas tak nie ma.
11: Jest nas masa, mówią uczestnicy i organizatorzy 32. Poland Rock Festiwalu. Tłoczno i radośnie od wczoraj na lotnisku Czaplinek Broczyno w Zachodniopomorskiem. Jest tam także nasza reporterka Anna Pałamar. Witam cię, Aniu.
16: Dzień dobry, jestem.
11: Jaka atmosfera?
16: Atmosfera jest znakomita. Tysiące osób przyjechało tu, aby wspólnie się bawić i poznawać nowych ludzi. Tu na terenie festiwalu jest dzisiaj bardzo gorąco. Termometry pokazują około 30 stopni, ale jak mówili mi festiwalowicze, ten upał zupełnie im nie przeszkadza.
17: Jest gorąco, jest patelnia, ale jest super. Mam wrażenie, że dopiero w tym roku pierwszy raz odkrywam prawdziwą twarz Poland Rocka. Absolutny zbiór randomowości kompletnej. Wszyscy przemili, z czymkolwiek nie podejdziemy, nie zapytamy, nie zagadamy. Wszyscy są mega otwarci i wspaniałe miejsce.
16: Czekacie jeszcze na coś? Zostajecie do końca?
17: Zostajemy do końca. No dzisiaj koncerty zdecydowanie Nocny Kochanek, jutro Happy Sad, więc czekamy.
16: Dziś wieczorem na scenie głównej zagrają m.in. Jam, Dziwna Wiosna i POD z festiwalu Poland Rock. Anna Pałamar.
18: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
11: Wakacje w kraju czy za granicą? W Radiu RMF 24 rozmawiamy o tym, jak spędzacie urlopy. Nasz wóz satelitarny zaparkował w Dolinie Kościeliskiej. Tam jest nasz reporter Maciej Połachicki. Maćku, witam ciebie również. Rozmawiałeś z naszymi słuchaczami. Które wakacje są bardziej atrakcyjne?
19: No, wśród tych tłumów, które przechadzają się dzisiaj Doliną Kościeliską, nikt właściwie nie wyobraża sobie wakacji poza Polską. Nawet jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to jednak ta część wakacji musi być tutaj w kraju. Jak mówił nasz ekspert Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, jednak wakacje w Polsce są wciąż nieco tańsze niż te na zachodzie Europy czy na południu Europy, a standardem hotelarskich usług wcale im nie od nich nie odbiegają. Słyszeliśmy tutaj także wiele języków obcych. Słyszeliśmy hiszpański, niemiecki, angielski oczywiście, także arabski, ale i litewski, węgierski, słowacki, bo coraz więcej gości z zagranicy do nas przyjeżdża i doceniają te nasze walory wakacyjne. Wygląda więc na to, że przedsiębiorcy z branży turystycznej nie powinni po tych wakacjach narzekać. Z Doliny Kościeliskiej Maciej Pałachicki.
11: Polecamy nasze informacyjne radio RMF 24. Fakty wracają za niecałą godzinę. Słyszymy się o 15.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: A kto to skończył pracę po 14 i już w samochodzie nas słucha? Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to nie tylko weekend, ale ten weekend, który otwiera wasz urlop. Tu Daniel Dyk, byle do lata. Słuchajcie, RMF FM i muzyki najlepszej pod słońcem. LP.

0: 31 lipca 2026 zapamiętany zostanie jako ten dzień, w którym Dagmara z pszczyny rozbiła bank wakacyjnych sejfów i wygrała w RMF-ie rekordową sumę 1 300 000 złotych.
1: Bardzo dziękuję. O, nie wierzę. A firma przyleciała do mnie.
0: Cała firma przyleciała pogratulować. No takie wieści się błyskawicznie rozchodzą. Ale to nie jest koniec. Słuchajcie, to jest bardzo szczęśliwy dzień. A my mamy dla was nowy milion. Nowy milion złotych. Mało tego, w ostatnim finale lipca tylko 3 nagrody i jedna piękniejsza od drugiej. Każdy chciałby być w finale. 130 tysięcy złotych, milion złotych i hybrydowy SUV Lexus LBX z automatyczną skrzynią. Prawda, że każda nagroda by nam pasowała? Po prostu trwa lato na bogato w RMF FM. Ode mnie jeszcze ostatni bonus w lipcu. Ale jaki? Aż 1500 losów. Wystarczy wejść teraz do gry. SMS, hasło RMF, numer 7474 albo gramy na stronach www.rmf.fm. Ta okazja potrwa 7 minut. Bardzo szczęśliwe 7 minut. 1500 losów, 3 piękne nagrody w sejfach i tylko te 3 podkreślam. Albo Lexus, albo 130 tysięcy, albo kolejny milion. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: Ciii, to nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 16-letnie brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: O reklamie.
6: RMF FM. Lato. RMF FM. Lato. My love has got you.

tylko 2 minuty. Każdy SMS zmienia się w 1500 losów w ostatnim finale lipca. W sejfach wakacyjnych ostatnie 3 nagrody do wyboru. Nowy 1 000 000 złotych, luksusowy SUV Lexus LBX oraz 130 tysięcy złotych. Która da wam szczęście? RMF 7474.

FM i muzyka najlepsza pod słońcem. 14.33 na zegarze. Zaintrygowały mnie właśnie wakacyjne tematy na kolorowych portalach. Zwróćcie uwagę, Roxana Węgiel rzuciła wszystko, poleciała na Mykonos, pałaszowała pyszności. I kolejny news. Daria zawiało w wolność od makijażu i pałaszowanie jedzenia w restauracji. Kiedyś gwiazdy na wolnym się głównie wyginały, wyprężały, pozowały, a dzisiaj pałaszują. Czyli dopiero teraz mają all inclusive.

0: 3-3-2-2. Już powoli za zakrętem się pokazuje urlop, bo już tylko 2 godzinki i laba 2 tygodnie. Dostaję od was takie wiadomości, no i serce mi się cieszy razem z wami. Ale dostałem też, no właśnie, wiadomość o błąkającym się psie. Może zacytuję, bo to piękne. Błąka się suka Rottweiler, wygląda na miłą, ale mój były mąż też wyglądał na miłego. No to ja jestem spokojny, skoro byłego męża ktoś przygarnął, to Rottweiler na bank znajdzie dom.
1: Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w super promocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: Polski 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
2: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
3: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
1: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów 23,99. A od piątku masło ekstra z mlecznej drogi złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
6: RMF FM przypomina, podczas upału...

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8.00. RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Już prawie godzina 15, więc czas na najnowsze wydanie faktu w RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
11: Rosyjski ambasador wezwany przez polski MSZ. To reakcja naszej dyplomacji po wczorajszej eksplozji rakiety na Lubelszczyźnie. Brawurowa ucieczka przed drogówką, policyjny pościg i funkcjonariusz ranny podczas akcji. Posłuchajcie, co działo się w Śląskiem. Przekażemy też informacje o trwających problemach na trasach, a na koniec zakusy Światowej Federacji Piłkarskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji, poinformował o tym premier Donald Tusk. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj rano spadła w Ternawie, Kolonii, na Lubelszczyźnie. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 został przechwycony przed południem przez parę dyżurną naszych F-16 40 km na północ od Kołobrzegu, poinformował wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Policjant został ranny po pościgu na Śląsku. Kierowca BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość, zignorował sygnały mundurowych i zaczął uciekać drogą krajową 94 z Dąbrowy Górniczej w kierunku Czeladzi. Łączymy się z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, co wiadomo o przebiegu tego pościgu?
12: Sytuacja była bardzo groźna. Kierowca zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczył o ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz. Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat, powiedział mi młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.
13: W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.
12: Jeden z policjantów został ranny, więc 31-latek musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.
11: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej 22 w Lubuskiem. W pobliżu miejscowości Długie to trasa Strzelce Krajeńskie do Biegniew. Zderzyły się 4 samochody i droga, ostrzegamy, jest zablokowana. 3 osobówki zderzyły się natomiast na autostradowej obwodnicy Krakowa. Za węzłem Skawina zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Rzeszowa. 35,1 stopnia w Kozienicach. Mazowieckie miasto jest najcieplejszym teraz miejscem w kraju. Upał odczuwalny niemal w całej Polsce, z wyjątkiem północno-zachodniej części. Podobnie ma być jutro, a w Zakopanem na termometrach ma się pojawić nawet 30 stopni, na Kasprowym Wierchu 24. Jak na góry, to bardzo wysoka temperatura. Do wędrowania po Tatrach trzeba się specjalnie przygotować.
14: Powinniśmy działać zapobiegawczo, czyli pić dużo, zanim zaczniemy się czuć słabo, dlatego że ten moment uzupełnienia płynów, kiedy nasz organizm wróci do stabilnego funkcjonowania, to jednak te kilkadziesiąt minut zajmie. Jeżeli chodzi o słońce, no oczywiście kremy z filtrem, na pewno z tym filtrem powyżej 30 musimy się smarować i też pamiętajmy, że wiatr w górach powoduje, że być może chwilowo to odczucie opalenizny albo nasłonecznienia nie będzie tak wyraźne, ale na pewno wieczorem, jak już wrócimy, okaże się, że jednak możemy być poparzeni i to trzeba brać pod uwagę.
11: Odpowiada ratownik tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Kubacki.
15: O co biega? Słuchaj faktów RMF FM.
11: Spór największych federacji piłkarskich, tej światowej i europejskiej. FIFA chce częściowo skomercjalizować organizację Mistrzostw Świata. Absolutnie nie zgadza się na to UEFA, która zagroziła bojkotem mundialu przez wszystkie europejskie reprezentacje, w tym Polskę. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, co proponuje FIFA?
16: Sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i powstanie FIFA Forward Enterprise, która to spółka miałaby się zajmować marketingiem m.in. mundiali. W zamian FIFA obiecuje krajowym federacjom wzrost zysków, a pamiętajmy, że w FIFA głos Hiszpanii czy Argentyny znaczy tyle samo, co afrykańskich i azjatyckich kopciuszków.
17: Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet.
16: Komentuje były prezes PZPN Michał Listkiewicz i zwraca uwagę na to, że jeśli FIFA, UEFA i inne federacje się nie dogadają, ucierpi impreza w Polsce. We wrześniu odbędzie się u nas Mundial Kobiet do lat 20 i trudno go sobie wyobrazić bez naszej reprezentacji i innych z Europy.
11: Szef FIFA w oświadczeniu zapowiedział, że zmiany nie zostaną wprowadzone, jeśli większość federacji będzie przeciwko. Na razie oprócz Europy zaprotestowała Ameryka Północna.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Patrzę, co się będzie działo w sobotę. No, cztery regiony się wyróżniają, właściwie bezchmurne niebo, lampa na niebie. To jest Świętokrzyskie, Lubelszczyzna, Małopolska i Podkarpacie. No i uwaga, rekord temperatury jutro to właśnie Małopolski Tarnów i Podkarpacki Rzeszów. 38 stopni Celsjusza. Im bardziej na północ, tym tych chmur trochę więcej. Będą przechodziły deszcze z burzami, ale też dużo słońca i też ciepło.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Ja już bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i tutaj w dobrych rękach, panowie, witajcie bardzo serdecznie.
18: Ty już masz dość, tak? Bo ja tyle mam emocji.
10: W ogóle nie mam dość, ale jest to rzeczywiście bardzo szczęśliwy dzień. 1,3 miliona.
18: Ale jesteś szczęściarzem.
10: Wiecie, kto to rozdał, tak?
18: No wiemy, kto rozdał, ale wiemy też, że trafiły w dobre ręce te pieniądze. Olek Sikora.
19: Mateusz Oprychał, bądźcie z nami.

0: Tak sobie myślę, że jak nasi słuchacze usłyszeli teraz Save My Love, to jakoś tak bardziej znoszą ten upał, ale musimy trochę zmienić nastrój, bo to będzie...
1: Widzę już tę minę.
0: Tak,
1: no,
0: bo
1: dawaj,
0: to będzie niestety informacja, która może zasmucić wszystkich właścicieli psów. No tanio nie będzie, ponieważ od nowego roku właściciele czworonogów będą musieli przygotować portfele.
1: Okej.
0: Okay. Słuchajcie, ojej, ale to źle brzmi. No ponad 190 zł, tyle będzie wynosił podatek, tak zwany podatek od psa, który wciąż obowiązuje w wielu gminach.
1: No, to jest przyjaciel, słuchajcie, no jemu się nie wypomina, no. Najwyżej będzie chodził trochę głodny. Żarcik oczywiście, no. My sobie tak nie śmieszkujmy, Olek, bo, no, jak to się mówi? Karma do nas wróci.
0: Karma, wiesz.

0: co za dzień. Dzisiaj w wakacyjnych sejfach Dagmara rozbiła bank. Przypomnijmy, wygrała główną nagrodę.
1: Dagmara, trafiłaś 1 300 000 złotych!
2: Jeśli chodzi o wygrane w radiu, Dagmara z Pszczyny!
0: No to Dyk stracił głos.
3: Absolutnie, tak. Do laryngologa zapisujemy 1 300 000 i to się nazywa Lato na Bogato w RMF-ie. To jest finał lipca, słuchajcie, w wakacyjnych sejfach. Przypomnijmy, trzymajmy te emocje, bo to nie koniec emocji. Jeszcze jeden finał przed nami. Do sejfów wskoczył nowy 1 000 000 złotych. No i właśnie, kto dołączy do Magdy i Dagmary, które w RMF-ie wygrały ponad 1 000 000 złotych i zmieniły swoje życie?

0: szans, ale kto ma czwórkę i piątkę w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, aż 2400 szans. One nie muszą być po kolei, pamiętajcie, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby w numerze waszych telefonów była i czwórka, i piątka. Więc pamiętajcie, RMF 7474. Oczywiście to wszystko ruszyło także na RMF FM.
1: Jeśli ustrzelicie 2400 szans, to naprawdę lepszej okazji w tym przypadku już dzisiaj nie będzie. Jeśli macie czwórkę i piątkę w swoim numerze telefonu, macie jeszcze więcej szczęścia. RMF, ślecie pod 7474.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Po reklamie.
17: Lato z RMF FM.

0: patrzymy na zegar, została dosłownie ostatnia minuta. Bardzo ważna informacja dla tych, którzy mają czwórkę i piątkę w swoim numerze telefonu. Ostatnia minuta okazji. Każde RMF, które wysyłacie pod 7474, to aż 2400 szans w ostatnim losowaniu lipca.
1: Gracie o 1 000 000 zł, SUVa, Lexusa LBX lub 130 000 zł. RMF 7474.

0: co ty taki zaczytany jesteś?
1: No słuchaj, sprawdzam SMS-y, które do nas wysyłacie i tak sobie myślę, że piątek to dobrego początek. Na przykład Kasia z Barlinka leży w tym momencie na leżaku w słońcu i pozdrawia gorąco.
2: To Kasię to ja spotkałem na rowerze w Czorsztynie kiedyś.
1: A to ta
2: naprawdę.
1: Kasia.
2: Tak, dobrze, to jest historia to ja prawdziwa. Wiem. Żebyście sobie nie myśleli, że Kasia tylko na leżaku leży. No, nie, nie. A u was jak tam Piątunio, bo jesteśmy bardzo ciekawi. No właśnie, napiszcie nam koniecznie w SMS-ie pod 3322.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Inwestorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
0: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
5: Poniedziałek po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.
5: RMF FM z wami na wakacjach.

0: Piszecie do nas pod 3322. Proszę bardzo. Mati Olo, 220 km do grilla w Stuttgarcie. Oczywiście przy waszej muzyczce.
1: Tak daleko do grilla to jeszcze nie miałem. No wyobraźcie sobie, że zapominacie keczupu.
0: Aj! Zanika.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 3 na osobę. Kaufland.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Marian, jakie zakupy mają sens?
7: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
6: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
7: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
6: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
7: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak, z którą się serdecznie witamy.
10: Zapraszam. Co usłyszał i co powiedział rosyjski ambasador wezwany na dywanik do polskiego MSZ-u? Sprawa rakiety, która spadła wczoraj na pole w Lubelskiem, rozpoczyna te fakty. W nich także kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiemy, czego dotyczą. Będziemy też ostrzegać naszych słuchaczy w trasie o problemach. A na koniec ponownie Poland Rock Festival. Ambasador Rosji w Polsce, Georgij Michno, opuścił budynek polskiego MSZ-u. Został tam wezwany, przypomnę, w związku z tym, co wczoraj nad ranem zdarzyło się w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Dyplomata Putina niewiele powiedział dziennikarzom.
11: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
10: Wyrażenie highly likely, którego użył, oznacza wysoce prawdopodobne. Powiedział także, wbrew temu, co mówią polskie władze, że rakieta nie była rosyjska. Lada chwila powinien rozpocząć się briefing przedstawicieli polskiego MSZ-u. Na miejscu jest nasz dziennikarz, z którym na pewno połączymy się w kolejnych faktach. Kiedy spadła i eksplodowała rakieta wczoraj nad ranem, mieszkańcy Lublina usłyszeli syreny. Brakowało informacji, mówili.
12: Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji.
13: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen.
14: Ale była?
13: Było słychać, bo sąsiedzi
14: sąsiedzi tam się pytali, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
10: Te głosy w Lublinie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa SMS-y rozesłało do wszystkich. Przypomnę, dopiero dziś rano z linkiem do pobrania, który się nie otwierał. A teraz RCB ostrzega przed gwałtowną zmianą pogody. Dziś i w nocy. Burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Alert tej treści został wysłany do odbiorców na terenach województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, a także części łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i powiatu kwidzyńskiego na Pomorzu.
15: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
10: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 w Kostowie w Opolskiem. Zderzyły się tam dwa auta i bus. Droga na odcinku Kluczbor-Kępno ostrzegamy zablokowana. Nieprzejezdna jest także Krajowa 65 w Podlaskiem w miejscowości Downiewo. Na odcinku Białystok-Bobrowniki osobówka zderzyła się z motocyklem i tam, tak jak wspominałam, zablokowana trasa również. Wyjątkowe archiwalia można oglądać w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. To m.in. rozkazy i raporty, ale też meldunki oddziałów powstańczych i powstańcza prasa.
16: Część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 1944 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trutylu, płonącym w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, no przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów.
17: Jesteśmy gotowe?
18: Oczywiście, że tak.
17: To co? Przechylamy się. Czuć. Trochę wędzarnia, trochę piwnica.
16: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 44 roku.
10: Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Akt Nowych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. A w faktach ponownie zaglądamy na Poland Rock Festival, który od wczoraj trwa na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w zachodniopomorskim. Łączymy się z naszą reporterką Anną Pałamar. Aniu, na co najbardziej czekają uczestnicy festiwalu? Jesteśmy ciekawi.
19: Dzień dobry, jestem ponownie. Przyciągają ich oczywiście koncerty, ale przede wszystkim znakomita atmosfera i pozytywni ludzie. Uczestnicy, z którymi rozmawiałam tu na festiwalu, mówili mi, że dzieje się tutaj tyle, że nie wiedzą, jak pogodzić te wszystkie atrakcje.
20: Przyjechaliśmy wczoraj, akurat właśnie na koncerty. Jest bardzo fajnie, bardzo nam się podoba. Dla mnie to jest pierwszy festiwal Poland Rock i coś czuję, że będę często tu przyjeżdżał.
19: No ogromny jest ten teren festiwalowy tutaj. Jakieś macie plany koncertowe dzisiaj?
21: Na pewno Nocny Kochanek, na pewno Jam, na pewno Dziwna Wiosna. No, to wszystko trzeba jakoś złączyć, ale wierzymy, że damy radę.
19: Podczas festiwalu warto zajrzeć nie tylko na koncerty. Do wyboru jest tak dużo warsztatów i spotkań w namiotach Akademii Sztuk Przepięknych. Z festiwalu Poland Rock, Anna Pałamar.
10: Z kolejnymi faktami wracamy za niespełna godzinę i będziemy mieć ważne informacje dla kibiców piłkarskich. Zostańcie z RMF FM.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: No i proszę bardzo, żar leje się z nieba w większości kraju, niebo bezchmurne. Spoglądam na mapę i widzę, że prawdopodobnie najcieplej na południowym wschodzie, w Rzeszowie nawet 37 stopni.
24: Dajcie spokój, kto to widział taki upał? 36 stopni, jutro też na Podkarpaciu, ale burzowo na Dolnym Śląsku. Tutaj sygnał dla kierowców w ciągu dnia, może być ślisko. Podobna sytuacja w centrum kraju i na Warmii i Mazurach.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
24: Wiemy, że jesteście super, ale teraz to już przegięliście. Iwona napisała pod 3322: piekę szarlotkę z papierówek z mojego ogródka, muzyczka leci, czego chcieć więcej, pozdrawiam. Klasa, klasa. I zapraszam na ciepłą szarlotkę.
9: No to jedziemy w takim razie.
24: Proszę bardzo,
9: o szarlotkę.
24: Iwona, napisz tylko, gdzie jesteśmy, słuchaj.
9: No, ale taka szarlotka. Słuchajcie się w te rytmy. Ja, ale mi się to kojarzy z taką...

0: dbamy o to, żebyście mogli postukać nóżką pod biurkiem, ale też obstukać kierownicę w trakcie długiej trasy wakacyjnej. Oczywiście najlepsza muzyka ciągle z wami.
1: No właśnie, a my z Mateuszem przeglądamy internet, żebyście wy już nie musieli. I proszę bardzo, nauczyciele alarmują przed rokiem szkolnym. Nie ma kim uczyć. Oho. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego informuje, że w polskich szkołach brakuje, uwaga, 20 tysięcy nauczycieli.
0: Jeśli trzeba czasu na szukanie kadry, no to możemy wydłużyć wakacje, to jakby nie ma problemu. Nie?
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Wielki hit lat 90. teraz w RMF FM.

0: Ktoś porzucił pracę i jedzie z całą rodziną nad morze w ogóle, bo w poniedziałek zaczyna nową pracę i to jest fajny nowy start.
1: Nowe życie. Tak.
0: Tymczasem Dagmara z Pszczyny też od dziś ma nowe życie. Wygrała 1 300 000. To jest absolutny szał.
1: No.
0: Tym samym ustanowiła nowy rekord wygranej w historii RMF-u i w ogóle w historii polskiej radiofonii. Nikt tyle nie wygrał.
2: Ale mało tego, najważniejsze jest to, że Dagmara niedługo zacznie spełniać swoje marzenia. Zadzwoniliśmy przed chwilą do niej, żeby posłuchać, jak się z tym czuje.
3: Teraz już emocje opadły. Właśnie mówiłam koleżance, że chyba za dużo wygrałam, że to chyba za dużo. Nie róbcie takich dużych nagród.
0: Słuchajcie,
1: tego nie możemy obiecać.
0: 1 300 000 już dziś nie będzie, ale będzie okrągły milion.
2: W sejfach macie 3 opcje: nowy 1 000 000 zł, 130 000 zł lub Lexus LBX. Tak jak Dagmara, możecie otworzyć sejf i zacząć spełniać marzenia, no i rozpocząć nowe życie.
0: No bo na przykład, słuchajcie, sprawdziliśmy dla was, co kupić za 1 000 000 zł. To jest tak, 100 000 kaw po 10 zł każda. To są takie ekskluzywka.
2: No dobrze, to jak ty mówisz o kawach, to ja proszę bardzo proponuję 20 000 pizz po 50 zł.
0: Ale jeśli dużo jeździcie, 166 000 litrów paliwa.
2: No dobrze.
0: Rozumiecie?
2: A jeśli siedzicie na przykład cały czas w telefonie,
0: no to ty,
2: to możecie sobie kupić, to mogę sobie kupić, ale to chodzi o
0: nie
2: was,
0: może,
2: nie?
0: Bo nie,
2: bo ja nie mogę. 170 smartfonów marki premium.
0: Cała rodzina może siedzieć na smartfonach wtedy. Słuchajcie, ale te marzenia, to jest przede wszystkim spłata rat kredytu, to jest też remont wymarzonej kuchni, no albo ten samochód, bo być może ktoś ustrzeli Lexusa i będzie się woził po mieście Lexusem LBX. Patrzymy na zegar, bo ten drugi finał przed nami i to są naprawdę ostatnie 2 minuty i ogromne emocje.
2: Dokładnie, do losowania zostały ostatnie 2 minuty. 2 minuty, które mogą zmienić wasze życie. RMF 7474. Każdego takiego SMS-a, którego wyślecie za 4,92, w tym momencie pomnożymy wam razy 1300.
0: To jest ostatni moment, żeby zagrać w lipcu. Tak, bo to jest wielki finał lipca, więc zróbcie to dla siebie, zagrajcie o swoje marzenia, żeby potem nie żałować, że to mogliście być wy.
2: Ta okazja oczywiście wystartowała także na www.rmf.fm, więc telefony w dłoń, RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nie pytamy, czy możemy, my po prostu to robimy. Za chwilę komuś wręczymy pieniądze albo luksusowy samochód. Proszę bardzo, ostatni finał lipca, czas, start, dzwonimy do szczęśliwej osoby. Przypominamy, tylko 6 sygnałów będziemy czekać na to, żebyście podnieśli słuchawkę.
2: Taki jest plan i my głęboko w niego wierzymy. Dokładnie tak samo to się zaczynało w przypadku Dagmary. Też 6 sygnałów, czekamy. Odbiera Dagmara sprzynę i wygrywa 1 300 000. Halo, halo! Halo, dzień dobry, tu radio RMF się kłania. Olek Sikora, Mateusz Opierchał. Bardzo nam miło, jesteś w finale z sejfami, droga słuchaczko, jak masz na imię?
3: Viola.
2: Viola?
3: Mariola.
2: Dzień Mariolu, dobry.
1: Moja droga, nie wiem czy wiesz, ale dzisiaj Dagmara na naszej antenie wygrała 1 300 000 zł. Za chwilę rozpocznie się gra i to ty będziesz jej główną bohaterką. Zanim tak się stanie, proszę wybierz sejf od 1 do 30. Proszę bardzo.
3: 5.
1: O, ale jaka jesteś zdecydowana, od razu kawa na głowę, piątka. Proszę bardzo, sejf numer 5. Dlaczego piątka w takim razie? Bo ty zanim skończyłem pytanie, już wiedziałaś, co chcesz powiedzieć.
3: Bo ja wiedziałam, że jak do mnie zadzwonicie, to wybiorę ten sejf.
1: Od dawna to planowałaś?
3: Ile w nim nie byłoby.
1: Od kiedy myślałaś sobie, że przyjdzie ten dzień, że w końcu zadzwonią do ciebie z RMF-u?
3: Jedziemy z mężem na urlop.
2: O, proszę.
3: Mówię do męża, że tak bardzo się cieszę, że tak Mara wygrała i tak bardzo bym chciała, żebyście do mnie zadzwonili.
1: Mówisz, masz. Proszę
2: bardzo. Udało się.
1: Tygodnia, proszę bardzo, piątek tygodnia, koniec i początek. Ty jedziesz na urlop i być może za chwilę z mężem rozpoczniecie nowe życie. A dokąd jedziecie?
3: Jedziemy do dzieci na działkę na torze.
2: No proszę. Bardzo fajny plan. Mariola, słuchaj, nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, jakie są opcje w sejfach już teraz tylko.
3: W pakowaniu nie było czasu rozsłuchać.
2: Nie było czasu. Dobrze, to ja z wielką przyjemnością ci informuję. W twoim sejfie może być 1 000 000 zł, 130 000, albo nowiutki, piękny Lexus LBX. Fajnie?
3: Wszystko fajnie. Jeżeli są tylko takie trzy opcje, to jest luksusowo.
2: No jest jakby luksusowo, tak.
1: Ale byłyby hece, jakby za chwilę się okazało, że wy w drodze na działkę będziecie samochód zmieniać na trasie, na tego na przykład luksusowego Lexusa.
2: Albo dzielić 1 000 000 na pół. No, to też jest taka opcja. Kochani, powiedzcie nam, chcecie, żebyśmy zobaczyli, co jest w waszym sejfie?
3: Tak, powiem jeszcze wam tylko, że my 3 sierpnia mamy 41. rocznicę ślubu.
2: No
3: i
2: nie.
3: To będzie dla nas taki prezent. Oto
1: ale
3: jest,
1: trafiliśmy.
3: To by tam nie było, że naprawdę ja jestem,
1: Mariolu, powiem ci tak, ja osobiście w astrologię nie wierzę, ale gwiazdy wam sprzyjają.
3: No tak myślę.
2: Ja no powiem więcej, my jesteśmy świadkami tego, co się dzieje tutaj. No. Słuchajcie, otwieramy sejf?
3: Tak, poproszę.
2: No to otwieramy sejf numer 5.
1: Trzymaj klucz.
2: Sejf Marioli, a właśnie jak jeszcze mąż ma na imię, zdradź nam proszę.
3: Krzysztof.
2: Mariola i Krzysztof, zaraz się okaże.
1: Krzysiu, ty lepiej zjedź. Zjedź gdzieś na bok trasy, bo za chwilę to będą emocje wielkie.
2: Zaglądamy do środka.
1: Słuchajcie.
2: My już wiemy, co jest w tym sejfie.
1: Chyba wykrakałem.
2: Ale co?
1: Zjeżdżajcie na jakiś parking, bo podmieniamy wam samochód na Lexusa LBX! Przesiadacie się do luksusowego, nowoczesnego, stylowego, dynamicznego i hybrydowego Lexusa LBX. On jest właśnie wasz!
3: O matko, naprawdę?
2: Naprawdę, komfortowy, klasa premium, piękny żółty kolor w ogóle.
1: Hybrydka,
2: tak, ale
1: 36 koni.
2: To jest prestiżowy design, to jest komfort klasy premium, jeśli chodzi o podróże. No, następna wasza wycieczka, to normalnie będziecie jechać w szlafrokach.
1: Słuchajcie, jak dojedziecie za chwilę do dzieci na działkę, to założę się, że po prostu wam nie uwierzą. Pomyślą sobie, nie, no rodzice zwariowali, zaczęli nas wkręcać.
3: Tak, ja bym trochę szczęścia w życiu mam, naprawdę, bo mam cudowną rodzinę, no kochającego męża, cudowne dzieci, ale aż takie szczęście do loterii, no szczęście coś nie, coś tam musi
2: udać. Mariola, do dobrych ludzi szczęście wraca, serdecznie wam gratulujemy, spokojnej trasy, przyjemnych wakacji.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, ponieważ za chwilę się z wami połączymy, żeby ustalić wszystkie szczegóły dotyczące odbioru tego samochodu. A my od razu dziękujemy za ten lipiec.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Co to był za miesiąc? Rekordowe wygrane, cudowne emocje. No i oczywiście rekordowo dużo zwycięzców. Przypominamy, dzisiaj Dagmara wygrała 1 300 000 zł, zaś Mariola luksusowego Lexusa LBI.
2: 13 lipca, a pamięć wam dobrą, wygrało 101 osób. W minioną środę 102 osoby. No właśnie, dzisiaj Dagmara i Mariola. No naprawdę lato na bogato. Szykujemy się na sierpień, zacieramy ręce. Milion zostaje w jednym z sejfów, w jednym z 30 sejfów naszej gry. Słuchajcie, wchodzicie do gry tak samo. Przez stronę www.rmf.fm albo klasycznie ślecie RMF pod 7474, a przez 10 minut pomnożymy każde RMF wysłane pod 7474 razy 1000. Powodzenia!
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Po reklamie.
12: RMF FM na wakacje.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
0: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Słuchając faktów RMF FM, zawsze jesteście na bieżąco. Przenosimy się do studia. Przy mikrofonie ponownie Agnieszka Pietrzak, witamy.
4: Zapraszam. MSZ podało szczegóły rozmowy z ambasadorem Rosji wezwanym w związku z rakietą, która spadła wczoraj nad ranem na Lubelszczyźnie.
5: Pan ambasador otrzymał notę protestacyjną.
4: Mamy nowe fakty w sprawie pościgu na Śląsku. Padły strzały. Słuchaczka RMF FM wzbogaciła się
6: o 1 300 000 zł.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę protestacyjną ambasadorowi Rosji w Polsce. Georgij Michno został wezwany w związku z wtargnięciem w polską przestrzeń powietrzną rosyjskiej rakiety. Przed siedzibą resortu dyplomacji jest nasz reporter Igor Skrzypek. Witam cię, Igorze. Jak przebiegało spotkanie z rosyjskim ambasadorem?
7: No, było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut i zgodnie z protokołem dyplomatycznym nie było tu przestrzeni na dyskusję. Ambasador otrzymał notę protestacyjną. Usłyszał też, jakie jest stanowisko polskiej dyplomacji.
8: Jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
7: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Na razie nie ma decyzji o dalszych krokach. Przypomnijmy, poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Rosji Polska zamykała rosyjskie konsulaty w Polsce. Ostatni w Gdańsku został zamknięty w listopadzie ubiegłego roku. Sprzed Ministerstwa Spraw Zagranicznych Igor Skrzypek.
4: Najpierw strzały ostrzegawcze w powietrze, później strzały w opony. Mamy nowe informacje w sprawie pościgu za kierowcą na Śląsku. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Sosnowcu i zaczął uciekać. Zatrzymany został dopiero w Czeladzi. Przypominamy z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
9: Mężczyzna był przez wiele kilometrów nieuchwytny, ale w Czeladzi został zablokowany przez samochody ciężarowe, a w jeden z nich uderzył. To była okazja, aby obezwładnić kierowcę, ale kiedy podbiegł do niego policjant, znów ruszył z impetem, w dodatku najeżdżając na funkcjonariusza. Wtedy drugi z policjantów oddał 6 strzałów ostrzegawczych w powietrze i 2 w kierunku opon BMW. To ostatecznie zakończyło pościg. Za kierownicą siedział 31-letni Sebastian Z., który ma zakaz prowadzenia pojazdów. Pod nadzorem policjantów przewieziono go do szpitala z urazem ręki. Stan potrąconego policjanta jest stabilny.
4: Słuchajcie, faktów RMF FM. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W faktach zatem redakcja sportowa RMF FM i Cezary Dziwiszek. Co czeka fanów w weekend? Czarku, witamy.
10: Dzień dobry. Na tym etapie sezonu najciekawsze jest to, jak nasi pucharowicze poradzą sobie z natłokiem meczów lub niepowodzeniami. Tak jak mistrz Polski Lech Poznań, który w kompromitującym stylu odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z duńskim Orchus. Kolejarz jedzie jutro do Krakowa na spotkanie z Beniaminkiem Wieczystą, wzmocnioną transferem byłego reprezentanta Polski Mateusza Wieteski. Normalnie grają też Raków i GKS Katowice, a swój mecz z Koroną przełożył Górnik Zabrze. W eliminacjach Ligi Europy dopiero zagra Jagiellonia, więc dzisiejszy mecz z Motorem w Lublinie ma pomóc w złapaniu rytmu.
11: Dużo zawodników odeszło, też strzał przyszło, też myślę, że wielu z nas potrzebuje też tego trochę czasu, aby się wdrożyć.
10: Przyznaje bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Pierwszy gwizdek w Lublinie o 20:30, a już o 18:00 Wisła Płock podejmie Widzewa Łódź.
12: Cieszą nas takie fakty.
4: 1 300 000 zł. Taka rekordowa wygrana padła dziś w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Ogromne pieniądze powędrują do naszej słuchaczki pani Dagmary z Pszczyny razem ze zwyciężczynią. Zadzwoniliśmy z radosną wiadomością do jej męża Darka.
13: Stoisz czy siedzisz?
14: Stoję.
13: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
14: Jest. A nic nie mówiłaś, że grałaś. Super.
15: Darku, to ja zapytam, a czy ty też grałeś i nie mówiłeś?
14: Też grałem i nie mówiłem.
15: Słuchaj, Darku, nie wiem, czy ty wiesz, Dagmara to już słyszała pewnie wielokrotnie, ale to jest w ogóle absolutny rekord w historii polskiej radiofonii. Dagmara z Pszczyny i, jak się okazuje, również Dariusz wygrali 1 300 000 zł.
14: Jęknie. Super.
4: I jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszej zabawie.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: W najbliższą niedzielę wyraźnie chłodniej, bo już tylko 29 stopni na Podkarpaciu.
10: Tylko.
3: Także no, idzie ochłodzenie chyba. Ale faktycznie, uważajcie na siebie w trakcie tych upałów. Jutro jeszcze no takie, można powiedzieć, nawet rekordowe 36,7 na Podkarpaciu właśnie. Burzowo, deszczowo na Dolnym Śląsku. Tu trochę chłodniej, a na zachodzie to już w ogóle 24 stopnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: A ten piątek musi się udać, to może być dobry wieczór, jeśli oczywiście zaczniecie go z nami. Mateusz Oprychał, Olek Sikora, kłaniamy się nisko. Bądźcie z nami, za chwilę pojedziemy na Poland Rock. Nasz kamper już tam dotarł, więc gwarantujemy wam, że zaczyna się niezła impreza.
3: Sprawdzimy, czy się zmieścił na, w tym polu, bo tam festiwalowiczów bardzo dużo, aby... Cokolwiek teraz robicie, nawet jeśli stoicie w korku o tej porze, zapewne tak, dajcie głośniej RMF FM. Rob Thomas już teraz, specjalnie dla

0: piąteczek tuż przed weekendem. Proszę bardzo, Dawid Podsiadło w RMF FM. Nie musicie klikać w nawigację, sprawdzamy dla was gdzie. O obrzucenie nawet dwójki, no trójce już nie mówiąc, nie ma mowy. Obwodnica Trójmiasta w Krakowie, a czwórka w stronę Zakopianki, na pewno. Ale w centrum też na alejach się postoi trochę, no można podziwiać Wawel akurat tamto.
1: I słuchać RMF-u, pewnie, że tak.
0: A dwójka na wysokości miejscowości Bobiecko jeszcze sprawdziliśmy, tam wypadek, uważajcie na siebie.
1: Uważajcie na siebie i picie dużo wody, bo żar leje się z nieba. Za chwilę dopilnujemy, żebyście nawet na najbardziej zakorkowanej drodze poczuli się jak na festiwalu. Meldujemy się na Poland Rocku.

0: Direction. No jeszcze niezdecydowane chłopaki, w którą stronę jechać. One way or another w RMF FM. Tymczasem my trochę się boimy o naszą redakcyjną koleżankę Amelkę, bo słuchajcie, ona już jest drugi dzień na Poland Roku.
1: No jest... córciu, no... już ty panienką długo nie będziesz.
0: Wiadomo.
1: Amelka już nigdy nie będzie tą samą Amelką.
0: Dokładnie, wiadomo, ten festiwal potrafi zmienić człowieka. No.
1: A propos, nasz żółto-niebieski kamper dotarł już na miejsce. Wypatrujcie go, a Amelka, zdaje się, ma już nowych kumpli.
2: Dobra, wy jesteście tacy kolorowi, opowiadajcie, jak się bawicie.
3: Fantastycznie, jutro jest nasza pierwsza rocznica ślubu.
2: Naprawdę?
3: Tak.
4: Tak, i będziemy przeżywać ją na Woodstocku. Naszą pierwszą rocznicę ślubu.
2: No nie spodziewałam się tego. Fajnie. A ślub też był na Woodstocku?
4: No nie.
3: No niestety nie, ale bardzo ubolewałeś na
2: tym. Ale ekstra, to co, macie jakiś plan specjalny na jutro?
4: No, romantyczny spacer na pewno, bo to wiadomo, no jakiś koncert fajny, tak?
3: Podróż po warsztatach.
2: Jakiś ten, romantyczna kolacja.
4: No, o ile to można tutaj zrobić, to tak.
0: Coś pięknego. My cały czas tam jesteśmy i z miłą chęcią wysłuchamy waszych historii. Jeśli chcecie taką opowiedzieć, to koniecznie wypatrujcie naszego kampera.
5: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 razy.

0: W RMF FM. Tymczasem w związku z upałami zainteresowanie klimatyzacjami rośnie. Czytamy w sieci, że Polacy masowo przepłacają za klimatyzację. No nie chcę być panem Marudą, ale to nie pierwszy raz. Kolejny będzie, jak przyjdą rachunki za prąd.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: to nie są żarty, ale normalnie Eminem do nas napisał. Słuchajcie, cytuję: wybiła godzina zero, mój urlop stał się realny. Od tej pory przez 2 tygodnie jestem nieosiągalny. No i
1: wow,
0: to się
1: kwali. Brawo! Poeta, taki wiersze pleta.
0: No słuchaj, dobra, no nie możemy być gorsi.
1: Nie, absolutnie.
0: A bawimy się.
1: Uwaga,
0: w to?
1: Tak, aha, bawimy się. Czekaj, dobra, to robimy to tak. Więc my z Mateuszem się zastanawiamy, czy wieczór spędzić przy ekstraklasie, czy na grillu kiełbasie.
0: Panu już dziękujemy, w każdym razie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, Olek Sikora.
0: Wy zostańcie. Fakty te najnowsze już niebawem za 13 minut w RMF FM.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
2: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Po reklamie.
5: Czas na najważniejsze wydarzenia tego dnia. Fakty o 18 przedstawi Agnieszka Pietrzak.
6: Dramatyczna walka z czasem. O niej opowiada Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podsumowując gorący dzień. Za chwilę dowiecie się też, co w pogodzie w najbliższych godzinach, skąd bierze się ciekawość i co wieczorową porą w stolicy.
7: Co nowego w tym roku, jaka będzie ścieżka dźwiękowa?
6: Przyjmijcie zaproszenie do Parku Fontan. Ostatni dzień lipca tego roku Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zapamięta na długo. W Giżycku pomocy niemal w tym samym czasie potrzebowały dwie osoby, w tym niemowlę.
8: Plaża miejska Giżycko, 11-miesięczne dziecko, zatrzymanie krążenia. Tam do akcji przystąpili ratownicy, którzy zabezpieczają plażę. Za chwilę na miejscu zespół karetki wodnej, przetransportowane do stacji ratownictwa wodnego w Giżycku. I dosłownie w tym samym czasie wpływa zgłoszenie o tonącym mężczyźnie w kanale Łuczańskim w Giżycku. 15-letni młodszy ratownik przystępuje do akcji, wskakuje do wody, wyciąga mężczyznę, przystępuje do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kilka minut później przypływają ratownicy MOPR-u z Giżycka, przejmują mężczyznę, czynności życiowe wracają. Także dwie akcje zakończone powodzeniem.
6: Relacjonował Jarosław Sroka, szef MOPR-u. Także jutro tłoczno będzie z pewnością nad wodą. Sobota również ma być upalna. Synoptycy zapowiadają poza tym burzę. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
9: Noc będzie z piątku na sobotę ciepło, około 19-20 stopni. I sobota na przeważającym obszarze kraju bardzo ciepła, ale też burzowa. Tych burz będzie sporo znowu na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. A temperatura maksymalna na południu Polski do 35 stopni, w centralnej Polsce około 28. Na północy znowu troszeczkę chłodniej, na Samorzem 22. Więc to będą przyjemne, ciepłe dni, natomiast no, będą też burzowe i niebezpieczne.
6: Zapowiada Ewa Łapińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niemcy reagują po napływie tysięcy imigrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Szef MSW Alexander Dobrindt zapowiedział przedłużenie kontroli na wszystkich niemieckich granicach, w tym z Polską. Obecne, przypomnę, obowiązują do 15 września. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli biologiczne podstawy ciekawości.
10: Wyniki ich badań pokazują, że myszy, podobnie jak ludzie, poszukują informacji nawet wtedy, gdy nie przynosi im to żadnego konkretnego pożytku.
6: Z tymi informacjami przybywa do Studia Faktów Grzegorz Jesiński. Witam cię, Grzegorzu. No to zaspokój naszą ciekawość. Jak to w ogóle można było zbadać?
10: Zespół opracował specjalny eksperyment. Myszy miały do wyboru dwa przejścia. W jednym z nich pojawiała się informacja w postaci neutralnego zapachu, na przykład świeżo rozkoszonej trawy, czy za chwilę otrzymają w nagrodę wodę. Drugie przejście nie dawało żadnej dodatkowej informacji, ale szansa na otrzymanie wody była taka sama. Zdecydowana większość gryzoni wybierała przejście, które zdradzało im, co je czeka, nawet wtedy, gdy naukowcy zmieniali zasady gry i dawali im po tej decyzji mniejszej ilości wody. To sugeruje, że zwierzęta są gotowe zapłacić za informację, nawet rezygnując z części nagrody. Analiza aktywności mózgu pokazała przy tym, że za tę ciekawość odpowiadają neurony kory oczodołowo-czołowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji. To dzięki niej wolimy wiedzieć niż nie wiedzieć.
6: A to ciekawe.
11: Wakacyjne fakty RMF FM.
6: Setki dysz wodnych, lasery i projekcja na wielkim ekranie z rozproszonej mgły. Do tego muzyka i niezwykła opowieść. W tym sezonie o sile dobra i o empatii. W naszym cyklu Wakacje po zmroku prezentujemy atrakcję wieczorową porą. Dziś polecamy multimedialny Park Fontan w Warszawie.
7: Ci, którzy już byli raz w multimedialnym Parku Fontan, to na tym nie poprzestają. Czyli co roku czekają. Dlatego, że my tutaj staramy się co roku opowiadać jakieś historie i jeżeli chcemy, żeby też ten walor edukacyjny się pojawiał, co dla nas jest niezwykle istotne, w tym roku zaprosiliśmy widzów do pokazu o nazwie Wielkie Serca. To jest pokaz, jak sama nazwa może wskazywać, o czymś, co jest dobre i życzeniu dobra, o empatii, o miłości, czyli o takim budowaniu też dobrych relacji.
6: O tym mówiła nam Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. Dzisiejszy pokaz rozpoczyna się o 21.30. Punktualnie o 19.00 w RMF FM Fakty będzie prezentować Anna Wachowska. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i proszę bardzo, spoglądamy na mapę. Jutro Polska dosłownie podzieli się na dwa światy. Nad morzem zaledwie 22 stopnie i deszcz, a na południowym wschodzie prawdziwy żar. Nawet 38 stopni w Rzeszowie i 36 w Lublinie. Dajcie nam znać na 3322, gdzie wy spędzicie jutrzejszą sobotę. Pod parasolem?
1: No ale kto spędza wakacje nad morzem, wie, że trzeba zabrać coś cieplejszego ze sobą, więc na pewno jesteście przygotowani. 5 minut po 18:00. Ciągle z wami oczywiście do 19:00 jeszcze Olek Sikora i Mateusz Otyrchał. Wiemy, gdzie stoicie w korkach, bo obwodnica Krakowa nie odpuszcza na przykład. Dajcie głośniej RMF FM. Od razu zrobi się lepiej. Eurythmics.

0: proszę bardzo. Napisała do nas przed momentem nasza słuchaczka: za nami 800 kilometrów, a przed nami 700. Towarzyszy nam jak zawsze RMF FM. Proszę, dajcie coś na wybudzenie, bo mój mąż Adaś zaczyna ziewać.
1: Adaś, nie rób nam tego. Adaś, jesteś z nami?
0: Dobrze. Uważaj na drodze.
1: Adaś, bliżej niż dalej, 700 to mniej niż 800, a z matematyki miałem marne 3. Natomiast dla podniesienia na duchu, dla wszystkich, którzy pracują w weekend, sobotni poranek może być takim Monday morning. Za nami właśnie pani Melanie Fiona. Nie przejmujcie się w ogóle, ja będę z wami jutro od 6. Wybrałem już najlepsze kawałki. Kawy nie musicie parzyć.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: Tu RMF FM. Uff, jak gorąco.

0: 80. i Blue Lagoon w RMF FM. Sporo u nas takich klasyków, żebyście miło spędzali ten piątkowy wieczór.
1: Dokładnie, a jutro bardzo ważna data, 1 sierpnia, czyli 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Zapraszamy Was do wysłuchania naszej misji specjalnej.
2: 1 sierpnia o godzinie 17 w Warszawie rozpoczyna się powstanie, które może zadecydować o powojennym losie Polski.
3: W pierwszych dniach powstańcy odnoszą sukcesy i przejmują kontrolę nad sporą częścią miasta.
0: Dlaczego Sowieci nie pomogli powstańcom i jak alianci próbowali ratować powstanie? Odpowiedź właśnie na to pytanie już jutro o godzinie 20. Koniecznie słuchajcie RMF FM.

0: Ariana Grande, RMF FM. Niektórzy już piątkowy wieczór mają zaplanowany. Ruszyła druga kolejka nowego sezonu Ekstra Klasy. No i mecz śledzi Wojtek Marczyk z redakcji sportowej. Halo Wojtku, tak jak jest, tam w meczu?
1: Proszę?
0: Jak tam meczyk?
1: Spokojny bym powiedział, na razie 0-0, 39 minuta spotkania, obie drużyny miały po dwie dobre okazje, no i była też przerwa na picie, to bardzo ważne w takie upały, więc pamiętajcie, żeby się też nawadniać mimo piątkowego wieczoru.
2: Jak najbardziej. Dobrze, że mamy Wojtka, bo gdybym ja miał zrobić taką relację, to bym powiedział, że piłka jest okrągła i bramki są dwie. Dobrze,
0: to byś
2: że
0: powiedział,
2: jesteś.
0: Widzę w Płock pewnie.
2: Nie jadłem tego nigdy. Więcej oczywiście faktów punktualnie o 19, czyli za 19 minut. Bądźcie z nami.
0: Dziękujemy.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej regulamin w sklepach Decathlon.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: Po reklamie. RMF FM.

0: mama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
0: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Po reklamie.
8: Bardzo dziękujemy za dziś. Mateusz Opyrchał, Olek Sikora, kłaniamy się
9: i polecamy na przyszłość.
10: I łączymy się ze studiem faktów, a najświeższe wiadomości z kraju i ze świata ma dla nas Anna Wachowska.
11: Zwrot w sprawie patriotów. Amerykański prezydent twierdzi, że nie zgodził się na ich produkcję przez Ukrainę. Inflacja w Polsce znów rośnie. Z czego wynika to przyspieszenie? Zapytamy dziennikarza RMF FM z redakcji ekonomicznej. A na koniec zabierzemy was do Warszawy. To tam jesteśmy w ramach naszego radiowego cyklu Wakacje po zmroku. Amerykański prezydent nie zgodził się na produkcję pocisków Patriot przez Ukrainę. Donald Trump dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, komu pozwalają na taką produkcję. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Inflacja idzie mocno w górę. Na półmetku wakacji roczne tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło z 2,5% do 3%. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego zakończący się właśnie lipiec. W faktach teraz Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, z czego wynika to nagłe przyspieszenie?
12: No to jest przede wszystkim efektem decyzji rządu o zakończeniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd wycofał się z ustalania maksymalnej dopuszczalnej ceny benzyny i diesla, wprowadził wyższe opodatkowanie paliw. W efekcie w miesiąc podstawowa benzyna podrożała z 6 zł do poziomu nawet 7,50. Diesel podrożał z okolic 6,20 do 8,20. Jest bardzo drogo, no i dlatego inflacja poszła mocno w górę. Co pocieszające, to się na razie nie przekłada na ceny żywności. One w lipcu spadły, co jest oczywiście efektem sezonowych, bogatych zbiorów.
11: Krzysztofie, a jest szansa na spadek inflacji?
12: To zależy od tego, czy premier dotrzyma słowa i zrealizuje swoją zapowiedź powrotu do programu obniżania cen paliw. W ostatni poniedziałek mówił, że spróbuje to zrobić przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Na razie jednak o realizacji tej zapowiedzi nic nie słychać.
11: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Największe globalne firmy technologiczne działające w Polsce będą musiały płacić 3% podatku od przychodów, jeśli w życie wejdzie projekt ustawy autorstwa resortu cyfryzacji. Został on właśnie opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji publicznych. Ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Ruszyła druga kolejka nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. W Płocku Wisła gra z Widzewem Łódź. I to spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Wojtku. Kto radzi sobie lepiej w tym spotkaniu?
13: No, więcej okazji bramkowych miał Widzew. Sam Berger miał przynajmniej 2 dobre okazje na to, by zdobyć gola, ale jak na razie na tablicy wyników 0-0. Za nami pierwsza połowa tego starcia. Wisła Płock też miała swoje okazje bramkowe. Doskonałą sytuację zmarnował Olaf Kobacki. Za niedługo początek drugiej części tego spotkania, a dziś jeszcze bardzo ciekawie zapowiadający się mecz. Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. No, Motor mimo wielu zmian w kadrze dobrze zaprezentował się w pierwszej kolejce, remisując z Widzewem, a Jagiellonia pokonała w pierwszej serii spotkań 1-0 Koronę i wydaje się faworytem dzisiejszego spotkania, które rozpocznie się o 20:30.
14: Lato w blasku faktów RMF FM.
11: Multimedialny park z fontannami w Warszawie to nasza dzisiejsza propozycja z cyklu Wakacje po zmroku. Wodno-świetlno-muzyczny spektakl co roku oglądają setki tysięcy mieszkańców i turystów. Tegoroczne widowisko Wielkie Serca opowiada o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości.
15: Mamy tutaj ogromnych rozmiarów ekran powstały z rozpylonej wody. W tym roku przywołaliśmy w tym pokazie, o którym wspomniałam, ważne postaci dla Polski i dla Warszawy, jak Fryderyk Chopin, Tamara Łempicka, Andrzej Wajda, Maria Kielisz-Kłodowska. Do tego świetna muzyka filmowa. Myślę, że to już teraz też obserwujemy, bo ruszyliśmy 1 maja. Ciągle przyciąga i jest bardzo dobrze postrzegane przez odbiorców, którymi są nie tylko warszawiacy, ale też mieszkańcy Polski, a nawet przyjeżdżają do nas wycieczki z zagranicy.
11: Mówiła Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. Pokazy są bezpłatne, możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września. A nowe fakty w RMF FM już o 20:00.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dziś było właściwie wszędzie bardzo gorąco, temperatura powyżej 25-27 stopni, a w wielu regionach nawet 28-30. Jutro, no, Polska trochę temperaturą podzielona, bo będą rejony na północy i zachodzie, gdzie raptem 25-27 stopni, ale na przykład na południu i na Podkarpaciu 35-38 stopni, więc kto szuka chłodu, jedzie na północ, kto szuka słońca, jedzie na południe. A u nas, jak zawsze o tej porze, kolejne spotkanie pod szyldem Poplista, tym razem z numerem 6100 176. Tu Marcin Jędryk, dzień dobry, życzę dobrego odbioru.

Oplistowa tabelka, Jeremi Sikorski i tylko my, na razie jeszcze poza 20, ale może dacie mu szansę w swoich głosach na radiowej stronie www.rmf.fm. Zobaczymy, co się stanie. Shimza i przyjaciele. Fire, fire. Leci teraz. Taki dobry beat na popołudnie, piątkowe popołudnie.

Jasną myśl wysyłam Rozu ze swojej piosenki Nie ma miejsca jak dom. To dziś pozycja 9 naszego notowania, a tu Margaret szykuje się z nową piosenką. Prima ballerina.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak się właśnie robi przeboje. Repeated. Dziś na miejscu ósmym poplisty, a za chwilę Marisa, Alex Warren i jeszcze Dub Dogs.
1: Klama.
2: Oszczędnych kręcą okazje. Oszą!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów.
8: Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
15: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
16: Po reklamie.
17: Poblista w RMF FM. Poblista w RMF FM.

0: utwór o lekkim zabarwieniu sentymentalnym. Tak to właśnie ma brzmieć na pobliście. Kuba i Kuba, stygnie lato, a za chwilę Somber i Wiktoria Kida.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka, sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Publista numer 4.
10: Numer 4.

Bliski już finał popisty dzisiejszego 6176 notowania. Właściwie to już wszystko wiemy. Nie, no prawie wszystko. Będzie jeszcze jedno, drugie nagranie z pierwszego i drugiego miejsca, ale wcześniej Wiktor Waligura zaśpiewa z takim okrzykiem, który no, kojarzy się pewnie z czymś przyjemnym i może nawet i smacznym. To jest to.

O emocjach mundialowych piłkarskich chyba zdążyliśmy już zapomnieć. No, Hiszpania cały czas jest mistrzem świata, nic się nie zmieniło. A Shakira i Barna Boy Daj Daj śpiewali na drugim, co oznacza, że pierwsze miejsce to utwór dobrze znany. Oto nareszcie.

0: reklama.
1: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Nie wierzę,
4: po prostu
7: nie wierzę.
4: A ty? Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
13: Słuchajcie, RMF FM dochodzi godzina 20, zatem warto znać nowe fakty. To wydanie przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
14: Zapraszam. Licencja na patrioty nie dla Ukrainy, tak sprawę stawia prezydent Stanów Zjednoczonych. Na początek faktów Waszyngton. Potem Warszawa, msza polowa i apel pamięci w przeddzień 82. rocznicy wybuchu powstania. A w faktach sportowych piłkarskie starcie. Wisła Płock kontra Widzew Łódź. Nie ma zgody na produkcję patriotów przez Ukrainę, oświadczył dziś amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Na razie się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełański, który we wtorek gościł w Białym Domu, zapowiedział, że prezydent Trump zgodził się na przekazanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot na Ukrainie. Były podziękowania dla powstańców za walkę z okupantem. Dziękowali również powstańcy za to, że pamięć o nich nie przemija. Na Placu Krasińskich w stolicy dobiega końca apel pamięci na dzień przed 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości obserwuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, z którym się teraz łączymy. Witam. Igorze, jak te uroczystości przebiegają?
15: Są nieco krótsze niż co roku ze względu na wysoką temperaturę. Organizatorzy skrócili program tak, by nie narażać zdrowia powstańców. W apelu uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem Karolem Nawrockim na czele, ale przede wszystkim to okazja dla zwykłych mieszkańców stolicy oraz przyjezdnych, by oddać hołd bohaterom.
16: Każdy, kto czuje się Polakiem i chce, żeby nasza historia nie zatarła się, powinien ten dzień świętować w bardzo odniosły sposób. Wywieszając flagi, opowiadając ci, którzy mogą uczyć dzieci historii.
17: Zdecydowanie jest to bardzo ważne, no bo jakby jak młodzi nie będą pamiętali, to kto będzie pamiętał?
15: Powtarzali mi spotkani uczestnicy uroczystości. Niezależnie od wieku, to akurat była grupa rekonstrukcyjna. Z Placu Krasińskich w Warszawie Igor Skrzypek.
14: Susza hydrologiczna to jedno. Problemem jest też nasza niegospodarność. Komentuje sytuację na zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciech Kozak. Przypomnijmy, tamtejsi przedsiębiorcy alarmują, że wody w zbiorniku ubywa, co ma wpływ na prowadzone tam biznesy. Ze względu na ochronę życia biologicznego nie można też zamknąć zapory, dodaje Wojciech Kozak.
18: Wszystkie zapory, wszystkie zbiorniki mają tak zwaną retencję. Retencja to nie tylko wyłapywanie wody i ochrona ludności przed podtopieniami. To jest również zachowanie życia biologicznego.
14: Do tak zwanego krytycznego minimum poziomu wody brakuje w Hańczy już mniej niż 1,5 metra.
19: Świat kultury w faktach.
14: W sieci pojawił się zwiastun afery Thomasa Crowna. To nowa wersja klasycznej historii o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, kto tym razem gra główną rolę?
0: Laureat Oscara Michael B. Jordan, który jest też reżyserem i producentem tego filmu. Akcja rozgrywa się w różnych zakątkach świata. Tytułowy Thomas Crown to miliarder, który planuje spektakularne kradzieże dzieł sztuki, wykorzystuje zaawansowane technologie i często się przebiera. To ma być nowe spojrzenie na znaną historię, ale film zostawi sobie jednak elementy elegancji i romansu z pierwowzoru. Złodziej nie kradnie dla adrenaliny, oddaje dzieła właścicielom lub twórcom.
14: Premiera w marcu przyszłego roku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
20: Dobry wieczór, a zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu drugiej kolejki nie oglądaliśmy bramek. Wisła Płock 0-0 zremisowała z Widzewem Łódź. Oba zespoły miały okazje bramkowe w tym meczu. Więcej miał ich Widzew, no ale obie drużyny były nieskuteczne. Dla Widzewa to drugi remis w tym sezonie, no bo w pierwszej kolejce podzielił się punktami z Motorem Lublin. A już za niespełna pół godziny początek drugiego dzisiejszego spotkania. Właśnie Motor po raz pierwszy w tym sezonie zagra przed własną publicznością i podejmie trzecią drużynę poprzedniego sezonu, Jagiellonię Białystok.
21: Gramy z drużyną, która pierwsza jednostka jest jakby ograna, długo gra ze sobą. Widać tam powtarzalność, automatyzm. Jest to, uważam, na dzień dzisiejszy. Patrząc, gdzie wszyscy są na takich, bym powiedział, dużych pracach budowy, to jest to dzisiaj jeden z najsolidniejszych zespołów w naszej Ekstraklasie.
20: Mówił trener Motoru Mariusz Misiura, a jak przebiega to spotkanie, na pewno będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Chelsea Londyn ukarana przez angielską federację. Zespół z angielskiej stolicy musi zapłacić 10 milionów funtów kary. To po oskarżeniu o 74 naruszenia przepisów dotyczących współpracy z agentami oraz pośrednikami. Wcześniej Chelsea miała otrzymać karę odjęcia 6 punktów w nowym sezonie, jednak odwołała się od niej i to skutecznie. Angielska federacja nałożyła też na klub karę braku możliwości rejestracji nowych zawodników przez 2 sezony, jednak wykonanie tej kary zawiesiła na okres 2 lat. Na koniec jeszcze smutna informacja ze świata sportu. W wieku 66 lat zmarł słynny włoski piłkarz Franco Baresi. O śmierci swojego byłego zawodnika poinformował włoski AC Milan. Baresi był jednym z najlepszych obrońców w historii. Z reprezentacją Włoch zdobył 3 medale mistrzostw świata, w tym ten najcenniejszy w 1982 roku. Z Milanem 3 razy zdobył Puchar Europy i 6 tytułów mistrza Włoch.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Jeśli chodzi o najbliższe godziny, a w szczególności popołudnie, późne popołudnie, wieczór i noc, no to temperatura od 16 do nawet 21 stopni, czyli takie lekkie posmaki tropikalnej nocy. W rejonach podgórskich na szczęście tylko około 12, gdy ktoś nie lubi chłodu, gorąco oczywiście. Natomiast do tego pojawią się burze. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość nawet 80 do 100 km na godzinę. U nas, jak zawsze, czas muzycznych spotkań, czas historii, czas wspomnień, czyli po prostu gry i zabawy oraz także to było lato. Gry i zabawy po 21. To było lato. Dziś sięgniemy do wspomnień z roku 2001. 25 lat temu. Łatwo sobie to odtworzyć? No nie pewnie, nie wszystko. Dlatego też z pomocą przyjdą i przeboje, i kilka ode mnie słów. Zapraszam do północy. Marcin Jędrych.

0: Było lato 2001 roku. Tak, dziś wracamy z wspominami do muzycznych, nie tylko muzycznych wydarzeń sprzed 25 lat. Nie, to jeden z najważniejszych utworów w karierze grupy T-Love, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich protest songów początku XXI wieku. To utwór o sprzeciwie wobec przemocy, nienawiści, uprzedzeniom i fanatyzmowi. Muniek Staszczyk w tej piosence nawołuje do odrzucenia agresji i wybierania pokoju zamiast konfliktu. Niezwykle ważny utwór, który mimo 25 lat nadal, no myślę, że zaraża swoją aktualnością oraz wartością, którą niesie w sobie. Nie na nienawiści, przemocy i pogardy wobec innych. A 2001 rok, tak, to chyba ten rok, którym pamiętamy doskonale. Zamachy terrorystyczne w USA. Zginęło 2977 osób. Odrzutowce wbijają się w wieżę World Trade Center, wbijają się także w Pentagon oraz jeden z samolotów spada w Pensylwanii. Zamachy przeprowadziła Al-Kaida pod przewództwem Osamy Bin Ladena. W tym samym roku, 2001, powstaje słynna Wikipedia. Dziś właściwie ciężko wyobrazić sobie świat bez tego popularnego i bardzo praktycznego narzędzia. A do tego 10 listopada 2001 roku słynna firma Apple wprowadza na rynek pierwszego iPoda. Muzyczny przenośny odtwarzacz. Mieścił 1000 piosenek i od tamtego momentu zrewolucjonizował rynek muzyczny. A co w sporcie? No w sporcie to był rok Adama Małysza. Tak, to zaczęła się wtedy właśnie słynna Małyszomania. Wygrał turniej czterech skoczni, zdobył Puchar Świata. Został mistrzem świata na skoczni normalnej. Cała Polska zaczęła oglądać skoki. Narodziła się wtedy po prostu słynna Małyszomania, a transmisje były rekordy popularności. No i co jeszcze? W 2001 roku urodziła się słynna amerykańska wokalistka Billie Eilish. No jeśli chodzi o sport, to jeszcze jedna ważna gwiazda tego sportu. Iga Świątek. Właśnie wtedy też przyszła na świat.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

Piątkowy wieczór w RMF FM. Wspominamy, przypominamy, przeżywamy te wszystkie muzyczne emocje związane z piosenkami, które dokładnie 25 lat temu pojawiły się w muzycznym obiegu. Jednym z tych utworów był taki kawałek zatytułowany Angel. W ogóle w historii muzyki słowo Angel nie jest jakimś specjalnie oryginalnym słowem, bo wiele utworów powstało właśnie pod tym tytułem, ale ta piosenka Shaggy'ego no miała swój klimat i urok, bo nie dość, że wykorzystywała charakterystyczny motyw gitarowy z słynnego Jokera z zespołu Steve Miller Band, to jeszcze refrenik z Angel of the Morning Chipa Taylora. A o czym w ogóle jest ta piosenka? Kiedyś Shaggy przyznał, że to jest hołd dla kobiet, które są wierne swoim partnerom, nawet w najtrudniejszych chwilach. No to przeżyjmy to raz jeszcze. Leci do was aniołek.

0: dzieci i typ niepokorny, numer, który stał się wielkim przebojem w 2001 roku, ale warto pamiętać i tutaj trzeba przypomnieć, że to jest polska wersja słynnego hitu The One and Only Czesneja Hawksa sprzed 10 lat wcześniej jeszcze, czyli 91 roku, a piosenkę napisał popularny wtedy Nick Kershaw, no i tak to stało się hitem nie tylko tu, ale i na świecie.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
1: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: O czym marzą bystrzaki tego lata?
7: Codziennie chcę lody.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: To każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

ówczesne przeboje brzmią właśnie tak. Run, Run River to David Guetta i jego przyjaciele, a my wracamy w naszym programie dzisiaj jeszcze raz do tych muzycznych historii sprzed 25 lat. Doskonale pamiętam te momenty, kiedy podczas prowadzonych przeze mnie imprez właśnie na przełomie XX i XXI wieku bardzo często w moim repertuarze pojawiały się utwory, które produkował słynny Gigi D'Agostino. Wśród tych najbardziej mocnych utworów, które wtedy robiły wrażenie na publiczności i zawsze sprawiały, że parkiet był pełny, było L'amour toujours. Czasem mylnie nazywane I Fly For You od tego słynnego refrenu, który za chwilę się pojawi. A tu jeszcze trend jednego przeboju Agostino, czyli

0: sama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Moda na wodę nie przemija. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmff.fm.
5: Zapraszam. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Po reklamie.
10: Zbieramy najważniejsze informacje, aktualne fakty i wszystkie tematy, o których warto wiedzieć w piątkowy wieczór. O 21.00 fakty przedstawia Anna Wachowska.
11: Migranci, którzy szturmują hiszpańską Ceutę, wracają do Maroka. Mimo to Włosi wprowadzają kontrolę na granicy z Hiszpanią. Potem w faktach spadek śmiertelnej liczby wypadków na polskich drogach, wakacyjna wizyta w stołecznym multimedialnym parku z fontannami, a w faktach sportowych ekstraklasowy pojedynek w Lublinie. Większość z około 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach nielegalnie przedostali się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, Ceuty, wróciła już do Maroka. Taką informację przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne władze informują, że zginęło 57 osób. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który przybył do Ceuty, oskarżył o spowodowanie kryzysu mafię zajmujące się handlem ludźmi. To, co wydarzyło się wczoraj, należy określić jako atak, naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. Ceuta jest miastem hiszpańskim, a to, do czego doszło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie i nagane. Powiedział Sanchez. Z powodów bezpieczeństwa Włochy czasowo zawiesiły umowę z Schengen z Hiszpanią i przywróciły kontrolę w ruchu morskim i lotniczym, poinformowała o tym premier Giorgia Meloni. Spada liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W pierwszym półroczu, jak podsumowują policjanci ruchu drogowego, śmierci na drogach poniosło o ponad 8% ludzi mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Jak to wygląda w liczbach? O tym Krzysztof Zasada.
12: Do końca czerwca na drogach zginęło 666 osób. To o 60 mniej niż w pierwszym półroczu 2025. Spadła też liczba rannych o prawie 3,5%, a samych wypadków o 2,5%. Policjanci podsumowali też egzekwowanie przepisów, które mają wyeliminować z ruchu piratów drogowych. Znacznie spadła liczba przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. To wykroczenie skutkuje, przypomnę, odebraniem prawa jazdy. W pierwszym półroczu zatrzymano 10,5 tysiąca takich kierowców, a w pierwszym półroczu zeszłego roku było to ponad 12 200. Podsumowano też pierwsze 4 miesiące obowiązywania podobnych przepisów poza terenem zabudowanym. W ręce policjantów drogówki wpadło ponad 3600 kierowców, którzy poza miastem jechali za szybko o ponad 50 km na godzinę.
13: Fakty na wakacje w RMF FM.
11: Multimedialny park z fontannami w Warszawie prezentuje mieszkańcom i turystom spektakularny spektakl. Na ekranie z mgły rozproszonej nad wodą widzowie oglądają animowaną opowieść nawiązującą do historii Warszawy i jej legend. W tym roku widowisko odbywa się pod hasłem Wielkie Serca.
14: Coś fantastycznego, co każdy powinien chociaż raz zobaczyć. Naprawdę. Co roku jest inny pokaz, jest naprawdę warty zobaczenia. Całe rodziny przychodzą. Każdy naprawdę i dzieciom się podoba. dorastają i dorosłym.
0: Turyści na przykład, jeżeli jeszcze nie widzieli, nie byli i sam akurat wieczorem w Warszawie, to jest dobry pomysł, żeby podejść i zobaczyć?
14: Jak najbardziej. Turystów jest tu bardzo dużo właśnie. To jest coś warte zobaczenia. Weekend wieczorem, warto odwiedzenia, naprawdę.
8: Znajomi byli, chwalili sobie i postanowiliśmy też z nich wziąć przykład i przyjść właśnie na ten pokaz fontan wieczorem, a też będzie chłodniej, więc lepiej.
11: Usłyszała Magdalena Greinert. Widowisko jest dostępne za darmo w piątki i w soboty do końca września.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Ekstraklasowe starcie w Lublinie otwiera fakty sportowe RMF FM. Zaprasza Wojciech Marczek.
10: W Lublinie 28. minuta gry za nami. Miejscowy Motor remisuje bezbramkowo z Jagiellonią Białystok. We wcześniejszym dzisiejszym meczu także nie było bramek. Wisła Płock 0-0 zremisowała z Widzewem. Dla drużyny z Łodzi to drugi remis w tym sezonie. A inny zespół z Łodzi grający jednak na zapleczu Ekstraklasy ŁKS pokonał dziś 2-1 na własnym stadionie Polonię Bytom. W trwającym meczu pierwszej ligi 32. minuta i Lechia Gdańsk przegrywa na własnym stadionie 0-2 z Wartą Poznań. Bliski współpracownik szefa FIFA Gianniego Infantino zrezygnował. Carlos Cordeiro, który pracował dla FIFA od 5 lat, zrezygnował ze swojego stanowiska na znak protestu przeciwko planom częściowej prywatyzacji mundialu. Cordeiro nazwał plan Infantino złą umową dla piłki nożnej. Z byłym prezesem amerykańskiej Federacji Piłkarskiej zgadza się też były prezes PZPN-u Michał Listkiewicz.
17: To jest chory pomysł. No to zmierza w kierunku oddania piłki nożnej w prywatne ręce, w ręce biznesu. Piłka nożna poszłaby w kierunku tych dyscyplin typu walki w klatce, gdzie show liczy się bardziej od wartości sportowej.
10: Mówił Michał Listkiewicz, który dodał też, że spodziewa się, że FIFA nie pójdzie jednak na otwartą wojnę z innymi federacjami. Kolarz Primož Roglič został potrącony przez samochód i z tego powodu musi zrezygnować z najbliższych planowanych startów, poinformował Słoweniec w swoich mediach społecznościowych. Roglič chce jednak pojawić się na starcie wyścigu Vuelta a España, który startuje za 3 tygodnie w Monako. Słoweniec celuje w rekordowe 5. zwycięstwo w wyścigu dookoła Hiszpanii.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Wygląda na to, że jutro będzie gorąco, ale nie w całym kraju, tylko w sporej jego części. Patrząc na naszą mapę, na nasz kraj, to tak województwo na pewno mazowieckie, województwo podlaskie, województwo lubelskie, także świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie. Tutaj temperatura powyżej 30 stopni, dużo słońca, ale też mogą się pojawić burze. Może być momentami bardzo nerwowo. W pozostałych rejonach naszego kraju tu już spokojniej, bo 22, 24, 26 stopni, więc taka temperatura, która sprawia, że lato nie jest uciążliwe. A u nas wieczorową porą w piątek, tak, to jest ten czas. Pewnie już wiecie doskonale, gry i zabawy w RMF FM. Za chwilę pierwsza edycja, taki imprezowy mood, tak to zostało nazwane. Ja zapraszam do zabawy. Marcin Jędryk. Szczegóły.

0: zabawy w RMF FM. U nas teraz pierwsza dziś z okazji do tego, żeby się pobawić i coś fajnego wygrać. Dziś do wygrania jest torba, ręcznik i parasol. Proszę teraz te trzy słowa ułożyć w kolejności alfabetycznej i zadzwonić do nas pod numer 12 2 miliony, a ta osoba, która zrobi to prawidłowo, będzie mogła zagrać w wielkiej muzycznej zabawie, której trzeba będzie pokazać, jak tworzy się imprezowy mód. Torba, ręcznik i parasol. Ułóż alfabetycznie i zadzwoń pod 12 2 miliony.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
8: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy.

0: Gry i zabawy w RMF FM, wieczorny czas i oczywiście świetna okazja, żeby się po prostu pobawić. Z nami teraz jest Natalia, która jest wraz z mężem w drodze z Katowic do Jastarni. Dobry wieczór, Natalia.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Zaczniemy od rozstrzygnięcia tej zabawy, czyli ułożenia w kolejności alfabetycznej trzech słów, które podałem na antenie. Proszę bardzo, powiedz, jakie to były słowa i w jakiej kolejności należy je wymienić.
1: Parasol, ręcznik, torba.
0: Tak, bardzo dobrze. To jest pierwsza część, którą zdałaś znakomicie. Zobaczymy, jak ci pójdzie z drugą częścią, bo chodzi o to, że usłyszysz teraz trzy słowa, z których trzeba ułożyć jakąś historię i musisz tę historię opowiadać dokładnie przez 30 sekund. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Mąż może ci pomagać. Wiemy, że prowadzi, ale zakładam, że prowadzi rozsądnie, więc jak ktoś najwyżej podrzuci jakąś jedną myśl. A zatem, droga Natalia, te trzy słowa, z których tworzysz historię, to sałata, ocean, niedźwiedź. Czas, start. 30 sekund.
1: Sałata, ocean, niedźwiedź.
0: Sałata, ocean, niedźwiedź, tak. No to już, lecimy, bo czas płynie.
1: A więc tak. Pewnego pogodnego, pięknego, słonecznego dnia nad cudownym, lazurowym oceanem niedźwiedź stwierdził, że popłynie samotnie na supie.
0: Na czym?
1: I tak sobie żeglował przez ten ocean.
0: Tak.
1: Żeglował sobie, ale nigdy nie zapominał o tym, żeby dobrze się odżywiać. Dlatego w plecaku schował sobie przygotowaną przez siebie sałatkę.
0: Sałatę, ja to brawa oznaczają, że twój czas minął, ale spełniłaś zadanie, które było wymagane ponad 30 sekund. Brawo, droga Natalio, myślę, że te nagrody, które wam sprezentujemy, przydadzą się podczas tego wakacyjnego wypoczynku w Jastarnie, bo to właśnie jest parasol, bo to jest ręcznik, torba i damy wam jeszcze lunchbox, żebyście mieli pyszne drugie śniadanie na plaży podczas słonecznych kąpieli. Wszystkiego dobrego, bezpiecznej jazdy i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich, fajnego urlopu i udanych wakacji.
0: Dziękujemy, trzymajcie się ciepło.
1: Dzięki, pa!
0: Sobie jadą, a my sobie dalej gramy. Tu RMF FM, program Gry i Zabawy. 28 minut po 21:00.

0: w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
1: Zawsze z wami.
2: Mamy dla was gorące newsy,
1: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
3: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektroniczna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Po reklamie.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
18: Piątkowy wieczór w RMF FM. U nas gry i zabawy. Część pierwsza tych gier za nami. Gratulacje dla Natalii, która dziś zgarnęła fajne nagrody. Kolejna okazja będzie chwilę po godzinie 22, więc szykujcie się na to muzyczne, nie tylko muzyczne spotkanie. U nas ciąg dalszy wspomnień i historii związanych z tym, co było kiedyś piękne. Eric Carmen, Hungry Eyes, a zaraz potem Snap. Rhythm is a Dancer.

intrygująco, elektryzująco. Alanis Morissette to Ironic. U nas już wkrótce, bo za 12 minut fakty, niech między innymi o wezwanym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych rosyjskim ambasadorze, ale wcześniej taki ważny element porządkowy od Dawida Podsiadło. No bo tu chodzi o to, żeby było na błysk, prawda?

0: sama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. A co bystrzaki robią w te wakacje?
3: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: To każda chwila staje się dziką przygodą.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Po reklamie.
11: Już czas na nowe fakty, bo za chwilę będzie godzina 22. W RMF FM wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Anna Bachowska.
12: Polska reakcja na rosyjską rakietę na Lubelszczyźnie. Ambasador Georgii Michno wezwany do MSZ-u. Jest sądowy finał sprawy zabójstwa Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Trwa druga połowa meczu Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok. Rosyjski ambasador w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj spadła na Lubelszczyźnie. Jak przebiegło to spotkanie? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
13: Wizyta ambasadora w resorcie trwała zaledwie kilka minut. Otrzymał notę protestacyjną. Wszystko odbyło się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, więc nie było miejsca na dyskusję. Georgii Michno usłyszał, jakie jest polskie stanowisko. Powtórzył je po spotkaniu rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
14: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
13: Nie ma decyzji co do dalszych kroków dyplomatycznych. Resort podkreśla, że nie zamierza zrywać stosunków z Rosją. Z drugiej strony pula działań odwetowych skurczyła się. Poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy zamykane były rosyjskie konsulaty w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku zamknięta została ostatnia taka placówka, konsulat w Gdańsku.
12: Uniewinniono 17 osób oskarżonych w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie sprzed 28 lat. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To decyzja w pierwszej instancji. Nie jest prawomocna, informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
15: Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec, Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Dziś sąd wszystkich uniewinnił, twierdząc, że nie udało się usunąć pojawiających się wątpliwości. Wytknął też prokuraturze, że nie pojawiły się dowody na sprawstwo i winę oskarżonych. Sędzia wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces rozpoczął się w 2018 roku, po tym jak prokuratura ogłosiła, że udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Wcześniej sprawę umarzano. Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
12: Michał Drewnicki będzie wspólnym kandydatem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w Krakowie. Te odbędą się 27 września.
16: Nie planujemy wystawiać kandydata innego. Do tej pory świetnie prowadził kampanię. Czerpał także z dorobku prorozwojowego, który prezentował też premier Mateusz Morawiecki i inni działacze i Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj także części Rozwój Plus.
12: Mówił Łukasz Kmita z klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
17: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
12: Dużo radości i tysiące ludzi. Trwa 32. festiwal Poland Rock. Na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w zachodniopomorskim jest gorąco i tłoczno.
18: Jak się bawicie na Poland Rocku?
19: Super, jak co roku. Bardzo, bardzo, bardzo i nic bym nie zmieniła. Jest bomba. Pogoda dopisuje najważniejsze.
18: No, gorąco jest bardzo wręcz. Ale można się schodzić tutaj, widzę mgiełka wodna.
19: Nie. Tak, i nie tylko tutaj, bo jest pełno takich punktów, gdzie można właśnie troszeczkę
20: ochłodzić głowę,
19: dokładnie, ciało.
18: Czekacie na jakieś koncerty dzisiaj?
19: Tak, oczywiście, na Albarozę z Jamajki.
20: I na Jam.
12: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jutro w Broczynie będzie już chłodniej, synoptycy zapowiadają 22 stopnie. Może jednak padać deszcz, ale on chyba uczestnikom festiwalu nie będzie przeszkadzał.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Na ostatnie dziś fakty sportowe zapraszam Wojciech Marczyk.
23: A zaczynamy znowu od Lublina i trwającego meczu drugiej kolejki Ekstraklasy pomiędzy Motorem a Jagiellonią. Do końca meczu jest pełna 20 minut i Jagiellonia prowadzi 1-0 po trafieniu w 33 minucie Prelca. To nowy napastnik Jagi. Później Motor miał kilka dobrych okazji. Sam Czubak mógł kilka razy pokonać Abramowicza, no ale ten świetnie spisuje się gdzieś między słupkami bramki Jagiellonii. Federacja Piłkarska Azji i Ameryki Północnej także sprzeciwia się pomysłom FIFA dotyczącym mundialu i jego częściowej prywatyzacji. ACF i CONCACAF wydały swoje oświadczenia po tym, jak bojkotem mundialu zagroziła UEFA. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz spodziewa się, że taka postawa może zatrzymać plany Gianniego Infantino.
24: Myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL. Oni myślę też się przyłączą do UEFA. Czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna.
23: Mówił Michał Listkiewicz, który dodaje, że pierwszym sprawdzianem, czy UEFA zbojkotuje jakikolwiek turniej organizowany przez FIFA, będą Mistrzostwa Świata Piłkarek do lat 20, które we wrześniu będą rozgrywane w Polsce. A jutro w chińskim Ningbo awans do turnieju finałowego Ligi Narodów powalczą polscy siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Będzie to 9. starcie tych reprezentacji w fazie pucharowej, a bilans jak na razie jest remisowy. Obie kadry miały dziś dzień wolnego, a biało-czerwoni korzystali go na trening.
25: Wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu, także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a my pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie.
23: Mówił przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. Początek tego meczu jutro o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale o 13.30 reprezentacja USA zagra z Japonią.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Jest taka lekka pogodowa magia, bo jak patrzę teraz na mapę, która przedstawia temperaturę odczuwalną, to na sporej części naszego kraju to jest około 27-28 stopni. Naprawdę bardzo ciepło, bardzo gorąco. Pewnie będzie ta temperatura spadać w najbliższych minutach, ale też się kłóci się na to, że zwłaszcza na południu i południowym wschodzie jutro podobnie będzie w ciągu dnia od 29 do nawet 33 stopni. Gorący przełom lipca i sierpnia u nas w RMF FM. Oczywiście program pod nazwą Gry i Zabawy. 7 minut po godzinie 22. Kolejna edycja tej propozycji dla słuchaczy już za kilkanaście minut. Wcześniej kilka muzycznych przygód, spotkań oraz być może także fajnych refleksji. Ecstasy to ATV, potem jeszcze Edward Maja i będzie też Stumbling In dla starszych słuchaczy. Dobry wieczór.

Tak się właśnie to śpiewa, czasem w samochodzie, czasem w podróży albo w innych okolicznościach. Na tym polega wakacyjne spotkanie na antenie radiowej. To była Marisa i Odkochaj, a u nas jeszcze Cyril w nagraniu Stumbling In, a wkrótce kolejna część Gier i Zabaw. Będzie hasło...

0: muzyczna zabawa, ale nie tylko, bo także inne atrakcje związane z programem Gry i Zabawy. U nas teraz kolejna część eliminacji do hasła, do akcji pod nazwą Film mi się urwał. Otóż posłuchajcie tego fragmentu.
1: Daleko jeszcze?
2: Tak.
1: Daleko jeszcze?
3: Tak.
1: No to daleko czy nie?
3: Nie.
0: Kto się o to pytał? 12,2 miliony. Napiszcie albo zadzwońcie. Kto to się o to pytał?
2: Reklama.

0: Radio100.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Po reklamie.
0: Zapraszam do pokoju zwierzeń w RMF FM.

0: dużo było dzisiaj chętnych do kolejnej części naszej wieczornej akcji pod nazwą Gry i Zabawy, podkreślamy, dla dorosłych. Chodziło o to, żeby przede wszystkim potwierdzić, kto to pyta.
1: Daleko jeszcze?
2: Tak.
1: Daleko jeszcze?
3: Tak.
1: No to daleko czy nie?
3: Nie.
1: Serio?
3: Nie!
0: Daleko jeszcze. Kto pyta? Oto teraz pytam Łukasza, który jest przy telefonie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Osioł się pyta Szreka.
0: Osioł się pyta Szreka. Tak, to jest dobra odpowiedź. To oznacza, że wchodzisz do naszego finału, do tej zabawy, w której będzie kolejny fragment filmowy. I tu twoim zadaniem będzie oczywiście dokończyć to, co się dzieje w tej bardzo charakterystycznej akcji. Mam nadzieję, że kojarzysz ten film, a jeśli nie, to być może będziesz musiał po prostu troszkę poimprowizować. Dodam, że Łukasz jest z Limanowej, jest w trasie. No i zatem możemy zaczynać?
4: Jasne.
0: No to słuchaj uważnie.
5: To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu.
0: I co na końcu było?
4: Niech żyje nam.
0: Brawo, niech żyje nam. I jeszcze oklaski dla ciebie znalazłem. No pięknie. A jaki to był film, pamiętasz? Miś, oczywiście, że miś. Akurat tak się składa, że w naszych gadżetach radiowych misia pluszowego nie mamy, ale jest torba, ręcznik, parasol i lunchbox. Myślę, że sobie spokojnie poradzisz z tym podczas wakacyjnych podróży i różnych innych przyjemności, które z pewnością na ciebie jeszcze czekają.
4: Super, dziękuję ci.
0: Trzymaj się, Łukasz, bezpiecznej jazdy. Daleko dzisiaj lecisz, jak to się mówi w języku tych kierowców?
4: Jeszcze mam 160 km do Wrocławia i wracam do Nowego Sącza.
0: No to jedź bezpiecznie, byle trasa była cały czas dla ciebie przyjazna. Do usłyszenia.
4: Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Cześć.

pewno są tacy, którzy nie korzystają z przyjemności urlopu, wakacji. Być może jakieś obowiązki, inne sprawy zatrzymują, nie pozwalają. Jak słyszą hymn for the weekend, hymn dla weekendu, to jedyne, co mogą powiedzieć, to nareszcie. Ja się

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: O, super, dziękuję.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
9: 23 na zegarze RMF, a to oznacza, że sprawdzamy fakty. Przekazujemy najnowsze informacje. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
10: Fakty rozpoczniemy od informacji dla zmotoryzowanych. Uważajcie na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu. Po kolizji są utrudnienia. Jest śledztwo w sprawie incydentu na polskim niebie. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju przez rosyjską rakietę. A na koniec nasza propozycja na wakacyjne wieczory. Utrudnienia na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Ostrówek. Chodzi o odcinek Góra Kalwaria-Kozienice. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany został pas ruchu w kierunku Zwolenia. Lubelska prokuratura wszczęła dziś śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Wczoraj na polach w Tarnawie Kolonii rozbiła się rosyjska rakieta H-101. Według śledczych została ona wyprodukowana w tym roku w obwodzie moskiewskim. Jednak w obecnej sytuacji geopolitycznej współpraca prawna wydaje się niemożliwa.
11: Nie mamy możliwości wykonywania żadnych czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej ani z Federacją Rosyjską, ani z Republiką Białoruś. Tak, tutaj nie ma żadnych kanałów oficjalnych. Ale to nie zwalnia z nas z obowiązku, aby zebrać materiał dowodowy, wszcząć w tej sprawie śledztwo oraz zgromadzić materiał dowodowy, który pozwoli przynajmniej zabezpieczyć dowody, które umożliwią nam przedstawienie konkretnym osobom odpowiedzialnym za to zdarzenie odpowiedzialności. Czy to będzie możliwe? Na tym etapie to jest zbyt wcześnie do rozstrzygania.
10: Zauważa Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W związku z incydentem na polskim niebie i upadkiem rosyjskiej rakiety szykują się zmiany w systemach ostrzegania ludności cywilnej. Ogłosił je dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Co ma się zmienić? Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Jakub Rybski.
12: Minister Marcin Kierwiński poinformował, że wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Uruchomiony ma zostać też system broadcastowy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system ostrzegania w aplikacji mObywatel.
13: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
12: Marcin Kierwiński zaznaczył, że zmiany te mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy.
10: Szymon Giżyński żegna się z PiS-em, dołącza do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Tym samym klub, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, liczy już 41 posłów. 1-2. Takim wynikiem zakończył się w Lublinie mecz piłkarskiej Ekstraklasy Motoru z Jagiellonią Białystok. W drugim dzisiejszym spotkaniu Wisła Płock bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź.
2: Wakacje z RMF FM.
10: Tamara Łempicka i Fryderyk Chopin, ale też Iga Świątek i Robert Lewandowski. To bohaterowie widowiska w multimedialnym parku z fontannami w Warszawie. Ten wodno-świetlny spektakl z muzyką, który widzowie oglądają na ogromnym ekranie z rozproszonej mgły, to nasza dzisiejsza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku.
14: Proszę sobie wyobrazić, że jest to gigantycznych rozmiarów, kilkadziesiąt metrów szerokości, wysokości, ekran z wody, na którym widzimy projekcję. Mamy też efekty laserowe, które bardziej jeszcze podkręcają całe widowisko. No i do tego cała masa przepięknie podświetlonych dyż wodnych. Jest ich tutaj około 400.
15: A jeśli nam się nie uda w wakacje się tu wybrać, to też nie wszystko stracone, prawda? Bo w zimą woda może stąd znikać, ale efekty, które mogą robić wrażenie, już nie.
14: Od grudnia do lutego mamy tutaj taką instalację świetlną. Ona też imituje fontannę i też robimy takie pokazy z muzyką.
10: Zachęca Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady w rozmowie z Igorem Skrzypkiem. Pokazy są bezpłatne, możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września. A nowe fakty do posłuchania o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

cały czas jeszcze będzie gorąco i będą to dni z wysoką temperaturą oraz także z mocno parzącym słońcem, zwłaszcza jeśli chodzi o południe naszego kraju. Tak jak mówiłem, Małopolska, Podkarpacie oraz także województwo lubelskie jutro od 35 do nawet 38 stopni. Pozostałe regiony w granicach 30, potem nawet trochę mniej, bo północ to raptem 23-24 stopnie. Tak wygląda przełom lipca i sierpnia, a w RMF FM tak wygląda kolejna godzina. Muzyczne propozycje dla tych, którzy po prostu lubią wieczorem słuchać radia. Najlepsza muzyka pod słońcem, za chwilę pan Chyży, będzie także Dub Dogs, How Does It Feel, ale wcześniej If Only You. To jest Deń. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór. Życzę, jak zawsze, dobrego odbioru.

to jest taka dość oryginalna podróż, muzyczna podróż w czasie, bo przecież wracamy do roku 1983, bo wtedy to nagranie to był taki trochę muzyczny eksperyment z instrumentami klawiszowymi. Zaczęło budować swoją popularność, którą właściwie otrzymuje przez ostatnie ponad 40 lat. Nic się w tej sprawie nie zmienia, choć teraz może ta wersja jest trochę skrócona. How does it feel? Po prostu chodzi to o to dobre samopoczucie. Żeby było ciekawiej, to jest rok 83, a dwa lata później muzyczny świat dostaje coś takiego. I to też dwie instrumenty klawiszowe, ale zupełnie inne spojrzenie na muzykę. Tam typowo chłodne, brytyjskie, trochę wyrachowane, a tutaj takie otwarte, norweskie, ciepłe brzmienie. To zespół AHA w słynnym przeboju Take On Me. U nas kwadrans po godzinie 23. RMF FM?

Po upalnym, gorącym dniu kierowcy wiedzą, że to jest dobra pora na podróż, na jazdę, bo jest chłodniej, można otworzyć okno, wpuścić trochę świeżego, ciągle jeszcze lipcowego powietrza i przekonać się, jak to jest fajnie podróżować, kiedy za oknem lipcowa noc. Może nawet jeszcze to pełnia się utrzymuje. Więc polecamy wszystkim podróż w towarzystwie RMF FM. Pamiętajcie o wszystkich ważnych informacjach, które pojawiają się po drodze, takich jak na przykład znaki ostrzegające o tym, że trzeba jechać z dozwoloną prędkością. To zawsze dobrze robi. U nas za chwilę będzie Soniki, kapitalny kawałek It Feels So Good, ale wcześniej ten pan wszystko wiedzący, słynny poplistowy bohater, czyli Teddy Swims i jego Mr. Know It All.

tej chwili już znacząco spada. Według tych danych, które mamy obecnie, to jest od 21 do maksymalnie 26 stopni, ale pewnie jak gdzieś się stoi w nieco chłodniejszym miejscu, na przykład w okolicach lasu, czy na przykład jakichś akwenów, no to już ta temperatura pewnie tak nie doskwiera. Ale gdyby ktoś potrzebował odrobiny chłodu, to niebawem będzie taki chłodny kawałek. Ale wcześniej zalia, tylko kochajmy.

przez lata przyzwyczailiśmy się do tej energii, która płynie z tego utworu, do tej niesamowitej ekspresji, czyli Holding Out for a Hero, który w tym utworze zawarła Bonnie Tyler. Aż trudno uwierzyć to, że już ponad 3 tygodnie temu Bonnie Tyler zmarła i właściwie cały czas myślimy o niej w kategoriach osoby, która jest wśród nas i ta muzyka, którą wtedy śpiewała, właśnie chyba nam sprawi takie wrażenie, że ona cały czas jest wśród nas. To była Bonnie w utworze Holding Out for a Hero.

0: RMFFM.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które RMFFM przedstawi Anna Wachowska.
3: To ma być jeden z najsilniejszych ataków na infrastrukturę energetyczną Iranu. W gotowości Stany Zjednoczone i Izrael. Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu we Włoszech są poszkodowani. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Minęła północ. Jest sobota, 1 sierpnia. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W o 17 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wtedy też odbędą się główne uroczystości przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wczoraj, w przeddzień powstańczego zrywu, odbył się apel pamięci z udziałem powstańców i prezydenta.
4: Powstanie warszawskie było, drodzy państwo, z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku z precyzją mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać.
3: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki.
5: Taki jest świat. Takie są fakty.
3: Stany Zjednoczone i Izrael planują kolejny atak na Iran. Jak podaje CBS News, na celowniku w weekend ma się znaleźć infrastruktura energetyczna. Wieczorem amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że traci wiarę w Irańczyków biorących udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ kłamią i przeinaczają fakty. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 w rejonie Neapolu we Włoszech. 4 osoby zostały ranne. Na ulicę spadły fragmenty murów i ścian. Zdjęcia i filmy możecie zobaczyć na rmf24.pl. Ukraińscy strażacy pomogą w walce z pożarami lasów w rejonie Bordeaux. W ramach unijnego mechanizmu obrony cywilnej do Francji skierowano grupę 70 ratowników. Informacje w tej sprawie zebrał korespondent RMFFM Marek Gładysz.
6: Do Akwitanii przybyć ma ponad 70 ukraińskich strażaków i specjalistów. Francuskie władze są bowiem zainteresowane użyciem do gaszenia pożarów niedrogich dronów, które mogłyby nie tylko przekazywać na bieżąco straży pożarnej informacje o tym, gdzie trzeba priorytetowo interweniować, ale również rzucać z nieba substancje hamujące rozprzestrzenianie się płomieni. Tutejsze MSW zainteresowane jest również ukraińskim bezzałogowym pojazdem strażackim o nazwie Żmij, który może gasić pożary i transportować sprzęt. Już teraz strażakom pomagają francuskie drony wojskowe oraz drony żandarmerii, które ostatnio w razie potrzeby ostrzegają mieszkańców i turystów przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.
3: W Sejmie wczoraj posłowie debatowali o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Potem odbyło się głosowanie. Nie brał w tym udziału Mateusz Morawiecki, prezes Rozwoju Plus, który był w tym czasie na organizowanym przez swoje stowarzyszenie grillu. Jak politycy oceniali tę nieobecność byłego premiera, o tym Jakub Rybski.
7: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że to polityczny falstart. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że Mateusz Morawiecki, który zaledwie 2 dni temu założył nowy klub parlamentarny, mógł przełożyć swojego grilla na inny dzień albo przyjechać tam po głosowaniach.
8: To nie jest za bardzo czas na dyskusję o kiełbaskach, o tym, czy jest dyspensa na szaszłyczek i tym podobne historie. Nie grillują, ale timing rzeczywiście taki sobie.
7: Do tej krytyki dołączają także politycy Prawa i Sprawiedliwości.
9: Grill na pewno jest bardzo fajny, ale raczej w wolnym czasie, a nie w czasie, kiedy wszyscy byliśmy na sali sejmowej. Ważne tematy rzeczywiście.
7: Powiedział mi poseł PiSu Jacek Sasin. Zdaniem polityka Mateusz Morawiecki miał w ostatni piątek przed sejmowymi wakacjami po prostu inne priorytety.
3: We Wrocławiu można było połączyć przyjemne z pożytecznym. Wypoczynek nad wodą z nauką pierwszej pomocy.
10: Ania nam nie oddycha. Mamy nagłe zatrzymanie krążenia. W takim razie, w momencie, w którym...
11: Prowadzi pani szkolenia. Dzieci słuchają panią tutaj z ogromną uwagą. Czy edukacja już od najmłodszych lat w kwestiach bezpieczeństwa ma znaczenie i ma sens?
12: Tak, to ma bardzo duże znaczenie, bo podczas sytuacji nagłej jest bardzo dużo stresu i ludzie zapominają, dlatego to trzeba cały czas ćwiczyć.
11: Dziewczyny, słuchacie uważnie tego, co pani mówi?
13: No, bo będziemy mogli komuś pomóc. Ratujemy komuś życie.
3: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ja już dziękuję i Polecam Fakty o pierwszej. Przedstawi je Mateusz Bożek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: redakcji informacji w RMF FM.
1: To jest Gospodarczy Tydzień. W naszym studiu jest już gość, profesor Ludwik Kotecki. Będziemy rozmawiali o takim makroekonomicznym obrazie rzeczywistości. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
1: Panie profesorze, jesteśmy w takiej bardzo... To się będę odwoływał też do pana doświadczenia z różnych pól w tej rozmowie.
2: Okay.
1: Licznego i szerokiego doświadczenia w wielu dziedzinach, ale...
2: Chociaż nie jestem ciągle jeszcze taki bardzo stary.
1: Nie, więc jeszcze... Dużo być może przed panem, ale nie jestem pewien, czy chciałbym panu życzyć niektórych wyzwań, szczególnie tych związanych z finansami publicznymi. Panie profesorze, ja chciałem z panem porozmawiać, dlatego że my jesteśmy w takim specyficznym momencie, w którym my obserwujemy kolejne sygnały dotyczące sytuacji na rynku surowcowym, w którym mamy bardzo dużą dozę niepewności. Jeżeli chodzi o taki podstawowy czynnik wpływający średnioterminowo i krótkookresowo, a później z przełożeniem na długookresowo na inflację. Cena ropy naftowej, bo
2: tak jest.
1: Jakby sytuacja na Bliskim Wschodzie jest, delikatnie mówiąc, dynamiczna. Mamy też oczywiście takie trwałe czynniki związane z inflacją tutaj w Polsce, a z drugiej strony mamy wyzwania dotyczące finansów publicznych i mamy za sobą decyzję polityczną prezydenta, bo tak należy odczytać tę decyzję w sprawie windfall tax, czyli takiego podatku od nadzwyczajnych zysków od korporacji, który to podatek został efektywnie wstrzymany przez prezydenta przez tę decyzję o Trybunale Konstytucyjnym. I to jest pod tym względem decyzja ciekawa, dlatego że o ile poprzednie prezydenckie weta w sprawach związanych z finansami publicznymi mieściły się bardzo jasno w takim komunikacie, który prezydent wysłał, że on się nie zgadza na podwyżki podatków dla obywateli, nie będzie się na to zgadzał, to tak tutaj jednak ta zmiana podatkowa jest w nieoczywisty sposób dotykająca obywateli, czyli była taka furtka dla administracji prezydenta, żeby ten podatek wprowadzić. Nie chcę rozmawiać o polityce, ale to, że to się wydarzyło, jest według mnie bardzo ważnym sygnałem, który pokazuje, że jeżeli chodzi o jedną z dwóch najważniejszych obszarów kształtowania strategicznej polityki państwa, czyli kwestia fiskalna, że jakby ten mechanizm nie działa. My nie mamy możliwości na poziomie strategicznym prowadzenia polityki fiskalnej, co powoduje, że w tym samochodzie, w którym jest, powiedzmy, sprzęgło i gaz, jeżeli tak byśmy potraktowali te dwie strony świętokrzyskiej, no po prostu jeden pedał sobie wyłączyliśmy. A jest to, szczerze mówiąc, bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu teraz są polskie finanse publiczne.
2: Pełna zgoda. Znaczy wszystko, co trzeba było powiedzieć jakby w tym takim... na tym poziomie diagnozy tej sytuacji, którą mamy dzisiaj i chyba będziemy mieć przez najbliższy rok, no bo co najmniej, tak? Bo ten okres wyborczy zawsze będzie, czy jest bardziej gorący niż zwykle. No właściwie pan powiedział, znaczy my mówimy o takiej bardzo, już nawet nie chyba nie szorstkiej, tylko bardzo szorstkiej, albo jeszcze mocniejszego słowa trzeba by było użyć, kohabitacji, tak? To jest to słowo, którym się opisuje relacje między właśnie tymi dwoma miejscami władzy wykonawczej, czyli tutaj prezydent i rząd tak naprawdę, tak? I tutaj rzeczywiście ta sytuacja dotycząca windfall tax, czyli tego właśnie podatku od tych zysków nadzwyczajnych, które mogłyby finansować no właśnie na przykład CPN, o którym znowu zaczęliśmy rozmawiać w kontekście właśnie tej niepewności, czy znowu powrotu wahań, tak? Bo to rzeczywiście te ceny ropy raz rosną, raz spadają, one są codziennie gdzie indziej i nikt nie wie, jak to dalej się będzie kształtowało. No to w tym kontekście to powraca ten pomysł tego CPN-u i tutaj no wiemy, że to kosztuje, tak? No, czy to kosztowało poprzedni CPN, który został zakończony efektywnie w końcu czerwca, kosztował 4,7 miliarda złotych, tak? Czyli prawie 5 miliardów złotych, to jest bardzo jednak dużo, to jest... No to są ogromne pieniądze. I teraz w kontekście sytuacji finansów publicznych, o których pan mówił, czyli tej no jednak złej sytuacji finansów publicznych, czyli mamy te 7%, mieliśmy tak. 7% PKB deficytu i dług, który przekroczył 60% PKB, tak? Czyli to takie magiczne 60%, no to tutaj tej przestrzeni na takie łatwe wprowadzenie tego rodzaju działań nie ma. szczególnie jeżeli nie ma finansowania, tak? A właśnie o finansowaniu w kontekście tego windfall taxu moglibyśmy rozmawiać, ale na razie go nie będzie i nie wiadomo, czy w ogóle będzie.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: I jesteśmy ponownie. Gospodarczy tydzień. Profesor Ludwik Kotecki jest z nami w studiu. Rozmawiamy o szansie, jaka jest teraz do tego, żeby naprawiać finanse publiczne. Szansie, tutaj od razu dodam, taki, w której wykorzystanie ja średnio wierzę. Panie profesorze, jeżeli chodzi o te ruchy po stronie wydatków, to czasem pojawia się taki argument. I ja bym chciał poznać pana zdanie na jego temat, że my pewnych ruchów nie możemy wykonywać, albo powinniśmy być bardzo ostrożni w ich wykonywaniu, dlatego że też model polskiego wzrostu, oparty też jakby ten stabilizator w postaci silnego popytu wewnętrznego, jest związany również z tym charakterem tych transferów.
2: Prawda. Natomiast to nie znaczy, że my musimy do końca świata utrzymywać się na takim wysokim poziomie. To znaczy, bo rzeczywiście jest tak, że w pewnym sensie ten popyt generowany czy kreowany przez sektor publiczny, o którym pan wspomniał przed chwilą, i kompensuje de facto braki tego popytu po stronie prywatnego sektora, tak? Natomiast wydaje się, że jest zaczyna się ten moment, kiedy sektor publiczny, prywatny, przepraszam, zaczyna jednak więcej inwestować, czyli tego popytu już jest troszeczkę więcej. Konsumpcja jest też na dosyć stabilnym, wysokim poziomie, relatywnie wysokim, nie bardzo wysokim, ale jednak. I wydaje się, że ten model, o którym pan mówi, jest nie do utrzymania w długim okresie, czy w średnim okresie, dlatego że to oznaczałoby, że będzie ten dług dalej rósł, a on rośnie bardzo dynamicznie w ostatnich latach.
1: Bo jakby my jesteśmy też w bardzo ciekawym momencie, bo mamy za sobą bardzo interesujące dane o produkcji przemysłowej, tak. w której było parę takich elementów, którymi się dużo osób zastanawiało. Tam po pierwsze trwa dyskusja, czy widać ożywienie w produkcji budowlano-montażowej, znaczy, czy ten ruch jest taki trwały. Chyba jest, no tak.
2: I to jest trochę o to, o czym ja mówiłem przed chwilą, tak? Że sektor prywatny zaczyna także wydawać pieniądze.
1: I jest też ciekawie wygląda taka kategoria produkcji innych środków transportu, znaczy wygląda na to, jakbyśmy my mieli, widzieli być może pozytywny makroekonomiczny wpływ na gospodarkę tych dużych wydatków wojskowych. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę myślenie życzeniowe.
2: Tu jest trochę za daleko i za wcześnie może tak. Za wcześnie jeszcze na taką...
1: Jakby tutaj, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe, zawsze trwa taka dyskusja, na ile jest ten sposób, że my to w ogóle zobaczymy w PKB, że zobaczymy to w danych. No i ten... jesteśmy innymi gospodarkami niż tam, nie wiem, 50-60 lat temu, prawda?
2: Więc zobaczymy, natomiast oczywiście zobaczymy przede wszystkim w dwóch pozycjach, znaczy w imporcie i w inwestycjach, które jakby dla wzrostu gospodarczego będą się lekko znosić, tak? No bo import jest jakby z punktu widzenia tworzenia PKB, wchodzi tam z minusem jakby, tak? Im więcej importujemy, tym ten eksport netto, wkład we wzrost eksportu netto jest mniejszy. No ale oczywiście zostaje ta druga część, czyli te inwestycje, i myślę, że tutaj to zobaczymy, że jest trochę... Stoimy przed taką szansą, jak kiedyś Korea Południowa, tak? Żeby stworzyć swój bardzo silny sektor właśnie taki zbrojeniowy, produkcji na potrzeby armii. I to jest, myślę, z tymi pieniędzmi...
1: Turcja, tak? Która też zbudowała Korea jest już najlepszym przykładem.
2: Dzisiaj właśnie, bo my dzisiaj kupujemy w Korei przecież część naszego sprzętu. W związku z tym rzeczywiście ta Korea jest jakimś takim fajnym przykładem, gdzie rzeczywiście moglibyśmy pewnie... I myślę, że to też może w tą stronę zmierzać. To znaczy Polska może się stać bardzo takim ważnym graczem na tym rynku sprzętu zbrojeniowego.
1: I wracając do finansów publicznych, to by oznaczało, że to byłby ten moment, w którym mielibyśmy jakąś swobodę do tego, żeby nie podcinając wzrostu gospodarczego, zracjonalizować wydatki społeczne, tak?
2: My nie możemy, tak, zgadzam się, my nie możemy tego robić szokowo, ale my powinniśmy to robić stopniowo, to znaczy stopniowo wychodzić z tego deficytu, z tych nadmiernych niektórych wydatków, i znowu, ja nie podważam, tak jak powiedziałem na początku, potrzeby inwestowania w zbrojenia, bo to ciężko podważać, ale już innego rodzaju kategorie, może mniej inwestycyjne, mniej rozwojowe, należałoby im się przyjrzeć i i no i ewentualnie podjąć decyzję co do ich kontynuacji, ewentualnie jakiejś racjonalizacji.
1: Profesor Ludwik Kotecki jest gościem Gospodarczego Tygodnia, a my w Gospodarczym Tygodniu już za chwilę porozmawiamy nie o tych wydatkach, które się będą zmniejszać, ale raczej o podatkach, które się mogą zmniejszać, jeżeli będziemy mieli ruchy, jeżeli chodzi o progi podatkowe. Ludwik Kotecki zostaje z nami w studiu.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: I jesteśmy gospodarzy w naszym studiu Ludwik Kotecki. Rozmawiamy o progach podatkowych, które mogą się zmienić, między innymi. Panie profesorze, jeżeli mówimy o tej racjonalizacji pewnych wydatków, to jednocześnie jesteśmy o krok, mówimy o tym takiej debacie, chyba nie można powiedzieć publicznej, tylko takiej debacie na zapleczu.

0: Tylko dlaczego akurat teraz to robisz, kiedy jesteśmy w tak trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o finanse publiczne?
1: No niestety trzeba przepowiedzieć sobie wprost, że te propozycje są mało odpowiedzialne, mało takie, no bo rzeczywiście one abstrahują kompletnie od
0: momentu.
1: Sytuacji. Tak, od sytuacji aktualnej finansów publicznych, no bo przecież no 7% to jest naprawdę bardzo dużo. No przypomnę tylko, że tym poziomem referencyjnym jest 3%, tak, w Unii Europejskiej, jako tak zwane kryterium z Maastricht, to 3% deficytu jest przekroczenie tego powoduje, że kraj otrzymuje tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu. My zresztą w niej jesteśmy. No ale to jest 3, a my jesteśmy na poziomie 7, czyli ponad dwukrotnie więcej, tak? I nadal się pojawiają, tak jak pan słusznie powiedział, tego rodzaju pomysły, kompletnie abstrahujące od obecnej sytuacji, od tego, jaki byłby ten skutek. No ja oczywiście znam te skutki, znaczy to by pewnie oznaczało, że z 7 by się zrobiło 9, a może 10% PKB, tak? Mówię o tych dwóch propozycjach. To już brzmi bardzo poważnie i to myślę, że to by kosztowało nas dodatkowe punkty bazowe na rentownościach, czyli jeszcze drożej byśmy płacili za dług publiczny.
0: No właśnie, to trochę o tej stronie chciałem porozmawiać, dlatego że jak to się mówi, so far, so good, tak? To znaczy jest w filmie Nienawiść jest taka scena, w której pojawia się bohater odwołujący się do Polski, który opowiada o tym, jak to spada z wieżowca i mówi, no jak na razie jest dobrze, tak? I trochę mam takie wrażenie, że jak sobie patrzymy na to, co się dzieje z naszymi rentownościami, z naszym długiem, no to tak trochę jest. To znaczy jesteśmy w sytuacji, w której czasem mam wrażenie, że być może rynek międzynarodowy nie zauważył tak naprawdę, albo nie chce zauważyć, gdzie my jesteśmy teraz.
1: To jest troszeczkę zaskakujące, ale tak naprawdę da się to wyjaśnić. To znaczy to czyli mówię o tym, że ci nasi inwestorzy ciągle jeszcze dosyć przychylnym okiem patrzą na polski rynek, szczególnie obligacji skarbowych. Mamy dwa ważne jakby czynniki, które ich przekonują do tego, żeby tu inwestować te swoje środki w polski dług, no skracając. Pierwszy to jest oczywiście wzrost gospodarczy. Tego nie ma w innych krajach, albo nie jest to bardzo powszechne dzisiaj. Jest to rzadkie, ten wzrost na poziomie pewnie w tym roku ponad 3,5% tempo wzrostu PKB w 2026. No i druga rzecz, no to oczywiście te nadzwyczajne środki unijne, które płyną tutaj dosyć szerokim strumieniem do Polski, są wydawane, no mówiliśmy trochę o zbrojeniach, ale nie tylko, tak? Znaczy my mówimy też o trochę takim piku w tych funduszach strukturalnych, tak? Bo jesteśmy w takim momencie, w tym siedmioletnim cyklu ram finansowych unijnych, że rzeczywiście to jest ten moment, kiedy jest ich najwięcej. No i oczywiście koniec KPO, więc mamy taką kumulację wydatków, które tutaj się rzeczywiście realizują w Polsce. To oczywiście napędza wzrost gospodarczy. Jest on nadzwyczajny w sensie takim, że no nie wiem, Niemcy ma bardzo zazdroszczą, cała strefa euro nam prawdopodobnie dosyć mocno zazdrości takiego wzrostu. Tak. Jesteśmy w końcu w G20, przecież proszę zauważyć, że się nagle zrobiliśmy 20. gospodarką świata. Więc jakieś sukcesy są, ale oczywiście to ciągle nie powinno zasłaniać poważnego stanu finansów publicznych.
2: Radio RMF 24. Jeszcze

0: najbliższym odcinku Przekręciarze PRL-u, część druga.
1: Kto sprzedawał te ortalionowe, nieistniejące płaszcze ortalionowe?
0: Kto sprzedawał nieistniejące płaszcze ortalionowe?
2: Zapiszę.
0: Doskonałe.
3: Kto ukradł kobiecie magnetofon?
1: I kto w za małych butach nagrywał Solidarność?
0: To dla tego środkowego bym włączył.
4: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: Dzisiaj mówimy o największych przekręciarzach PRL-u. To jest drugi odcinek spotkania z nami, kiedy mówimy o tych panach. I mówić o nich bez gościa o pseudonimie Tulipan to jest troszeczkę tak, jakby opowiadać o polskiej polityce bez użycia słów Jarosław Kaczyński.
1: No tak, jeden i drugi znany z uwodzenia płci przeciwnej.
0: Dokładnie.
1: Tak.
3: A, Tulipan, ja pamiętam, tym pseudonimem w PRL-u ojcowie straszyli córki.
0: Tak, mężowie straszyli żony.
1: A starzy Niemcy straszyli stare Niemki.
0: A to jak się straszy, przepraszam, stare Niemki po niemiecku?
1: No chyba tak normalnie, papieren bite, nie?
3: No, Ausweis kontrole czy coś takiego. Tak. A co wyście się tak tych Niemców przyczepili?
0: A widzisz, bo Tulipan, właściwie Jerzy Kalibabka, bo tak się naprawdę nazywał, on zaczynał swój proceder od uwodzenia starszych Niemek. Mhm. Ale może po kolei, prawda?
1: Po kolei to będzie Nachdem Cuk.
0: Tak, Nachdem Cuk, ja na Turliś. Jerzy Kalibabka wychował się w Dziwnowie nad morzem i tam łowił ryby. No.
3: Bardzo dobre zajęcie nad morzem. Prawda? Bardzo dobre. W Radomiu na przykład dużo ciężej się z rybołówstwa żyje.
0: O, tam jest strasznie ciężko. Ale znudziło się Kalibabce, wyjechał do Międzyzdrojów i do Świnoujścia na połowy. Najpierw podrywał starsze turystki z Niemiec, oszukiwał i okradał.
1: Ale może on tak chciał odebrać reparacje wojenne?
3: No, właśnie.
0: Tu bym mu nawet przyklasnął, ale tylko, że on na Niemkach nie skończył.
3: No, to do więzienia. No.
1: Tak jest.
0: No. Oczywiście jasne, tylko, że z Tulipanem nie było tak łatwo, bo ciężko go było namierzyć. Miał kilkadziesiąt fałszywych nazwisk, a jak sam po latach mówił, u jednej jadłem śniadanie, u drugiej jadłem obiad, a u trzeciej jadłem kolację.
1: No przynajmniej głodny nie chodził, są plusy.
3: No, a masz jeszcze jakieś opisy jego podboju?
0: Na przykład w Międzyzdrojach. Poderwał kelnerkę, ta zaprosiła go do mieszkania. Jak pojechała do pracy, to wtedy ukradł jej ublania i uciekł. Taki, może to nie jest wysublimowane. Harlekina nie napiszesz, ale skuteczne.
1: Widzę, że w kradzieżach nie wybrzydzał.
0: No nie. Później, uwaga, ubrany w te damskie ubrania, poderwał Niemki, które w Peweksie kupiły mu modne ubrania, żeby nie musiał chodzić w damskich ciuszkach, pożyczył pieniądze od tych Niemek i uciekł znowu.
3: No to zaliczamy do reparacji wojennych.
1: Tak jest.
3: Wymieniaj dalej.
0: Od innej zakochanej w nim po uszy dziewczyny dostał pieniądze i klucze od mieszkania. A jak ona wyjechała do pracy, to do mieszkania zaprosił inną, no i oprócz wykorzystania łoża, ukradli razem kilka butelek wódki i magnetofon.
1: Czekaj, czyli tak już damskie ubranie, kilka butelek wódki, magnetofon, no i już coś by z tego poskładał, ale ja czuję, że my dzisiaj o nim nie skończymy opowiadać. I w życiu byśmy o tym nie mówili, bo i po co, gdyby nie to, że przy okazji kradł im takie pieniądze, magnetofony, biżuterię i kożuchy na przykład.
0: Dokładnie. Jerzy Kalibabka, pseudonim Tulipan, grasował przede wszystkim w miejscowościach turystycznych. Najpierw za cel obierał sobie starsze Niemki, ale później przerzucił się na młodsze dziewczęta z naszych polskich dobrych domów.
3: Ja to pamiętam. Ojcowie straszyli nim dzieci.
0: Tak było.
1: Tak, szczególnie ciebie. Tomuś, uważaj na Kalibabkę, uwiedzie i zostawi.
3: No tak było, jak już powiedzieliśmy, gustował w pięknych i młodych, więc no, cholerka, miałem się czego bać.
0: Jak już trochę zarobił i nakradł, to zmienił imidż. Mhm. Nasz Kalibabka włosy na żelu postawił, tam ubrania miał szyte na miarę, na palcach sygnety, obcisłe spodnie, białe kozaki nosił z wąskimi czubami.
1: O, i powiem ci tak, no i białe kozaki wszystko spieprzyły, dobrze szło.
3: Ale chłop, jak spieprzyły? Jest końcówka lat 70. Polska, PRL, a gość wygląda jak milion dolarów.
0: Tak, takie kozaki mają
3: po prostu $1,100,000 ze względu na kozaki.
0: Maryla Rodowicz i on noszą takie kozaki.
1: Ale właśnie, ale on się próbował jeszcze zająć jakąś normalną robotą, typu, nie wiem, kamieniarz, piekarz, grabarz, czy tylko okradanie i uwodzenie.
0: Przez chwilę próbował dorabiać jako cinkciarz, ale szybko mu się znudziło, bo jak powiedział w jednym z wywiadów, jestem najprzystojniejszy w tym kraju i nie ma potrzeby, żebym niszczył sobie ręce.
1: Najprzystojniejszy, bo jeszcze wtedy nie wiedział o istnieniu Olbratowskiego.
0: Potem poderwał na przykład panią z zakładu jubilerskiego i od tego czasu podawał się za złotnika i kradł kochankom swoim biżuterię.
1: Przepraszam, że się czepiam, ale jest jakaś puenta tej historii, czy tak będziemy wymieniać, co on tam jeszcze nakradł?
0: Podobno doczekał się około 30 dzieci, także dzisiaj z 500 miałby kokardę.
3: No, gdyby wtedy rządził PiS, nawet mi go nie szkoda.
0: Ale w końcu go złapali, dostał wyrok 15 lat więzienia i wyszedł po 9.
3: No, gdyby wtedy rządził PiS, PiS.
0: Nie. Podobno się ustatkował. Aha. Przez chwilę miał nawet swoją knajpę, później miał warzywniak i zmarł w 2019.
1: A ja dalej czekam na puentę.
0: No, każdy kiedyś umrze.
4: O! Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Uwaga, jest 3 grudnia 81. Za 10 dni władza wprowadzi stan wojenny. W Radomiu ma się odbyć posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności. Ważne posiedzenie. SB bardzo zależy, żeby się dowiedzieć, co będzie mówione.
3: No, to dość rozsądne podejście, bym powiedział.
0: Ale związkowcy o tym wiedzą i się pilnują. Do końca trzymają w tajemnicy miejsce obrad. SB montuje podsłuchy w 3 potencjalnych salach, ale Solidarność wybiera 4. salę. Robotnicy pilnują drzwi, pilnują okien, wchodzą tylko zaufani z listy i obrady ruszają.
1: I SB jest w D.
0: No właśnie, nie do końca, bo tuż obok prezydium siedzi gościu z magnetofonem i w za małych, za ciasnych butach, bo ma w nich nadajniki. Także SB nie jest w D, SB wszystko wie.
3: Że myśmy sobie wolność wywalczyli, Matko Boska musi nas mocno kochać.
0: O tak. No. Agent Grażyna, bo to on się męczył przez kilka dni w ciasnych butach.
1: Ładny pseudonim.
0: Ładny, prawda? W 2005 Jan Rulewski, szef bydgoskiej Solidarności, ustalił w IPN-ie, kim była Grażyna. Się okazało, że był. To wysoko postawiony działacz Solidarności Eligiusz Naszkowski.
1: Grażyna. Taki gościu i nie miał fajnej ksywy. Tam, nie wiem, Tajfun, Tornado, Makabra, coś takiego.
3: Genghis Khan.
0: No, był Grażyna. Grażyna już na studiach chciał do SB, ale w służbie uznali, że to narcyso wybujały mego. Potem po studiach też chciał do SB, ale agent zanotuje, to typ człowieka niezrównoważonego, mania wielkości.
3: No, a to jak on został agentem?
0: On został nauczycielem historii.
1: O, zaszalał. Szkoda, że nie wiedziałem, że bycie ciałem pedagogicznym to taka przepustka do świata tajnych służb. No, poszedłbym na pedagogikę.
0: W szkole pan Eligiusz bardzo źle mówił o PZPR, a jeszcze gorzej się wyrażał o ZSRR. Także...
3: jak w TVP o Tusku teraz.
0: I Imć Naszkowski zapisał się do szkolnej Solidarności.
1: O, i się coś zaczyna dziać.
0: Tak, i tam zyskał miano takiego ekstremisty, prawda? Został szefem koła w szkole, potem szefem koła w Pile. W ogóle awansował, w końcu został członkiem Komisji Krajowej Solidarności.
1: To taki zdolniach, a SB go nie chciała, czy co?
0: No, kiedyś nie chciała, ale jak się okazało, że gościu jest szyszką Solidarności i że ma dojścia i że może, no to sobie o nim przypomniano.
3: I któregoś dnia mu stanęło drzwi załoga G.
0: Żebyś wiedział, puk, zapukali do niego panowie z Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i mówią, że tak, że my byśmy jednak chętnie, że dzień dobry.
1: No dobra, tak słucham i mam pytanie, bo tytuł odcinka to Przekręciarze PRL-u.
0: Tak.
1: Pan Naszkowski kogoś przekręci? Czy tak będziemy gadać głodne kawałki?
0: Właśnie. Przekręci. W Solidarności w ogóle podejrzewano, że Naszkowski może być agentem. I tym bardziej dziwi, że do strzeżonej sali obrad Komisji Krajowej pozwolono mu wnieść związkowy magnetofon. Ale Naszkowski oznajmił, że on chce nagrać obrady, żeby zdać dokładną relację w regionach.
3: I to jest moment, w którym James Bond mówi... Eligiusz, spoczko, szacun, stary.
0: To było ostatnie posiedzenie Solidarności przed stanem wojennym, bo było bardzo ważne. I oprócz magnetofonu Naszkowski miał też nadajniki w butach, więc SB była ze wszystkim na bieżąco. Za swoje nagrania dostał od SB 50 tysięcy. No to było kilka ówczesnych pensji.
3: Tak, żeby sobie skarpety wyprać.
1: To tutaj James pokręciłby z dezaprobatą głową. Gentlemani i mamona to się wyklucza, tak by powiedział James Bond.
0: Naszkowskiemu jeszcze SB anulowała mandat, który dostał, gdy pędził z nagraniami do swojego oficera prowadzącego.
1: Aha.
0: W grudniu potem przygrywkowo został razem z Solidarnością internowany.
3: A co z nagraniami? SB wydała płytę jakąś?
0: Do surówek miała dostęp wierchuszka SB i zaprzyjaźnieni dziennikarze Polskiego Radia i Telewizji. I spreparowane taśmy w ogóle mające dowodzić złych zamiarów Solidarności były dowożone do radia i do telewizji tylko na czas emisji. Oczywiście nikt w kraju nie uwierzył w to, co tam słyszał.
1: Ale czekaj, dobra, bo pośmialiśmy, ha, ha, ha, hi, hi, hi, żarty były, historia ciekawa, ale co z przekrętem, bo to są przekręciarze PRL.
0: No właśnie, w 82 Naszkowski został oficerem SB, z etatem w Biurze Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW i udało mu się przekonać SB, żeby go wysłali do Francji, by tam rozpracowywał Solidarność. Mówił, że podziemie grozi jego rodzinie.
3: Spalony gościu i chciał coś rozpracowywać?
0: Tak, i w efekcie SB wysłała go z rodziną do Mongolii. Ale tam nie dotarł.
3: Nie
0: Naszkowski po prostu zniknął. Służba zaczęła go szukać i znalazła. W USA. Okazało się, że został zwerbowany najpewniej przez Amerykanów. Pytanie, kiedy? W którym momencie?
3: A to ci. No. Jak śpiewali Beatlesi, love, love me do, trochę tam, trochę tu.
1: Tak. Mądrzy byli ci Beatlesi.
0: Mądrzy, mądrzy, tak.
1: Trzeba by ustalić, dla jakiego wywiadu robili oni.
3: Ale czekajcie, bo wychodzi na to, że Eligiusz Naczkowski przekręcił wszystkich po trochu, nie? Tak. I Solidarność, i SB.
0: A i być może, że także również Amerykanów, bo kto cię zapewni dzisiaj, że jego werbunek nie był operacją SB? Tak? Wiesz, czasy były ciężkie i człowiek nie mógł wierzyć nawet samemu sobie, a co dopiero wiesz.
1: Tym bardziej cieszę, że te czasy minęły, no, tak. Ale i niepokoi, że może tylko się tam tak wydaje. Uważajcie na siebie, ludzie, i kochajcie się, przytulajcie dużo.
3: Piszcie piękne wiersze, płódźcie zdolne dzieci, wtedy jakoś przetrwamy.
1: Oj, to jest puenta, na jaką zasługiwaliśmy.
4: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Historia dla dorosłych, czyli prawdziwa wersja historii ujęta na podstawie rzeczywistych faktów prezentowanych z wdziękiem i dźwiękiem przez radiowców bez cenzury.
1: I dzisiaj opowiadamy o największych przekręciarzach PRL-u, czyli ludziach, którzy naruszali prawo, ale no, robili to z wdziękiem.
0: Tak. Mhm. Teraz potrącimy sobie Czesława Śliwę vel Silbersteina. Mhm. Kogo on nie udawał? Chyba tylko siebie.
1: Mhm. Siebie ciężko udawać. Tak. No, możesz to robić, ale zawsze wyjdzie z ciebie ktoś inny.
3: No i wtedy zdziwiony zapyta, to ty? Nie, to ja.
0: Śliwa.
1: Śliwa. Wróćmy do tematu.
0: Śliwa. Śliwa na podstawie sfałszowanych dokumentów został inżynierem górnictwa i ekspertem górniczym. Był producentem odzieży, był magistrem włókiennictwa, twierdził, że jest podpułkownikiem izraelskiej armii albo wynalazcą spadochronu do hamowania samolotów odrzutowych.
1: Wynalazcą lusterka wstecznego do żelazka też pewnie był.
3: Skonstruował łopatę do ścielenia łóżka.
0: Tak, i bezodrzutowe hamulce do sedesu.
1: Tak, i on jeszcze wynalazł klakson do skakanki.
3: Tak, tak.
1: Tak, już wiemy, z kim mamy do czynienia. Czujemy Śliwę i szanujemy.
0: Nie, Śliwa po prostu zawsze był tym, kim chciał. Aha. Wyłudzał ogromne pieniądze, no ale z jakim wdziękiem. Z tak wielkim, że poszkodowanie często nawet nie mieli żalu.
3: Wielki talent, wielki. W dzisiejszych czasach miałby pewne stanowisko premiera. Przecież, słuchajcie, no rządzenie polega na wyłudzaniu od ludzi pieniędzy tak, by tego nie zauważyli, ale wręcz byli zadowoleni, wdzięczni.
0: Tak, pobyt w więzieniu, bo Śliwa odbywał karę za oszustwa, był dla niego lekcją, że trzeba miejsca zamieszkania często zmieniać, podobnie jak tożsamości i podobnie jak zawody.
3: Bardzo dobra zasada, szczególnie jak masz kredyt we frankach.
1: Tak. Ale tu widzimy różnicę między przekręciarzem prywaciarzem a przekręciarzem państwowym. Mm-hmm. Bo przekręciarz prywaciarz czasem trafia do ciupy, a państwowy nigdy.
0: Tak, ale słuchajcie, bo najlepszy numer Czesia Śliwy dopiero przed nami. Odsiadywał kolejny wyrok, tym razem za sprzedawanie nieistniejących płaszczy ortalionowych handlarzom z Podhala.
1: Przegieł nasz Czesław. Można sprzedawać nieistniejące ortaliony, ale nie ludziom z Podhala, bo oni mają ciupagi.
3: O, albo znają kogoś, kto ma.
1: Dokładnie.
3: Więzienie to najlepsze, co go mogło spotkać.
0: I uwaga, kiedy w 1969 wyszedł z więzienia, to zgłosił się do ambasady Holandii z wnioskiem o wyjazd do Izraela.
1: Polak po wyroku, czekaj, do ambasady Holandii o wyjazd do Izraela. Ale gdzie Rzym, a gdzie Ciechanów?
0: No. Nie, chodziło mu o zdobycie jakiegoś pisma zagranicznej ambasady. Tu coś podfałszował, tam coś przerobił i pojechał do Wrocławia zakładać konsulat austriacki. I z wrodzonym sobie urokiem zatrudniał personel. Obiecywał duże płace, ale nie płacił, tylko brał od niby zatrudnionych pieniądze, bo czekał na fundusze z Wiednia, tak to powiedział.
3: O, tak jak nasz rząd czeka teraz na fundusze z Unii.
1: Tak, czyli po prostu Czesław wyprzedził epokę. On przetarł szlaki politykom.
0: Tak, ale się okazało, że fałszywy konsulat był przedsięwzięciem bardzo dochodowym. Bo sam Śliwa twierdził, że wyłudził nawet około miliona dolarów, co na owe czasy było sumą, o której dzisiaj powiedzielibyśmy wow. Ale za nic nie płacił. No, też na końcu wpadł. No.
1: Poniosło Czesia. Za coś powinien jednak płacić, czym? Nie? Każdemu, któremu obiecał, powinien dać tak chociaż po 500, nie?
0: Da.
1: I uszłoby mu na sucho.
0: No, Śliwa, wpadł, zmarł w więzieniu. Podobno chciał przenieść się do lżejszego zakładu, połknął metalowy przedmiot i no, w wyniku powikłań zmarł, prawda? Także.
3: Oj, łza się wokół kręci. Słuchajcie, teraz już takich przekrętów nie robią.
1: No,
3: nie?
1: Teraz wszystko takie prymitywne, narympał, no.
0: Ale Czesław robił to wszystko z wdziękiem, bo dużo czytał. A może to go, może go górale dopadli w tym więzieniu.
1: Czyli na koniec rada dla dzisiejszych oszustów. Czytajcie dużo, przekręcicie z wdziękiem.
3: Tak jak my prezentujemy historię.
1: Okej.
4: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Podam kilka nazwisk i pseudonimów.
3: No.
1: Bolesław Chrobry, Mieszko Pierwszy,
0: to znamy gości, tak.
1: Laskonogi. Oni nie słuchali historii dla dorosłych. I co?
0: I nie żyją.
1: Nie żyją.
3: No.
1: Przypadek?
3: Nie sądzę.
1: No właśnie. Sądzę. Więc jeśli nie chcecie tak skończyć, to słuchajcie, jeśli dopiero teraz włączyliście, przypominamy, że podcasty z historią dla dorosłych do odsłuchania na rmfon.pl.
3: Można sobie utrwalić, można nadrobić zaległości.
1: Tak jest.
0: Słuchajcie nas, puszczajcie nas swoim dzieciom, swoim żonom, swoim teściowym, róbcie notatki i przede wszystkim mówcie o nas dobrze na mieście.
1: Radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o dżinsowych oczach.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, a to oznacza, że w RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Stany Zjednoczone i Izrael szykują się do potężnych uderzeń na Iran. Cel – obiekty energetyczne. Przed atakami ostrzegają zagraniczne media. Koniec z kontrowersyjnym pomysłem FIFA. Światowa Federacja rezygnuje z planów sprzedaży udziałów prywatnym inwestorom. A na koniec w Faktach – gratka dla fanów kina. Stany Zjednoczone i Izrael w ten weekend mogą przeprowadzić jeden z najsilniejszych ataków na Iran. Celem ma być infrastruktura energetyczna, elektrownie i rafinerie. Taką informację podaje CBS News. Prezydent USA Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu do rozpoczęcia nalotów. Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą, po prostu nie jesteśmy w stanie już tego wytrzymać. Oznajmił podczas posiedzenia Trump, odnosząc się do Iranu. Po prostu chcemy wygrać, mówił amerykański przywódca podczas piątkowego posiedzenia gabinetu w posiadłości Camp David. FIFA zrezygnowała z planów sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. Taką informację podał wczoraj New York Post. Przypomnę, Światowa Federacja Piłki Nożnej proponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i utworzenie FIFA Forward Enterprise, spółki, która miała zajmować się marketingiem m.in. mundiali. Obiecywała krajowym federacjom wzrost zysków. Tym planom sprzeciwiła się jednak UEFA, która zagroziła nawet bojkotem wszystkich turniejów organizowanych przez FIFA. Oprócz tej europejskiej, krytyka płynęła też ze strony Federacji Piłkarskich Azji i Ameryki Północnej. Większość z około 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach nielegalnie przedostali się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, Ceuty, wróciła już do Maroka. Taką informację przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne władze informują, że zginęło 57 osób. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który przybył do Ceuty, oskarżył o spowodowanie kryzysu mafie zajmujące się handlem ludźmi. To, co wydarzyło się wczoraj, należy określić jako atak, naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. Ceuta jest miastem hiszpańskim, a to, do czego doszło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie i naganę. Mówił premier Sanchez. Apelujemy w tej sprawie do rządzących, bo jeśli nic nie zrobimy, to zalew zniknie, mówią przedsiębiorcy z okolic Hańczy w Świętokrzyskiem. Tamtejszy zbiornik retencyjny wysycha, a co za tym idzie, problemy mają okoliczne biznesy. Woda utrzymuje się tylko w dolnej części zbiornika w rejonie zapory. Na pozostałym obszarze cofnęła się i odsłoniła błoto i piach.
1: Chcę, aby się o nim zrobiło głośno po to, żeby coś tutaj zmienić, żeby samorządy i ludzie, których wybieramy do reprezentowania nas, zauważyły, że coś się dzieje tutaj nie tak, i jeżeli pozostawimy sprawę tak, jak jest teraz, zalew może zniknąć całkowicie.
2: Tutaj od 10 lat nikt nie kiwnął palcem, nie zmieniło się nic. No i najbardziej szkoda tego jeziora, bo ja wiem, że to da się czyścić, da się o to zadbać.
3: Tam wody nie ma praktycznie wcale, natomiast tutaj w tej naszej części od strony zapory woda nadal jest w bardzo dobrej pod kątem turystyki ilości i tak naprawdę ludzie cały czas korzystają, cieszą się kąpielami.
0: Mówili przedsiębiorcy w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem.
4: Świat kultury w Faktach.
0: W sieci pojawił się zwiastun afery Thomasa Crowna. To nowa wersja klasycznej historii o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki. Kto tym razem gra główną rolę?
5: Laureat Oscara Michael B. Jordan, który jest też reżyserem i producentem tego filmu. Akcja rozgrywa się w różnych zakątkach świata. Tytułowy Thomas Crown to miliarder, który planuje spektakularne kradzieże dzieł sztuki, wykorzystuje zaawansowane technologie i często się przebiera. To ma być nowe spojrzenie na znaną historię, ale film zostawi sobie jednak elementy elegancji i romansu z pierwowzoru. Złodziej nie kradnie dla adrenaliny. Oddaje dzieła właścicielom lub twórcom.
0: Relacjonowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Premiera w marcu przyszłego roku. W Faktach wracamy teraz do kontrowersyjnego pomysłu FIFA o sprzedaży części udziałów prywatnym inwestorom. Jak informowaliśmy przed chwilą, Światowa Federacja wycofała się z planów ze względu na ogromną falę krytyki. Komercjalizacja futbolu ma swoje granice. Tak mówił w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem były prezes PZPN i członek Komisji Sędziowskiej FIFA Michał Listkiewicz. Posłuchajmy tej rozmowy.
6: Może FIFA po prostu pozazdrościła UEFA zarobków, bo jak czytałem, no to UEFA ma naprawdę potężne pieniądze z organizacji przede wszystkim Ligi Mistrzów, Oczywiście nie tylko. FIFA od lat dąży do jak największego, że tak się wyrażę, uzyskania jak największej dywidendy z tego organizowania wszelkich międzynarodowych rozgrywek. Może to jest po prostu uczciwe, może chcą więcej zarobić. No przecież Gianni Infantino obiecuje, że te pieniądze przekaże na rozwój futbolu.
7: FIFA zarobiła ogromne pieniądze na tym mundialu. To chyba poszło w kilkanaście miliardów dolarów. No więc pewnie chciałaby jeszcze więcej zarobić. No ale tak jest skonstruowany system światowych rozgrywek, że FIFA organizuje mundial raz na 4 lata, raz na 2 lata bodajże klubowe mistrzostwa świata. No i te wszystkie młodzieżowe rozgrywki. Notabene w tym roku na jesieni w Polsce odbędą się mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Bardzo prestiżowa impreza. I to duży sukces PZPN-u, że otrzymaliśmy jej organizację. No i FIFA do tej pory wystarczały te ogromne dochody z tych mundiali i troszeczkę też z klubowych mistrzostw świata, prawa telewizyjne, sponsorzy. No jednak ci najwięksi sponsorzy globalni, oni dla nich zawsze bardziej łakomym kąskiem będzie FIFA niż UEFA, ponieważ no to jest rynek ogólnoświatowy. Więc wszystkie te firmy motoryzacyjne, czy elektroniczne, czy producenci napojów rozmaitych, wszelkie inne globalne firmy, no mają odbiorców na całym świecie, na wszystkich kontynentach, a nie tylko w Europie. Więc niech się tu FIFA za bardzo o przychody nie martwi, bo ma je naprawdę stabilne i na wysokim poziomie. Natomiast UEFA czerpie dochody jakby na bieżąco, nie co 4 lata, czyli Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji, może już mniej, ale też to jest bardzo, bardzo udane trzecie dziecko UEFA. No i również wszystkie te technologiczne nowinki rodzą się w Europie, jak VAR, jak system komunikacji między sędziami, jak chip w piłce, jak ogromna jakość, świetna jakość transmisji telewizyjnych produkowanych w Europie, jak porównamy je z transmisjami na innych kontynentach, to jest w ogóle inna rzeczywistość. No i jakoś tutaj się powinni pogodzić. Ten tort jest naprawdę tak ogromny, że starczy dla każdego i ja nie popieram tego, że FIFA chce żeby temu tortowi nadbudować jeszcze wyższe piętro komercyjne i, że tak powiem, skonsumować cały tort, a okruchy zostawić dla Europy.
6: To jest chciwość Gianniego Infantino?
7: Nie no, chciwość osobista pewnie nie, ponieważ to jest człowiek bardzo zamożny. To nie jest tak, jak to niektórzy przedstawiają go, jakiś taki wesołek, śmieszny pan od kulek. To jest człowiek bardzo mądry, wykształcony prawnik z dużym dorobkiem. Notabene są wychowanek Sepa Blattera, przeciwko któremu teraz się zwrócił i jakby usiłuje udowodnić, że zastał spaloną ziemię, a teraz stworzył piękny ogród. To nie tak, ale to jest człowiek, którym biznesowo jest bardzo sprawny, również od strony prawnej.
6: No i politycznej, no i można dodać.
7: I politycznej, tak. No ale to zresztą zawsze tak było, że prezydent FIFA to była figura polityczna. Kiedyś prezydent Sepp Blatter chwalił się, że był pierwszym znaczącym jakby, no politykiem trzeba powiedzieć, przyjętym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wówczas Obamę. I teraz zobaczmy, co mamy. Donald Trump więcej jakby uwagi i sympatii poświęca prezydentowi FIFA niż prezydentom większości państw na świecie. Może poza Chinami, niestety Rosją, ale tak to wygląda. To jest FIFA jest organizacją polityczną, nie ma tutaj co się oszukiwać. I o większym już chyba wpływie niż MKOL, który przez wiele dziesięcioleci to była ta najważniejsza organizacja sportowa na świecie. Dzisiaj FIFA dzięki tym pieniądzom i dzięki rozmachowi także Gianniego Infantino, myślę, prześcignął już MKOL w tym znaczeniu w międzynarodowej polityce.
6: Ja na koniec tak zapytam, w tej konkretnej sprawie częściowej komercjalizacji m.in. Mistrzostw Świata, którą proponuje FIFA, wiemy, że UEFA zapowiedziała bojkot, także strefa CONCACAF. Jakby pan mógł spróbować wytłumaczyć, co teraz się może wydarzyć? Czy ja dobrze rozumiem, że mamy 96 federacji, które protestują, które zagłosowałyby przeciwko, ale federacji w sumie mogących głosować jest, zdaje się, 211, czyli wciąż za mało. A co z pozostałymi? Komu to się może opłacać, ta komercjalizacja, a komu może się jeszcze nie spodobać ten pomysł?
7: No na pewno Infantino liczy na Afrykę, na Azję, na Oceanie. Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet. To jest bardzo atrakcyjna propozycja, no ale myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Przyjrzyjmy się, jak to się rozwinie, ponieważ ze strony UEFA CONCACAF trochę mnie dziwi, bo CONCACAF to są też Stany Zjednoczone, no ale tam są też inne kraje i tam Trump akurat nie może się tak rozpychać, jak to robił na Mundialu. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL, oni myślę też się przyłączą do UEFA, czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna, jak Meksyk. Meksyk jest w CONCACAF, przepraszam. No ale te wielkie piłkarsko kraje, UEFA zapowiedziała, że jeśli sytuacja nie wróci do normy, to drużyny z Europy nie wezmą udziału w żadnych rozgrywkach FIFA. No to już jest bardzo poważne zagrożenie. Także dla tych mistrzostw w Polsce, które przecież już we wrześniu się odbędą w Katowicach, Sosnowcu, w Łodzi. No bo wtedy co to za mistrzostwa świata, nawet jeśli to są tylko mistrzostwa kobiet do lat 20, bez drużyn europejskich. Przecież w piłce kobiecej drużyny europejskie odgrywają wiodącą rolę. To byłaby taki kadłubek tych mistrzostw i to będzie pierwszy sprawdzian, bo na razie to żadnych innych imprez FIFA nie ma w najbliższym czasie. Pierwszą będą właśnie te mistrzostwa młodzieżowe kobiet w Polsce. No później będą klubowe mistrzostwa świata, więc też nie wyobrażam sobie mistrzostw świata klubowych bez najlepszych drużyn z Ligi Mistrzów, czyli z Hiszpanii, z Anglii, z Niemiec, z Francji, z Włoch i tak dalej. Zobaczymy, czy to tylko słowa, czy pójdzie to w czyny. Na razie taki geścik FIFA pod adresem prezydenta UEFA widzę nie poskutkował, czyli wyznaczenie słoweńskiego sędziego, który od strony merytorycznej nie powinien tego finału sędziować, byli tam lepsi sędziowie. No ale wiadomo, żoną pana prezydenta Trumpa jest Słowenka, prezydentem UEFA jest Słoweniec, więc może tu chodziło o taki danie lizaka, no ale Aleksander Čeferin to jest zbyt wytrawny lider europejskiego futbolu, zresztą też świetny prawnik z wykształcenia, żeby dać się wziąć na takie numery.
0: Z byłym prezesem PZPN Michałem Listkiewiczem rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziewiszek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Teraz zajmiemy się tym, co się dzieje na granicy Unii Europejskiej, ale po afrykańskiej stronie. Mówimy o hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, mówimy o Ceucie. Ponad 49 tysięcy migrantów przekroczyło tę granicę. W wodzie znaleziono w tej chwili, wiemy, o 19 ciałach. To są osoby, które próbowały wyjść na brzeg. Hiszpania określa to jako największy kryzys migracyjny od 2021 roku. Władze oświadczyły, że będą się starały jak najszybciej wydalić osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, ale władze lokalne apelują o wprowadzanie stanu wyjątkowego na tym obszarze. Razem z nami jest pan profesor Jan Brzozowski, Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, co właściwie się stało, że ta fala migrantów ruszyła do Ceuty?
2: No jest to ciekawa lekcja również dla Polski. Otóż na początku lipca Trybunał Najwyższy, Trybunał Sądowy w Hiszpanii, czyli Trybunał Supremo, wydał wyrok, w którym de facto zakazał natychmiastowego przekazywania nielegalnych migrantów, którzy przekraczają granicę, ale na morzu właśnie, nie przez płot, bo dotychczas do Ceuty Melilli migranci nielegalnie próbowali się dostać przekraczając płot, granicę lądową. Teraz coraz częściej działo się to przez morze i Hiszpania na mocy umowy bilateralnej z Marokiem przekazywała tych ludzi, którzy próbowali się dostać właśnie do Ceuty Melilli, natychmiast władzom marokańskim. I sąd uznał, że jest to nielegalne, czyli nie znaczy to oczywiście, że nie można tych ludzi z powrotem zawrócić, tylko trzeba rozpatrzyć całą długą procedurę administracyjną. No i to oczywiście spowodowało, że część ludzi poczuła szansę, że jest to właśnie możliwość na dotarcie do Europy w sposób łatwiejszy niż dotychczas. Koincydencja oczywiście jest jasna, to w zasadzie parę tygodni po tym wyroku nastąpił ten szturm na Ceutę.
1: No i co teraz się może stać, panie profesorze? Bo rozumiem, że sami Hiszpanie widać nie do końca radzą sobie z tą sytuacją. Ta sytuacja też powoduje dosyć poważne napięcia dyplomatyczne, bo mówię o reakcji Włoch chociażby na to, co się dzieje w Hiszpanii. W jakim kierunku teraz pańskim zdaniem rozwinie się ta sytuacja?
2: No przede wszystkim ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której cywilizowany kraj, a Maroko jest cywilizowanym krajem, zupełnie bez żadnej refleksji patrzy, jak kilkadziesiąt tysięcy jego obywateli wchodzi do morza i sobie wypływa w nieznane. To znaczy, po prostu sprawa jest oczywista. Do tanga trzeba dwojga. Maroko po prostu odpuściło kontrolę swojej granicy. I tutaj Hiszpania musi poprosić Unię Europejską o bardzo zdecydowaną reakcję w tej sprawie, bo bez współpracy z Marokiem tego potoku niekontrolowanej i szalonej migracji. Ja tam czytam, że część tych ludzi to są właściwie nastolatkowie, którzy podjęli decyzję spontanicznie, żeby przepłynąć, nie informując nawet swoich rodziców.
1: To tak wygląda na zdjęciach, panie profesorze. To są przede wszystkim bardzo młodzi ludzie.
2: Tak, no to jest coś absolutnie niewyobrażalnego. To znaczy oczywiście Hiszpania musi podjąć radykalne kroki, ale nacisk musi być przede wszystkim na Maroko, bo to z terytorium Maroka te osoby, część z nich to są po prostu obywatele marokańscy, inni z kolei to są osoby, które przebywały na terytorium marokańskim i dostały się nielegalnie na terytorium Hiszpanii. No i po prostu, oczywiście istnieje umowa bilateralna o readmisji, ona już funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, więc prędzej czy później ci ludzie teoretycznie i tak powinni zostać przez Maroko przyjęci, ale tu
1: ale rozumiem,
2: o to,
1: że po tej procedurze długotrwałej, tak, o której pan wspominał.
2: To nie będzie takie automatyczne, to się nie stanie z dnia na dzień, a problem jest olbrzymi, no bo sami państwo tu podkreślili, no Ceuta ma 85 tysięcy mieszkańców, ponad połowa teraz nagle mieszkańców, bo 49 tysięcy to są nielegalni migranci. To po prostu nie ma tam infrastruktury, żeby przetrzymywać taką liczbę osób i na tym polegał ten plan, to znaczy przeciążenie infrastruktury Ceuty i liczenie na to, że Hiszpania, mówiąc kolokwialnie, odpuści. No oczywiście
1: a pani profesorze,
2: nie może odpuścić.
1: Wejdę w słowo, czy tutaj, bo mieliśmy takie przypadki ze stosowaniem nacisku migracyjnego po to chociażby, żeby wymusić fundusze. Pana zdaniem to jest kwestia pieniędzy? To jest kwestia uzyskania jakichś środków przez Maroko od Unii Europejskiej?
2: Nie, no nie sądzę, żeby Maroko specjalnie tym sterowało. To po prostu Maroko sobie trochę nonszalancko prawdopodobnie do tej sytuacji podeszło. Aż tak makiawelicznego planu po stronie marokańskiej nie postrzegam. Natomiast oczywiście teraz musimy działać jako Europa, mam na myśli, a nie tylko jako Hiszpania, bo to jest nasz wspólny problem.
1: Bo Hiszpanie sobie nie dadzą rady pewnie z tym.
2: Tak. Kija i marchewki, czyli oczywiście musimy naciskać na Maroko i zdecydowanie domagać się, żeby kontrolowało swoje granice, no ale coś też trzeba, pozytywnego Maroku obiecać za zwiększenie kontroli, która będzie oczywiście też kosztowała. Więc to, że Maroko na przykład będzie patrolowało, wyślą swoje wojska na plażę, żeby powstrzymywać ludzi przed wyruszaniem w podróż do Ceuty, no też kosztuje, więc i taki będzie pewnie argument marokański, więc coś trzeba będzie Maroku zaoferować.
1: I jeszcze jedna sprawa, bo ta historia też wywołuje bardzo poważny kryzys na linii państw Unii Europejskiej. Mówię o Włochach i mówię o Hiszpanii. Giorgia Meloni zaproponowała wręcz wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen tymczasowe. Został wezwany ambasador włoski do MSZ-u hiszpańskiego w związku z tą sprawą. Pana zdaniem to się może przełożyć na jakieś napięcia? Jest możliwa w ogóle taki scenariusz, żeby Hiszpania czasowo została zawieszona, jeśli chodzi o strefę Schengen?
2: Nie, no na razie nie widzę takiego zagrożenia, bo widzę, że jednak w Hiszpanii jest też olbrzymia presja na rząd, żeby nie ulec tym nielegalnym migrantom i żeby jednak pokazać, że państwo funkcjonuje. Oczywiście zawieszenie w strefie Schengen, czy wprowadzenie kontroli granicznych byłoby wtedy konieczne, gdyby Hiszpania się poddała, ale nic na to nie wskazuje. Z drugiej strony pani Meloni oczywiście doszła też do władzy, to jest jakby jeden z fundamentów jej tożsamości politycznej, że ona wykazuje bardzo zdecydowane stanowisko wobec nielegalnej migracji, więc w zasadzie, mimo że nie pochwalam jej zachowania, ona nie mogła postąpić inaczej po prostu.
1: Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za pański komentarz. Profesor Jan Brzozowski, Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, był razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze.
2: Dziękuję również.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF 24.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Teraz zaglądamy do świata filmu, bo powstanie nowy serial. Nowy serial o Giorgio Armanim. Wiadomo, król mody, ale też król świata kosmetyków. Jak to zrobić, Kasia? Jak można oddać zapachy w kinie?
2: A wiesz, że są takie kina, które emitują też zapachy w trakcie seansu, ale to będzie bardziej o kostiumach jednak. O domu mody, tak.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM.
2: Jestem.
1: Coś wiadomo, powiedz, Kasia, o tej filmie.
2: Wiadomo, że to będzie serial telewizyjny, powstaje dla międzynarodowej widowni, chociaż powstaje we Włoszech, ale będzie dla całego świata dostępny, prawdopodobnie na jednej z platform, jeszcze nie wiemy, dla której powstaje. I co ważne, ma oficjalne wsparcie ze strony domu mody Giorgio Armani. Twórcy dostali do wykorzystania te legendarne kreacje, ale też słynne, niedostępne zwykle lokalizacje związane z życiem projektanta. Projektanta, który zmarł, przypomnijmy, rok temu, miał ponad 90 lat. Ikona mody, ikona też przemysłu kosmetycznego. Serial, jak pisze amerykański magazyn Variety, powstaje we Włoszech, a reżyserem jest Ferzan Ospetek. To jest mieszkający od 50 lat we Włoszech ceniony filmowiec tureckiego pochodzenia. On ostatnio zrobił taki film Diamenty. Ja mówiłam o tym filmie, dlatego że miałam przyjemność spotkać się z Kasią Smutniak, która grała jedną z ról, jest jego w ogóle muzą. Nasza Polka mieszkająca we Włoszech.
1: Diamenty rozdawali?
2: Nie, bo diamenty to były kobiety. To był synonim kobiet, które pracowały w przemyśle modowym. Fantastyczny film. Zobaczcie, jak pewnie jest na streamingu.
1: A już jest na ekranach, tak?
2: On, tak, był już jakiś czas temu, a teraz już jest pewnie w streamingu. A panowie znali się osobiście, i pan Ferzan, i pan Giorgio, więc teraz pan Ferzan zrobi serial o panu Giorgio.
1: A w ogóle Armani miał jakieś związki z filmem?
2: Głównie z Hollywood, bo tworzył kreacje dla gwiazd światowego kina, ale też potem już na ekran. Zaczęło się w 80 roku, ubrał Richarda Gira do filmu Amerykański Żigolak. Wyszło na tyle dobrze, że Armani stał się bliski dla tego świata filmu.
1: Na
2: Richardzie Girze wszystko wygląda dobrze, a Armani zwłaszcza. Tak, ale wiesz co, ja sobie prześledziłam, bo wiedziałam, że robił kostiumy do wielu filmów. Nie pamiętałam konkretnych tytułów, oprócz właśnie Amerykańskiego Żigolaka i filmu Nietykalni.
1: O, to pamiętam!
2: Tak,
1: no
2: agenci w Chicago, on ubierał bohaterów eleganckie garnitury z epoki, czyli z lat 30. I to był ten słynny film w reżyserii Briana De Palmy, w którym główne role zagrali, i też umówmy się, ubierać takich ludzi jak Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia. To nie jest jakieś wielkie wyzwanie.
1: Żadne, tak bym
2: Oni
1: powiedział.
2: Staną we czterech obok siebie, ty ich ubierasz i mówisz you, garnitur, monsieur.
1: W t-shircie nawet dobrze wyglądali, tak.
2: Ja widziałam, a to kiedyś przyjdę i powiem o filmie Andy'ego Garcia, który widziałam w Cannes. Super. Debiut reżyserski, czy film reżyserski. A Giorgio Armani pracował też przy kostiumach do Chłopców z Ferajny, do Mrocznego Rycerza, do Bankartu Wojny, do Wilka z Wall Street. Tak.
1: No to rzeczywiście dużo tego było.
2: Hollywood polubiło jego ponadczasową elegancję, taki klasyczny styl, perfekcjonizm. To głównie były jednak męskie kostiumy, ale przepiękne dla fantastycznych aktorów. Czekamy zatem na serial.
1: A wiemy, kiedy go zobaczymy?
2: Na razie są plany, że powstaje i data jest, no wiesz, to wszystko jest ściśle trzymana tajemnica, to będą takie wypuszczane informacje.
1: To też jest trochę tak, że z takimi serialami mam pewien problem, powiem ci, Kasia, bo to trochę jest związane z firmą, to trochę jest taki product placement, prawda? Też nie ma co ukrywać.
2: No nie ma co ukrywać, tylko że z drugiej strony, jeśli masz wsparcie tego domu mody, no to też oni dadzą tobie i kostiumy, i lokacje, co normalnie jest, co mało prawdopodobne.
1: Nie do zrobienia.
2: Nie do zrobienia, tak.
1: Czekamy
2: jest.
1: W takim razie na serial o Giorgio Armanim. O tym wszystkim opowiadała w Radiu RMF 24 Katarzyna Sobiechowska-Szuchta
2: z
1: naszej
2: dnia.
1: Redakcji kulturalnej.
2: Tak.
1: Pięknie dziękujemy.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24. Za moment w RMF FM podejmiemy misję specjalną.

0: Misja specjalna w RMF FM. Zapomniany sojusznik Hitlera. Słowacki atak na Polskę w 1939 roku.
1: Jest 1 września 1939 roku. Tego dnia wojska niemieckie wkraczają do Polski, rozpoczynając II wojnę światową.
2: 17 września do inwazji dołącza Związek Radziecki, którego atak ostatecznie pozbawia Polskę szans na obronienie niepodległości.
1: Oba kraje dzielą między siebie tereny Rzeczpospolitej, a dla Polaków rozpoczyna się prawie 5-letni okres okupacji.
2: Jednak w wyniku kampanii wrześniowej jeszcze jeden kraj zdobywa terytorium kosztem Polski.
1: Tym państwem jest Słowacja, która w 1939 roku walczyła ramię w ramię z Wehrmachtem.
2: Jednak dlaczego rząd w Bratysławie zdecydował się na współpracę z III Rzeszą? I jak wyglądała słowacka inwazja i okupacja?
1: O zapomnianym sojuszniku Hitlera opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Koniec I wojny światowej i rozpad Austro-Węgier daje początek wielu nowym państwom w Europie Wschodniej.
1: Jednym z powstałych wtedy krajów jest Czechosłowacja, obejmująca tereny zamieszkiwane przez Czechów i Słowaków.
2: Jest to jednak nieco sztuczny twór, który w przeciwieństwie do Polski nigdy wcześniej nie istniał.
1: Czechosłowacja zostaje utworzona w wyniku porozumienia czeskich i słowackich działaczy politycznych.
2: Słowacy obawiali się, że po zakończeniu wojny mogliby pozostać częścią Węgier. Woleli współtworzyć państwo z Czechami, którzy byli im bliżsi pod względem kultury i języka.
1: Jednak niedługo po powstaniu Czechosłowacji między dwoma narodami pojawiają się pierwsze tarcia.
2: Umowa pittsburska zawarta 31 maja 1918 roku między słowackimi i czeskimi działaczami przewidywała nadanie Słowacji autonomii. Kraj miał mieć swój własny parlament, administrację oraz sądownictwo.
1: Jednak postanowienia te nigdy nie zostają zrealizowane, a pierwszy prezydent kraju, Tomasz Masaryk, miał nawet powiedzieć:
3: ta umowa realnie nigdy nie była możliwa do realizacji.
2: Dodatkowo parlament jest w większości obsadzony przez Czechów, tak samo jak najwyższe urzędy państwowe czy wojskowe.
1: To wszystko sprawia, że wielu Słowaków czuje, że rząd w Pradze ich nie reprezentuje. Dlatego popularność zaczynają zyskiwać partie wzywające do walki o autonomię.
2: W latach międzywojennych jednym z czołowych słowackich polityków staje się katolicki ksiądz Andrzej Hlinka, przywódca Słowackiej Partii Ludowej.
1: Starania Słowaków o autonomię początkowo nie odnoszą sukcesów, jednak sytuacja zmienia się w 1938 roku.
2: Trzecia Rzesza rośnie w siłę, a Adolf Hitler oskarża rząd w Pradze o złe traktowanie mniejszości niemieckiej i grozi zbrojną interwencją.
1: Francja i Wielka Brytania, pragnąc za wszelką cenę uniknąć wojny, próbują znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.
2: Wynikiem rozmów z Hitlerem jest Układ Monachijski, podpisany 29 września 1938 roku.
1: Zgodnie z jego postanowieniami Czechosłowacja ma oddać III Rzeszy region Sudetów niemieckich.
2: Rząd w Pradze protestuje, ale nie jest w stanie nic zrobić. Czechosłowaccy przedstawiciele nie zostają nawet wpuszczeni na rozmowy, a alternatywą jest samotna walka z III Rzeszą.
1: Kryzys sudecki mocno osłabia kraj, a politycy Słowackiej Partii Ludowej wykorzystują go do wprowadzenia w życie nowych postulatów.
2: Rząd w Pradze zgadza się i 10 października 1938 roku zostaje utworzony autonomiczny rząd Słowacji. Na jego czele staje ksiądz Józef Tiso, który po śmierci Hlinki pełnił rolę przywódcy partii.
1: W następnych miesiącach Słowacka Partia Ludowa łączy się m.in. z ugrupowaniami nacjonalistycznymi, tworząc w ten sposób blok o nazwie Hlinkowa Słowacka Partia Ludowa, Partia Słowackiej Jedności Narodowej.
2: Koalicja zdobywa w wyborach ponad 90% głosów, a inne partie zostają zdelegalizowane.
1: Zostaje też wtedy utworzona wzorowana na SS paramilitarna organizacja o nazwie Gwardia Hlinki.
2: Autonomia Słowacji nie trwa długo. Adolf Hitler nie zamierza respektować postanowień Układu Monachijskiego i już na początku 1939 roku planuje zagarnięcie całej Czechosłowacji.
1: Zaniepokojony ksiądz Tiso oraz inny działacz partii Wojtek Tuka rozpoczynają rozmowy z Hitlerem na temat przyszłości Słowaków.
2: W tym czasie na Słowacji pojawiają się coraz śmielsze głosy wzywające do ogłoszenia niepodległości. 9 marca 1939 roku Praga wysyła wojsko do Bratysławy i pozbawia Tiso stanowiska.
1: Ksiądz udaje się do Berlina, gdzie spotyka się z Hitlerem. Führer jest przychylny pomysłowi utworzenia osobnego państwa słowackiego, zależnego od Niemiec.
4: Powinniście ogłosić niepodległość i zawiązać z nami sojusz. Jeżeli tego nie zrobicie, to istnieje ryzyko, że Węgry zagarną całą Słowację.
2: Przywódca III Rzeszy kieruje się pragmatyzmem. Wierzy, że stworzenie marionetkowego państwa sprawi, że Wehrmacht nie będzie musiał zdobywać i okupywać tych terenów.
1: Ostatecznie ksiądz Tiso wraca na Słowację, gdzie 14 marca 1939 roku odbywa się posiedzenie parlamentu. Tiso relacjonuje rozmowę z Hitlerem i posłowie głosują za niepodległością.
2: Przewodniczący obradom Martin Sokol oświadcza:
5: z ogromną radością ogłaszam, że parlament zdecydował o utworzeniu niepodległej Republiki Słowackiej.
1: Tiso zostaje premierem nowo powstałego państwa. Dzień później III Rzesza dokonuje ostatecznej aneksji Czechosłowacji.
2: Jednym z pierwszych państw, które uznają niepodległość Słowacji, jest Polska. Jednak stosunki między Warszawą i Bratysławą bardzo szybko się pogarszają.
1: Jedną z głównych przyczyn jest aneksja Zaolzia, której Polska dokonała w 1938 roku.
2: Minister propagandy Słowacji, Aleksander Mach, zaczyna szerzyć antypolską propagandę, która przybiera na sile na kilka tygodni przed rozpoczęciem kampanii wrześniowej.
1: III Rzesza rozpoczyna przygotowania do inwazji na Polskę, a część niemieckich oddziałów ma zaatakować z terytorium Słowacji. Gdy w kraju pojawiają się pierwsze jednostki Wehrmachtu, Tiso mówi:
6: chcę podziękować zaprzyjaźnionej armii niemieckiej, która w tych trudnych dniach broni niezawisłości młodego państwa słowackiego przed wrogimi zamiarami ze strony Polski.
2: Tiso uznaje, że jego kraj powinien wspomóc sojusznika i rozpoczyna powoływanie rezerwistów. Na granicy zaczynają mieć miejsce coraz częstsze incydenty. W przeddzień inwazji przywódca kraju oświadcza:
6: jesteśmy gotowi do wspólnego marszu z Niemcami.
1: 1 września 1939 roku wojska niemieckie ruszają do ataku. Około 5 nad ranem do walk dołączają trzy słowackie dywizje, dowodzone przez generała Ferdinanda Czatlosza.
2: Nie oznacza to, że wszyscy Słowacy są entuzjastycznie nastawieni do udziału w ataku na Polskę. Wiele garnizonów miało początkowo odmówić wykonania rozkazu.
1: Ladislav Szathmary, ambasador Słowacji w Warszawie, mocno sprzeciwia się udziałowi swojego kraju w inwazji. 2 września polskie radio emituje jego przemowę.
7: Jest sprawą honoru narodowego, abyśmy w tych ciężkich chwilach stanęli po stronie tego państwa, które z najgłębszym zdecydowaniem walczy o największe ideały ludzkości. Honor i wolność walczy tak zdecydowanie, jak walczyli zawsze w historii narodu słowackiego w podobnych okolicznościach prawdziwi Słowacy.
2: Jednak apel ambasadora nie odnosi większego skutku, choć w Polsce powstaje legion złożony z Czechów i Słowaków.
1: W kolejnych tygodniach wojska niemieckie i radzieckie zajmują całe terytorium Rzeczpospolitej.
2: Sam udział słowackich wojsk podczas kampanii wrześniowej jest czysto symboliczny i nie wpływa na ostateczny wynik walk.
1: Ich dywizje prowadzą działania jedynie na południowych terenach Rzeczpospolitej i ograniczają się głównie do wspierania działań Wehrmachtu.
2: Zajmują jednak kilka miast, w tym Zakopane, Nowy Targ i Sanok. Ponoszą też niewielkie straty: 18 zabitych, 46 rannych i 11 zaginionych.
1: Jednak Niemcy doceniają wsparcie sojusznika i kilku słowackich generałów zostaje odznaczonych Krzyżem Żelaznym.
2: W Zakopanem odbywa się uroczysta defilada wojsk słowackich. 5 października kolejny uroczysty przemarsz ma miejsce w mieście Poprad.
1: Minister propagandy Słowacji Aleksander Mach mówi:
3: jesteśmy dumni, że przyjaźń słowacko-niemiecką mogliśmy przypieczętować walką i krwią Słowaków.
2: W uznaniu za pomoc w inwazji Słowacja otrzymuje niewielkie tereny północnej części Spisza i Orawy oraz część dawnego powiatu nowotarskiego.
1: Władze w Bratysławie szybko przystępują do usunięcia wszelkich śladów polskości z tych ziem.
2: Pierwsze represje spadają na księży. Ci, którzy nie chcą zadeklarować wierności okupantowi i głosić kazań w języku słowackim, zostają odizolowani w klasztorach lub wysłani do generalnego gubernatorstwa.
1: Niszczone są polskie książki, a szkoły zostają zamknięte lub przejęte przez władze okupacyjne.
2: Wiosną 1940 roku ksiądz Tiso osobiście wizytuje zdobyte tereny, a w niektórych wsiach odprawia msze. Głosi też kazania, w których tłumaczy, że te ziemie od zawsze należały do Słowacji i obiecuje ogromne polepszenie warunków życia.
1: Sam Tiso od października 1939 roku pełnił urząd prezydenta Republiki Słowackiej. Na stanowisko premiera powołuje Wojtecha Tukę.
2: Jednak Słowacja Słowacja tylko pozornie zachowuje niepodległość. W praktyce jest całkowicie zależna od III Rzeszy. W kolejnych latach niemiecka kontrola nad Słowacją będzie coraz większa.
1: Rząd Tiso ma też swój udział w realizacji niemieckiego planu eksterminacji Żydów.
2: Władze w Bratysławie przekazują nazistom słowackich Żydów. Są oni jednymi z pierwszych ofiar, które giną w komorach gazowych, w niemieckich obozach znajdujących się na terenie okupowanej Polski.
1: W czerwcu 1941 roku wojska słowackie dołączają do inwazji na Związek Radziecki. Jednak armia szybko wykrwawia się w walkach, a wielu żołnierzy przechodzi na stronę Sowietów.
2: Dodatkowo klęski ponoszone przez Wehrmacht od 1943 roku sprawiają, że część słowackich polityków obawia się, że dalszy sojusz z Niemcami doprowadzi do zniszczenia ich państwa.
1: Te obawy potęgują się w momencie, gdy Armia Czerwona przechodzi do ofensywy i nieubłagalnie zbliża się do granic kraju.
2: W czerwcu 1944 roku amerykańskie lotnictwo bombarduje Bratysławę, gdzie znajduje się rafineria ropy naftowej.
1: Świadomość zbliżającej się klęski i rosnąca niechęć do rządów Tiso sprawiają, że 29 sierpnia 1944 roku w kraju wybucha powstanie.
2: Prezydent Słowacji prosi jednak Hitlera o pomoc i przy zbrojnym wsparciu Niemiec udaje mu się opanować sytuację i utrzymać przy władzy.
1: Duchowny odprawia w tej intencji mszę dziękczynną, na której obecny jest Obergruppenführer Hermann Hoffl, dowódca oddziałów tłumiących powstanie.
2: Jednak Tiso krótko cieszy się sukcesem. W kwietniu 1945 roku traci pełnię władzy po tym, jak Armia Czerwona zajmuje niemal całą Słowację.
1: Wraz z innymi politykami ucieka do Austrii, a później ukrywa się w Bawarii. Tam zostaje zatrzymany przez Amerykanów, którzy przekazują go nowym władzom Czechosłowacji. Tiso, Tuka i inni dygnitarze stają przed sądem. 15 kwietnia 1947 roku duchowny zostaje skazany na karę śmierci. Ten sam los czekał byłego premiera Tukę, którego stracono rok wcześniej.
2: 18 kwietnia 1947 roku ksiądz Józef Tiso zostaje powieszony, a jego ciało złożone w nieoznakowanym grobie.
1: Jednak jego sympatycy odnajdują mogiłę, a badania DNA z 2008 roku potwierdziły, że szczątki należą do Tiso. Jego ciało zostało ekshumowane i złożone w katedrze świętego Emerama w Nitrze.
2: Ksiądz Józef Tiso do dziś jest na Słowacji postacią kontrowersyjną. Niektórzy uważają go za zdrajcę i kolaboranta, podczas gdy inni próbują tłumaczyć jego postępowanie chęcią obrony niezależności Słowacji.
1: W 2009 roku wicepremier Słowacji Dusan Caplowicz w rocznicę kampanii wrześniowej przeprosił za udział swojego kraju w inwazji. W liście do rządu polskiego napisał:
8: dzisiejsza Republika Słowacka nie jest prawnym ani historycznym następcą wojennego państwa słowackiego. Mimo to na miejscu będą wyrazy ubolewania nad smutnym faktem, że w tragicznym wrześniu 1939 roku słowaccy żołnierze weszli na terytorium Polski u boku nazistowskiej armii niemieckiej. Stąd wielu obywatelom Polski zapisali się w pamięci jako jeden z agresorów.
2: Słowacja do dziś pozostaje nieco zapomnianym sojusznikiem Hitlera, mimo że walczyła po stronie Niemiec już od pierwszego dnia II wojny światowej.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Zegary zaraz pokażą godzinę drugą, to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od rosyjskiego ostrzału Kijowa. Miasto zaatakowano ponownie rakietami balistycznymi. Ponad 20 osób rannych, niektórzy ciężko, w wyniku silnego trzęsienia ziemi we włoskim Neapolu. W faktach także o wspólnym kandydacie Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Rozwój Plus na prezydenta Krakowa oraz o tym, skąd bierze się nasza ciekawość. Kijów pod kolejnym zmasowanym ostrzałem Rosji. Na stolicę Ukrainy znów spadają rakiety balistyczne. W mieście słychać eksplozje. Informację o ataku podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. 21 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko, w wyniku wczorajszego silnego trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu, przekazuje włoska obrona cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował znaczne szkody. Zawaliło się kilka niezamieszkałych na szczęście budynków, doszło również do przerw w dostawie prądu. Siła wstrząsu była najwyższa z dotychczasowych tam rejestrowanych. Uniewinniono 17 osób oskarżonych w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie sprzed 28 lat. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To decyzja w pierwszej instancji, nie jest prawomocna. Szczegółowe informacje zebrał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Dziś sąd wszystkich uniewinnił, twierdząc, że nie udało się usunąć pojawiających się wątpliwości. Wytknął też prokuraturze, że nie pojawiły się dowody na sprawstwo i winę oskarżonych. Sędzia wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces rozpoczął się w 2018 roku, po tym jak prokuratura ogłosiła, że udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Wcześniej sprawę umarzano. Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia